ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy, i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia.

Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. W wieku 82 lat zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, legendarny kapelan Solidarności i bliski współpracownik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W czasach PRL był jednym z najbardziej niezłomnych obrońców praw człowieka, za co stał się celem inwigilacji i prześladowań ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 2021 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył go orderem Orła Białego za bohaterską postawę w walce o niepodległą Polskę. Informacje o śmierci kapłana przekazała archidiecezja warszawska. Bardzo smutna wiadomość. Na wieczną wartę odszedł ksiądz Stanisław Małkowski, niezłomny kapelan Solidarności, człowiek wielkiego serca, w którym miał zawsze Boga i Ojczyznę. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, napisał w mediach społecznościowych doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Około 1000 plecaków z wyprawką szkolną przygotowali w tym roku rycerze Kolumba na Ukrainie dla dzieci poległych i zaginionych żołnierzy. Akcja objęła około 70 rad zakonów w różnych częściach kraju, a gotowe plecaki trafiły do parafii, gdzie proboszczowie i wolontariusze wskazywali najbardziej potrzebujące rodziny.
3: Organizatorzy podkreślają, że pomoc ma wymiar nie tylko materialny. Spotkania z dziećmi mają dać im poczucie troski, bezpieczeństwa i obecności dorosłych, co jest szczególnie ważne dla najmłodszych, doświadczających wojennej traumy i straty bliskich. W tym roku akcję rozszerzono również na rodziny żołnierzy zaginionych, którzy często żyją w szczególnie trudnej sytuacji i przez długi czas pozostają w niepewności co do losu swojej rodziny. Jak podaje Vatican News, na Ukrainie działa ponad 3700 rycerzy Kolumba, którzy mimo wojny kontynuują również inne formy pomocy humanitarnej. Wspierają rodziny dotknięte wojną, współpracując z katolikami obrządku łacińskiego i grecko-katolickiego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W sobotę 12 września, w dzień imienin Maryi, na Świętym Krzyżu odbędzie się piąte ogólnopolskie spotkanie Rycerstwo Niepokalanej u stóp Krzyża. Wierni zgromadzą się w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Trójcy Świętej i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, aby wspólnie modlić się i zawierzyć swoje życie Niepokalanej.
4: Mamy za zadanie być doskonałym narzędziem w ręku Niepokalanej i zdobywać wszystkich na każdy dostępny sposób dla Chrystusa. To jest takie nasza droga wiodąca. W związku z czym zapraszamy tu w to miejsce piękne, gdzie Puszcza Jadłowa, gdzie Święty Krzyż, gdzie jest najstarsze sanktuarium w Polsce, ponad tysiącletnie. I tu właśnie są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Zapraszamy jako rycerstwo też u stóp Krzyża.
1: Mówi Zofia Falkiewicz, sekretarz Narodowy Rycerstwa Niepokalanej. Spotkanie zakończy Eucharystię o godzinie 17 z odpustem za zmarłych i indywidualnym błogosławieństwem relikwiami. Mszy będzie przewodniczył ojciec Ryszard Żuber, prezes Narodowego Rycerstwa Niepokalanej. Obrońcy życia zachęcają rodziców do wypisywania dzieci z edukacji zdrowotnej. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia podtrzymało swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym sposób wprowadzenia edukacji pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zachęcamy rodziców do wypisywania dzieci z nieobowiązkowego modułu edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne, napisało Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w oświadczeniu publikowanym 8 września. Organizacja krytycznie ocenia wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zapowiada wsparcie dla nauczycieli poprzez przygotowanie scenariuszy zajęć zgodnie z antropologią chrześcijańską i katolickim nauczaniem moralnym.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Bardzo ciepły poranek, bo 18 stopni w tym momencie pokazują termometry w Warszawie. Tyle samo jest także w Nowym Dworze Mazowieckim, a w Grodzisku Mazowieckim o stopień cieplej, czyli 19. Dziś mamy ostrzeżenie przed upałami. Tak, tak, bo temperatura może osiągać 30 stopni. Nie będzie padał deszcz, dużo słońca, ale pogoda popsuje się w nocy i wtedy opady.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Warszawskie poranki?
8: Szybkie w biegu i często niedospane.
7: Pogodne? To zależy, czy pada.
8: Jak pada, to można potańczyć z parasolem.
7: Tak na ulicy?
8: I poczuć się jak w filmie, pokolorować świat.
7: Optymizmu i szalonych pomysłów w poranku z Radiem Warszawa nigdy nie brakuje.
8: Budzimy stolicę i okolice bardzo pogodnie.
7: Od 7 do 10.
8: Od poniedziałku do piątku zapraszają
7: Weronika Ostrowska
8: i Jarek Wydra.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
10: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kogo zatopi zonda krypto? Prawdziwa afera, straszna zbrodnia, wielkie pieniądze, ale także cyniczna polityczna gra. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
6: Po reklamie.
0: Prawie 7 minut po godzinie 6. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Dziś środa, 9 dzień września. Słońce przed chwilą, można powiedzieć, że wzeszło, bo o 6, 7 minut temu, zajdzie o 19.05. Dziś imieniny obchodzą Aniela, Jacek i Sergiusz. Patronem dnia jest błogosławiona Maria Eutymia Ifing. Poznamy ją bliżej przed godziną 8 w poranku z Radiem Warszawa, a już za chwilę wysłuchamy dzisiejszego czytania, wysłuchamy także dzisiejszej Ewangelii wraz z komentarzem, co przygotuje nas do uczestnictwa w mszy świętej, którą będziemy transmitować od godziny 6.30. Będzie to transmisja z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Zapraszam, zachęcam Filip Lato i Alison, moje przed nami.

0: 6:15 na zegarze. Teraz audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Słowo na wieki, słowo na dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec, a przeczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu uwierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeżeli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
2: W fizyce pojęcie entropii opisuje nieuchronny proces dążenia układów do rozpadu i zmiany formy. Święty Paweł wyraża tę prawdę w języku teologii, pisząc, że przemija postać tego świata. Apostoł używa greckiego słowa schema, oznaczającego zewnętrzną dekorację lub chwilową scenografię spektaklu, w odróżnieniu od trwałej struktury rzeczy, morfę. Kluczowe sformułowanie czas jest krótki odwołuje się do zwijania żagli przed wejściem do portu. Paweł nie nawołuje swoich słuchaczy do ucieczki od świata, lecz do wewnętrznej wolności. Używa konstrukcji jakby nie. Żyć w małżeństwie, płakać, radować się czy kupować. Ale nie dać się wchłonąć chwilowym przejawom prawdziwego życia. Święty Jan Chryzostom pisze, że chrześcijanin jest jak podróżnik w gospodzie, który nie przywiązuje się do sprzętów. Uczestniczymy zatem w tym świecie na sposób gościa odwiedzającego gospodę. Jego celem jest nakarmienie się chlebem, ciałem Chrystusa, przed wyruszeniem w dalszą drogę.

0: Wsłuchajmy się w dzisiejszą Ewangelię, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
2: Wzrok Jezusa przenika serca uczniów. Sięga w ich głąb, dostrzegając całe ich bogactwo i całą biedę. Wzrok Jezusa przenika rzeczywistość, przenika tu i teraz i dostrzega, że to, co tu i teraz, trzeba osadzić w głębszym kontekście, aby przeżyć je właściwie. Ubogich, głodnych, smutnych, odrzuconych Jezus pociesza, bo łatwo im wejść w rozpacz. Dla kontekstu potrzebują nadziei potwierdzonej w przeszłości. To nie tylko wy. Tak też czyniono prorokom. I w przyszłości. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Bogatych, sytych, roześmianych, docenianych ostrzega. Bo im z kolei łatwo o inną niż rozpacz odmianę pychy. O zarozumiałość. Oni również potrzebują szerszego kontekstu. Oby Bóg, który patrzy szerzej i dostrzega to, co w głębi, nam też ukazał szerszy kontekst naszego tu i teraz.

Avalon i Adonai. Jest godzina 6:30. Już za chwilę przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Czekamy na jej rozpoczęcie.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Łączymy się duchowo ze słuchaczami Radia Warszawa. Rozpoczynamy tę mszę świętą w 23 tygodniu okresu zwykłego. Prośmy Boga, aby rozpalał w nas ciągle tęsknotę, pragnienie bliskości z Nim. Pomyślmy o naszych intencjach, które nosimy w sercu, w jakich chcemy się modlić. Ksiądz Andrzej w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej Bożemu Miłosierdziu poleca Wacława Wasiaka. Ja natomiast w czwartą rocznicę śmierci polecam Nelę Świadek i prosimy dla tych zmarłych o łaskę nieba. Abyśmy mogli godnie i owocnie z czystym sercem uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony. Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, aby jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali, ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali, ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą, z pogardą wasze imię jako nieczne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Przemija bowiem postać tego świata, mówi Paweł apostoł. Czas, który przeżywamy tutaj na ziemi, jest krótki. Dlatego mamy w pierwszej kolejności troszczyć się o Królestwo Boże. Tutaj, na tej ziemi, jesteśmy tylko czasowo. I ten czas ucieka bardzo szybko. To tylko pozornie, jak ktoś żyje 70, 80, 90, czy nawet 100 lat, to długo. Ale kiedy zbliżamy się już do pewnych granic wiekowych, to widzimy, że wcale to nie jest długo. Nie wiadomo, kiedy zleciało. Oczywiście młodym ludziom, nastolatkom zwłaszcza, wydaje się, że życie jest takie długie. Ale ktoś, kto przeżył już kilkadziesiąt lat, zaczyna rozumieć, że dziesiątki lat, dekady mijają jak lata. A właściwie później, kiedy człowiek już będzie u schyłku swojego życia, będzie dla niego tylko jedno ważne. Jaka była jego relacja z Bogiem? Jak wypełnił wolę Boga w swoim życiu? Bo od tego będzie zależało, czy będzie błogosławiony, czyli szczęśliwy, czy biada mu będzie, bo przegrał swoje życie, stracił czas, który mu dał Pan Bóg na tej ziemi. Stracił go na służenie swoim zachciankom, zamiast służyć Bogu i ludziom. Amen. Naszemu Ojcu, który jest w niebie, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą przekazywał światu słowa Ewangelii. Ciebie prosimy.
Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby z ufnością powierzyły Bogu poczęte w nich życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Jezusie najlepszym lekarzu znaleźli pociechę i sens dźwigania krzyża. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie polecanych nam w tej mszy świętej, świętej pamięci Wacława Wasiaka i Nelę Świadek, aby dostąpili radości życia wiecznego w niebie z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych w naszym Kościele na mszy świętej, za słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu, ale umocnieni spotkaniem z Bogiem odnaleźli pokój i radość. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chorami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz,
2: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym

Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Idźcie w pokoju Chrystusa. Polećmy się opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Nam przeciw niegodziwości, niezasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić racz. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Jest 7 tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Tygodniowa wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi. Szef Rady Europejskiej w Warszawie. Chodzi o unijny budżet. Powiemy też o odkryciu w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Andrzej Poczobut przebywa w rodzinnym Grodnie. Uwolniony w kwietniu działacz polskiej mniejszości od początku zapowiadał, że chce wrócić na Białoruś.
2: Andrzej Poczobut planuje pozostać na Białorusi przez tydzień. Chce zobaczyć się z rodziną oraz rozpoznać potrzeby polskiej mniejszości. Robert Tyszkiewicz z Kancelarii Senatu przypomina, że dziennikarz pytał o możliwość powrotu już po uwolnieniu.
3: Mówił, że zamierza na Białoruś wracać, że Grodno to jest jego rodzinne miasto i że też jest winien ogromną solidarność z naszymi rodakami, którzy wciąż na Białorusi żyją.
2: Przyjaciel Andrzeja Poczobuta, Bartosz Wieliński, przyznaje, że pobyt wiąże się z ryzykiem.
4: To jest trochę jak skok na bungee albo skok na główkę z dużej wysokości. Generalnie wszystko się powinno udać, ale zawsze jest jakiś element nieprzewidywalny i tego właśnie nieprzewidywalnego się najbardziej boimy. Czyjejś nadgorliwości, jakiegoś błędu, jakichś niespodziewanych właśnie wydarzeń.
2: 24 września Andrzej Poczobut ma wziąć udział w wydarzeniu polonijnym w Waszyngtonie. MSZ liczy na jego bezpieczny powrót do Polski.
1: Informował Jan Olęcki.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Przewodniczący Rady Europejskiej w Warszawie będzie rozmawiał na temat unijnego budżetu na lata 2028-34. Antonio Costa kontynuuje objazd po europejskich stolicach i sprawdza, jakie są czerwone linie poszczególnych państw w negocjacjach nad wydatkami wspólnoty.
6: Czerwone linie dla Polski to obrona wydatków na rolnictwo i rozwój regionów.
7: Najważniejsze jest utrzymanie wielkości naszej koperty narodowej.
6: Mówił mi wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
7: Jeżeli mają się pojawić jakiekolwiek zmiany w budżecie, to na pewno nie kosztem kopert narodowych.
6: Polska koperta narodowa zaproponowana przez komisję to 123 miliardy euro. Według Warszawy cięć w wydatkach należałoby poszukać gdzie indziej, tam gdzie rosną one najbardziej. W zakładce budżetowej na konkurencyjność. W przyszłym miesiącu irlandzka prezydencja opublikuje nowy projekt budżetu. Jak usłyszałam, bliżej jest jej do krajów, które domagają się znacznych cięć wydatków, czyli Niemiec, Danii, Holandii i Szwecji.
1: Informowała Beata Płomecka.
5: Dzieje się blisko.
1: Prawie kilogram substancji psychotropowych, rewolwer i amunicja na jednej z podwarszawskich posesji. Policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca gminy Tłuszcz, mówi aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji.
8: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w ramach prowadzonego rozpoznania operacyjnego ustalili, że 44-letni mieszkaniec gminy Tłuszcz może posiadać znaczne ilości substancji psychotropowych oraz broń. Policjanci podjęli interwencję. Do przeszukania posesji użyli psa służbowego, który wskazał miejsce, gdzie mogą się te substancje znajdować.
1: Okazało się, że mężczyzna był w przeszłości zamieszany w kradzieże samochodów i nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych. Ostatni w tym sezonie Mazopiknik odbędzie się w sobotę 12 września w Nowym Dworze Mazowieckim. Wydarzenie rozpocznie się o 13 na terenie Twierdzy Modlin. W programie wiele atrakcji, mówi Izabela Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego.
9: Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne.
1: Mazopiknik Twierdzy Modlin potrwa od godziny 13 do 22. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Wyjątkowy dzień dziś będzie, bo będzie to dzień upalny. Nawet są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie właśnie przed upałem.
0: No i właśnie widziałam w tramwaju nawet jeszcze ostrzeżenie, jak się mamy zachowywać w czasie upałów i tak jestem trochę zdezorientowana. Ale na szczęście rano jest bardzo przyjemnie. 17 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Mińsku Mazowieckim, 19 w Grodzisku Mazowieckim, 16 w Górze Kalwarii, 18 w Radzyminie, maksymalnie dzisiaj 30.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A w Garwolinie byłeś niedawno?
11: No właśnie chyba nie.
0: A wiesz, że będziesz w piątek?
11: Ale to w ten?
0: Aha, ja też będę.
11: A to fajnie, to ja się cieszę, bo jeszcze nie byłem, to chętnie odwiedzę.
0: Ja też jeszcze nie byłam w Garwolinie. Mhm. Zawsze obok tego Garwolina się gdzieś przejeżdżało, a to z lewej się go miało, a to z prawej.
11: Widzisz, bo ta obwodnica tak no, w zasadzie spełnia swoją funkcję, bo przejeżdżasz obok, ale no, dzięki temu nie da się wjechać. No,
0: na
11: tak,
0: pewno
11: tak
0: w Garwolinie
11: przejeżdżasz, mijasz.
0: Są fajni ludzie, na bank. Mam pewność co do tego i wiesz, na pewno poznamy trochę historii Garwolina, na pewno poznamy też taką historię związaną z krzyżem, który władze chciały usunąć i wtedy młodzież stanęła murem za krzyżem w szkole.
11: Kojarzę.
0: Kojarzysz, no
11: tak,
0: właśnie.
11: No widzisz,
0: to ta historia.
11: Ale to warto wiedzieć w 100%, a nie tylko kojarzyć, więc warto razem z nami być w piątek, bo właśnie w piątek do Garwolina się wybierzemy.
0: Od 7 do 10 w piątek najbliższy Garwolin, no ale nie samym Garwolinem Radio Warszawa stoi, także Kobyłką, bo do Kobyłki już za chwilę zajrzymy.
11: Tak, są już goście, a będziemy rozmawiać o też organizacjach pozarządowych, bo właśnie to będzie ich święto w Kobyłce. Piknik Siła we Wspólnocie. Rozmowa już za chwilę.
0: Ale oczywiście warszawiaków też pozdrawiamy. Jesteśmy z wami od samego rana i chcemy was dzisiaj z radością, z uśmiechem budzić, bo dzisiaj, drodzy słuchacze, dzisiaj ważny dzień. Dzień urody jest.
11: Urody?
0: Tak, tak, tak. I wiesz, my zrobimy sobie taki test, czy mamy tak naprawdę słowiańską urodę.
11: Na pewno.
0: Idziesz w to?
11: Idę.
0: Dobra, no to zapraszamy. Jarek Wydra.
11: Weronika Ostrowska.

0: O tym, żebyście zostali z Radiem Warszawa jak najdłużej, śpiewał Emo i Sarsa na antenie Radia Warszawa. 13 minut po 7:00 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach, ale zanim ulice, to najpierw pociągi, ponieważ od porannych godzin utrudnienia w kursowaniu pociągów w kolei mazowieckich na szlaku. Nowy Dwór Mazowiecki Legionowo od godziny 6:10 honorowanie biletów kolei mazowieckich obowiązuje w pociągach SKM na odcinku Legionowo Warszawa Zachodnia, kursujących przez stację Warszawa Gdańska i Warszawa Wschodnia. W samej Warszawie, jeśli chodzi o utrudnienia na ulicach, no to najpierw trasa S8 standardowo okolice Mostu Grota Roweckiego od Głębockiej, ciaśniej już jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, z Łomianek w kierunku centrum. Już w korkach jedziecie. W samej Warszawie Wisłostrada na szczęście jeszcze bez większych utrudnień, chociaż postoicie od Mostu Gdańskiego aż do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Postoicie także już na Wybrzeżu Helskim, ale to nie jest jeszcze ogromny korek.
1: Tu i teraz. 19 września Kobyłka stanie się miejscem spotkania ludzi, organizacji, inicjatyw, które pokazują, że zaangażowanie społeczne naprawdę ma siłę i zmienia lokalne wspólnoty. W naszym studiu Beata Jaroń, prezes zarządu spółdzielni socjalnej Podkowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Katarzyna Rostek, koordynator projektów i usług społecznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego w Kobyłce potrzebne jest święto organizacji pozarządowych i ludzi, którzy działają społecznie?
2: Bardzo dużo tych organizacji jest w Kobyłce i robią bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo potrzebnych. Są to usługi społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców i dlatego miasto decydowało się wspierać w ten sposób właśnie te organizacje pozarządowe, żeby je wzmocnić i pomóc po prostu w realizacji tych usług społecznych.
1: Siła we wspólnocie to hasło tego pikniku. Co ono oznacza w praktyce?
2: No w praktyce to oznacza, że robimy to wspólnie i to jest wyjątkowe właśnie w tym wydarzeniu. Ten piknik trzeci raz z rzędu jest już organizowany przez spółdzielnię socjalną jako lidera, ale w ogromnym partnerstwie z innymi organizacjami oraz instytucjami z terenu, już nie tylko Kobyłki.
1: No właśnie, organizatorem pikniku spółdzielnia socjalna Podkowa. Dlaczego bierze na siebie ciężar organizacji tego pikniku? No i czym tak w ogóle się zajmuje na co dzień?
3: Spółdzielnia socjalna Podkowa realizuje zadanie publiczne, które jest finansowane z miasta Kobyłka. A zajmujemy się przeróżnymi usługami na rzecz mieszkańców, na rzecz osób na terenach, których działamy. Zadanie realizujemy właśnie jako liderzy, trzeci rok z rzędu. Świadczymy usługi dla dzieci, dla młodzieży, dla osób starszych. Zajęcia prowadzimy na ulicy Fałata 4A w naszej siedzibie. Mamy też pomoc psychoterapeutyczną. Mamy usługi opiekuńcze, asystenckie. Mamy usługi w gminie Jadów porządkowe. Współpracujemy również z gminami Jadów, Klębów, z miastem Zielonka, z miastem Ząbki. Rozwijamy swoje usługi na ościeżne gminy. Staramy się być widoczni i pomocni.
1: Piknik jest przygotowywany no, przede wszystkim takim społecznym zaangażowaniem organizacji. Co trzeba zrobić, żeby kilkadziesiąt osób się ze sobą spotkało i postanowiło coś takiego zorganizować?
2: Wydaje mi się, że to jest zasługa miasta. Miasto ogłaszając konkurs właśnie dla organizacji pozarządowych i zlecając zadanie publiczne skierowane właśnie do organizacji, aby ten piknik powstał, to stanowi swoisty zaczyn, gdzie to wszystko rośnie jak na drożdżach i wszystkie organizacje dają wszystko od siebie, co mają najlepszego. I piknik jest generalnie po to, żebyśmy się sieciowali, poznali. To takie naturalne wymuszenie tego kontaktu, komunikacji, spotkania, rozmowy, bo zawsze przed piknikiem spotykamy się co najmniej dwa razy. Wszystko jest ustalane, planowane. Cała promocja na przykład jest planowana w ten sposób, że już od poniedziałku codziennie któraś z organizacji opowiada o sobie i zaprasza na wspólny piknik. I to jest niezwykłe. Tego nigdzie nie ma.
3: Ja jeszcze bym chciała dodać, że nasze organizacje nie są dla siebie konkurencją. My dla siebie jesteśmy partnerami w naszych działaniach.
1: Mm-hmm. Ale jest to wydarzenie skierowane do wszystkich, bo dzięki temu piknikowi można poznać te organizacje. No i w zasadzie czasami mieszkańcy mogą się zaskoczyć, że jest ich aż tak dużo.
2: To właśnie też o to chodzi, żeby mieszkańcy zobaczyli, czym zajmują się te organizacje, które robią naprawdę wspaniałe rzeczy. Jest to szereg usług, które są proponowane dla mieszkańców. Są to usługi na bardzo wysokim poziomie, które są profesjonalne, a po prostu organizacje też nie mają środków, żeby się promować, żeby mówić o tym, co robią, więc piknik jest naturalnym miejscem, żeby mogły pokazać, jakby zapromować się. Mieszkańcy mogą poznać te organizacje, mogą się przyłączyć, mogą współuczestniczyć, bo jesteśmy otwarci również na wszelkiego rodzaju propozycje, na przykład przystąpienia do wolontariatu. I tutaj właśnie mamy wielu partnerów lokalnych, którzy nam już zaproponowali pomoc wolontariacką, z czego się bardzo, bardzo cieszymy.
1: Ale to tylko takie zorganizowane stowarzyszenia, fundacje, czy też takie lokalne inicjatywy mogą się pokazać?
2: Mogą się pokazać lokalne inicjatywy i taką mogą też przedsiębiorcy lokalni uczestniczyć w tym naszym wydarzeniu. I to jest takim przykładem na to, jest bank z Ostrowie Mazowieckiej, bank spółdzielczy, więc mamy spółdzielcze DNA wspólne, więc rozumiemy się, bo działamy na rzecz ludzi, dobra wspólnoty lokalnej. Bank przystąpił tutaj jako partner strategiczny, bank ma filię w Zielonce i jesteśmy tutaj we współpracy właśnie z paniami z marketingu i bank jest partnerem strategicznym.
1: Jeżeli jest tak dużo organizacji, to znaczy też, że jest dużo ludzi, którzy chcą się jednoczyć po to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. No to dzięki takim wydarzeniom i takim spotkaniom można się przekonać, że tych ludzi, którzy chcą pomagać, nie brakuje.
3: Oczywiście, ale to też jest troszeczkę i przekonanie naszych mieszkańców i osób do takich instytucji, które nam też z nami będą razem na tym pikniku. Jest to ośrodek pomocy społecznej, który też jest dla ludzi, tak, który tutaj pokaże się od tej innej strony też. Powiatowy Urząd Pracy, który będzie też się również wystawiał, też z nami współpracuje już tyle lat, też będzie miał okazję wystawić się na pikniku i też się pokazać od tej takiej przyjaznej strony, tak, dostępnej dla każdego.
1: No bo tak, bo Powiatowy Urząd Pracy kojarzy się z pomocą dla tych, którzy nie mają tej pracy. No oczywiście tak jest, ale tam jest też bardzo dużo innych inicjatyw.
3: Możliwości, oczywiście.
1: Tak jest. Czy Ośrodek Pomocy Społecznej też oferuje wiele innych inicjatyw. No właśnie, ale tak ogólnie, no, jeżeli ktoś będzie chciał miło spędzić czas, to co będzie się działo podczas tego wydarzenia? Będzie można poznać organizację, ale też no, to będzie taki czas radości, zabawy, więc jakie atrakcje zostały przygotowane?
2: Tutaj przez partnerów przygotowaliśmy naprawdę masę atrakcji. Samych stoisk organizacji pozarządowych i instytucji, które współtworzą nasze wydarzenie, będzie ponad 30, bo codziennie jeszcze otrzymujemy telefony z prośbą, pytaniem, czy mogą dołączyć i każdego zapraszamy, dlatego że dysponujemy tutaj miejscem no, dosyć dużym, bo to jest rondo Cudu nad Wisłą na Stefanówce w Kobyłce i tam każdy się zmieści, więc tam będzie ponad 30 stoisk z różnymi atrakcjami, konkursami, grami. Będą dwie gry terenowe przygotowane przez organizacje pozarządowe. Będą to gry i zabawy, które będą kończyły się wręczeniem nagród bardzo fajnych, atrakcyjnych, ekologicznych. Będziemy gościć cyrkowców, akrobatów. Będziemy mieć zjeżdżalnie dla dzieci. Wszelkie atrakcje, balowanie buziek, tatuaże kolorowe. To wszystko, co się dzieje na pikniku, ale to jest ważne, że to jest robione po prostu takim społecznym zaangażowaniem. Co będzie innego w tym roku? W tym roku gościmy również firmę, która zaproponowała nam duży plac zabaw, klocki XXL. Będzie to obszar 30 metrów na 30, cały po prostu w grach i zabawach drewnianych dla całych rodzin. Więc to będzie coś innego, czego jeszcze w Kobyłce nie było. Oprócz tego będziemy gościć śmieciarkę Miecia. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni firmie Rekopol, która udostępniła nam nieodpłatnie tą atrakcję ekologiczną, edukacyjną. Po prostu to jest prawdziwa śmieciarka, która wjedzie na plac i która otworzy swoje drzwi i będzie można wejść do środka i tam edukator uczy, jak segregować, jak dbać o środowisko, co otrzymujemy z różnych produktów, które oddajemy do recyklingu.
3: Ale również też będzie wiele nagród, będzie wiele konkurencji, będzie można nawet uczestniczyć. To będą zabawy dla całych rodzin. I dzieci, i starsi będą mogli zawalczyć o naprawdę bardzo ciekawe i cenne nagrody.
2: A oprócz tego będziemy mieli catering, które zapewnią nam koła gospodyń wiejskich, które przybędą spoza kobyłki i będzie po prostu pysznie.
1: Czego panie oczekują po 19 września, po tym, jak już to wydarzenie się zakończy?
2: No chyba
3: dalszej współpracy z organizacjami.
2: Dalszej współpracy, tak, że to nawiążą się relacje, znajomości. My już teraz to widzimy, że fundacje łączą siły, wymyślają własne pomysły, własne projekty, chcą robić coś wspólnie i właśnie to temu służy.
3: Ale myślę też, że i miasto widzi, ile starań dokładają właśnie i organizacje, żeby jednak dla mieszkańców coś stworzyć, coś pomocnego i coś ciekawego.
1: Piknik, bardzo ważny, siła we wspólnocie, piknik organizacji pozarządowych w Kobyłce. To wszystko odbędzie się w sobotę 19 września od 12 do 17. Stefanówka, teren przy zespole szkół ZSP numer 2 w Kobyłce.
2: Tak.
1: I tam wiele atrakcji, ale przede wszystkim to będzie okazja, żeby się spotkać, poznać, a może zaangażować. Bardzo dziękuję za obecność w naszym studiu. Były Beata Jaroń, prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Podkowa i Katarzyna Rostek, koordynator projektów i usług społecznych. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
0: Po reklamie.
3: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Utrudnienia w kursowaniu pociągów między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w kolejach mazowieckich oraz szybkiej kolei miejskiej na odcinku do Warszawy. 4 kierowców pod wpływem alkoholu, 20 bez prawa jazdy i 7 poszukiwanych. To efekty wspólnych kontroli Urzędu Miasta Warszawy, Policji i Straży Granicznej w pojazdach przewozu osób. W wakacje sprawdzono 447 takich pojazdów i w aż 90 przypadkach były nieprawidłowości. 6 nowych fotoradarów stanie na warszawskich ulicach. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na ich montaż. Staną m.in. na Alei Wilanowskiej między Potoki a Doliną Służewiecką czy Alei Solidarności przy Szwedzkiej. Jutro w Warszawie i okolicach rozpocznie się szczepienie lisów. Szczepionka będzie w kształcie krążka lub kwadratu, koloru brunatno-zielonego, o rybnym zapachu. Należy zachować ostrożność podczas spaceru ze zwierzętami. Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje się do rozbudowy kompleksu od ulicy Towarowej. Powstanie nowy pawilon o powierzchni około 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Będzie tam centrum obsługi zwiedzających, sala wystaw czasowych i multimedialna sala. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dziś bardzo ciepły dzień, w zasadzie upalny, ale nie przyzwyczajajmy się do tych upałów, bo w nocy się ochłodzi i będzie padał deszcz. I po tym deszczu to już tak nie wrócą te upały. Jeden dzień. No
8: tak?
7: Cóż.
8: Dzisiaj maksymalnie 30 stopni w stolicy i w okolicy, a jutro już maksymalnie tylko 19, ale może ci, którzy tęsknią za piękną, złotą jesienią, właśnie od jutra będą się cieszyć.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Pamiętasz, jak mnie przekonywałeś, że strefa płatnego parkowania to naprawdę może być dobry pomysł?
2: Tak.
1: A słyszałeś, że na Woli rozszerzyli tę strefę ostatnio?
2: No i?
1: No i słuchaj, ja widzę na grupie mieszkańców, że jest bardzo dużo, w zasadzie większość to są pozytywne głosy, no, że widzisz. Wszyscy są zadowoleni, ale potwierdzam, rzeczywiście nareszcie jest gdzie zaparkować.
2: No właśnie, no wiadomo, że nikt nie chce płacić za to, że w ogóle jeżeli coś jest, mogłoby być za darmo, a trzeba za to zapłacić, no to nikt nie jest zadowolony. Ale ja już takie rozszerzenie strefy płatnego parkowania przeżyłem i nie dało się nigdzie zaparkować, teraz trzeba zapłacić, ale przynajmniej jest co z tym samochodem zrobić.
1: No wiesz, ja to jest w ogóle pierwsza sytuacja taka od dawien dawna, kiedy naprawdę wracam pod mój blok i mogę tam miejsce znaleźć, nawet 3 do wyboru. Mogę się zastanawiać, gdzie zaparkować.
2: Choć w Śródmieściu to już nie działa.
1: No, Śródmieście to trochę inna bajka, no tak. Ale rzeczywiście zniknęły te samochody, które zalegały i zajmowały miejsca od miesięcy. Widać było, że były takie odstawione na wieczną wartę, bo tu za darmo, no i jak już nie jest za darmo, no to jednak zniknęły i zwykli mieszkańcy i ci, którzy odwiedzają nas na przykład, mają szansę teraz zaparkować także. Pewnie słuchacze myśleli, że będziemy narzekać. No nie tym razem, bo jak się okazuje, są też dobre rozwiązania, które mogą przynieść korzyści dla
2: mieszkańców. Każą ci płacić i się cieszysz.
1: Widzisz, ale mieszkańcy płacą mniej. To też jest dobre rozwiązanie, ten abonament. Także naprawdę są też dobre rozwiązania wprowadzane przez miasto.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korki i utrudnienia, to ja powiem o utrudnieniach na drodze 79, bo od miejscowości Baniocha do Żabieńca pojawiają się momenty w kierunku Piaseczna, kiedy trzeba trochę postać w korku. Trzy korki takie się znajdują na tym odcinku.
1: Na S8 także korek, dosyć duże kierowcy zgłaszają kolizje w okolicach mostu Grota Robeckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź.

0: Lutricia McNeil pięknie nam zaśpiewała, ale też pięknie o Bogu świadczyła dzisiejsza patronka.
1: No to poznajmy ją lepiej. Kim jest? O tym już teraz.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Droga mamo, znalazłam tego, którego kocha moje serce. Chcę go trzymać i nigdy nie pozwolić mu odejść. Twoja Emma. Tymi słowami, nakreślonymi w 1936 roku, ta młoda, 22-letnia wówczas kobieta zamknęła dotychczasowy rozdział w swym życiu i rozpoczęła nowy. Nie, nie wyszła jednak za mąż, tylko złożyła śluby we wspólnocie sióstr miłosierdzia. Swoją zakonną posługę rozpoczyna od pracy w szpitalu. Jej życie toczy się właściwie między kaplicą a salą z chorymi. Robi wszystkie kursy z zakresu ich pielęgnacji i ma pełne prawo myśleć, że jej powołaniem jest służenie z miłością Chrystusowi w swoich chorych rodakach. Tymczasem jednak świat ogarnia wojenna pożoga, a Emmie, czy właściwie wtedy już siostrze Marii Eutymii Ufing, powierza się teraz medyczną opiekę nad wojennymi jeńcami. A więc już nie rodacy, lecz wrogowie wymagają odtąd jej ofiarnej miłości. Świadectwo życia tej kobiety stało się dla nas pieśnią nadziei w samym środku wojny, napisał po latach jeden ze świadków tamtych wydarzeń. Tak, w osobie siostry Marii Eutymii Ufing miłość do Chrystusa zwyciężyła powszechnie panującą wówczas w III Rzeszy znieczulicę i nienawiść. Zwyciężyła w stopniu heroicznym, dlatego wspominamy ją jako błogosławioną. Choć ona sama, zanim umarła 9 września roku 1955 na raka jelita, ujmowała to dużo prościej. Bóg potrzebował mnie, abym była promieniem. Promieniem słońca, który rozjaśnia każdy, nawet najmroczniejszy dzień.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Gdzie ta Juliet?
1: Może w Garwolinie?
0: Może.
1: Już znajdziemy ją w piątek, jak myślisz?
0: Panie Robin, poczekamy do piątku, może będzie.
1: Bo w piątek się budzimy w Garwolinie, a już za chwilę wiadomości.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katolickiej.

0: Techetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Myślisz o przyszłości?
4: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
3: A co cię do tego przekonało?
4: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
3: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
4: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
3: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
4: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
5: O reklamie.
6: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Nowe systemy bezzałogowe na targach obronnych w Kielcach. Polak zatrzymany na Łotwie za przewożenie nielegalnych migrantów. Real Madrid i Manchester City z wygranymi na start Ligi Mistrzów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Największy prywatny koncern zbrojeniowy w Polsce, grupa WB, zaprezentowała nowe systemy bezzałogowe. W trakcie trwających od wczoraj w Kielcach targów obronnych przedstawiono system Gladius 2, który może stosować się zarówno na platformach lądowych, jak i morskich. Pokazywane po raz pierwszy na targach Gladius 2 to rozwiązanie w pełni polskie, produkowane i serwisowane przez rodzimy prywatny sektor obronny. Gladius 2 to bezzałogowiec, trudny do wykrycia dla radarów, wyposażony w silnik turboodrzutowy i ster wspomagający. Start. Bezzałogowiec porusza się z dużą prędkością na dalekie, nawet kilkusetmetrowe odległości.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Obywatel Polski został zatrzymany przez łotewskie służby. Polak jest podejrzewany o przewożenie nielegalnych migrantów, którzy na Łotwę dostali się przez granicę z Białorusią.
9: Łotewska Straż Graniczna przekazała, że w momencie, gdy samochód prowadzony przez Polaka został zatrzymany do kontroli, kilka osób rzuciło się do ucieczki i wbiegło do lasu. W poszukiwaniach wykorzystano psa służbowego oraz drona. Funkcjonariusze odnaleźli 3 osoby bez ważnych dokumentów i zezwoleń na pobyt. Według Straży Granicznej wcześniej nielegalnie przekroczyły one granicę białorusko-łotewską. Wobec obywatela Polski wszczęto postępowanie karne w związku z nielegalnym przewożeniem migrantów. Za tego rodzaju przestępstwo łotewskie prawo przewiduje karę od 2 do 10 lat więzienia. To nie pierwszy w tym roku przypadek zatrzymania na Łotwie obywatela Polski podejrzanego o przewożenie nielegalnych migrantów. W czerwcu i lipcu łotewskie służby informowały o co najmniej 3 podobnych zdarzeniach.
7: Informował Kamil Zalewski.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Organizacje pozarządowe z powiatu wołomińskiego spotkają się na wspólnym pikniku. W przyszłą sobotę, 19 września, na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce zaplanowano spotkanie lokalnych stowarzyszeń, fundacji i grup działania. Celem spotkania jest m.in. zawiązanie współpracy, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Katarzyna Rostek, koordynator projektów i usług społecznych Spółdzielni Socjalnej Podkowa, która jest organizatorem pikniku.
10: Piknik jest generalnie po to, żebyśmy się sieciowali, poznali. To takie naturalne wymuszenie tego kontaktu, komunikacji, spotkania, rozmowy, bo zawsze przed piknikiem spotykamy się co najmniej 2 razy. Wszystko jest ustalane, planowane. Cała promocja na przykład jest planowana w ten sposób, że już od poniedziałku codziennie któraś z organizacji opowiada o sobie i zaprasza na wspólny piknik.
7: Organizacje będą mogły zaprezentować swoją działalność mieszkańcom.
10: To właśnie też o to chodzi, żeby mieszkańcy zobaczyli, czym zajmują się te organizacje, które robią robią naprawdę wspaniałe rzeczy. Jest to szereg usług, które są proponowane dla mieszkańców. Są to usługi na bardzo wysokim poziomie, które są profesjonalne, a po prostu organizacje też nie mają środków, żeby się promować, żeby mówić o tym, co robią, więc piknik jest naturalnym miejscem, żeby mogły zapromować się.
7: W programie także stoiska kół gospodyń wiejskich, strefa bankowości i animacje dla dzieci. Patronem medialnym pikniku jest Radio Warszawa.
8: Dzieje się w sporcie.
7: Za nami inauguracja nowego sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczorajszy hit pierwszej serii gier fazy ligowej zakończył się zwycięstwem Realu Madryt, który na własnym stadionie pokonał Inter Mediolan 2-1. Kluczowego gola dla gospodarzy zdobył Federico Valverde, wykorzystując błąd bramkarza gości. Reprezentant Polski, Piotr Zieliński, spędził spotkanie na ławce rezerwowych. Nieudany start w prestiżowych rozgrywkach zanotowało FC Porto. Drużyna, w której barwach pełne 90 minut rozegrał Jakub Kiwior, przegrała na Estadio do Dragao z Manchesterem City 0-2. Autorem obu bramek dla mistrzów Anglii był Haaland. Kolejne mecze zaplanowano na dzisiejszy wieczór.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Ja Michałowi powiedziałam właśnie, że Haaland ściął włosy, on nie wiedział o tym.
13: No i sprawdza, ale już odrosły mu trochę.
12: Tak, delikatnie.
13: Bardzo ciepły poranek dzisiaj, jak ciepłe poranki, to i grzybów pełno, a gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.
12: No dobrze,
13: to była radość,
12: zima?
13: Czy nie?
12: Nie wiem, zastanawiam się jeszcze. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 30 stopni w stolicy i w okolicy i na tym zostańmy, jutro trochę chłodniej.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
12: Kojarzysz ten etap, jak dzieci są takie słodkie, potem można być trochę słodkim i takim beztroskim nastolatkiem, potem można być beztroskim studentem, a potem okazuje się, że życie ma jednak trochę tych gorzkich tonów, trochę szarości i dotyka w nas różnych bólów i okazuje się, że są też w tym naszym życiu różne ciernie.
13: Pominęłaś taki etap nastolatka, który dyskutuje. Ale dobra, nie wracajmy.
12: Rozumiem, ty jeszcze jesteś na tym etapie. Dobrze, rozumiem.
13: Tak. No ale dobra, już doszliśmy do dorosłości, no a ta dorosłość nie zawsze jest różowa, ale Sanach, bo o niej chcemy też trochę powiedzieć, ona też trochę tak beztrosko weszła w świat wielkiego show biznesu, śpiewała to, co lubi, nagle okazało się, że to, co ona lubi, to, co śpiewa, to zdobywa bardzo dużą popularność.
12: Pociąga nas to piękno, pociągają nas te kwiaty, ta jej dziewczęcość, ale Sanach też dorasta na naszych oczach i wchodzi właśnie w nowy etap swojej kariery, co zwiastuje ta piosenka, którą właśnie dzisiaj będziemy się budzić. Słodko-gorzka, myślę, że dobra na to, żeby obudzić się i żeby nie zapominać o tym, że te ciemne miejsca w nas są i warto tam z Panem Bogiem zaglądać. Cichosza, zupełnie nieradiowa nazwa tej piosenki, ale zdecydowanie radiowy numer. Sanach, Jarek Wydra,
13: Weronika Ostrowska.
12: Dzień dobry.
8: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich na szlaku Nowy Dwór Mazowiecki Legionowo. Do godziny 9 wprowadzono honorowanie biletów kolei mazowieckich w pociągach SKM na odcinku Legionowo Warszawa Zachodnia, kursujących przez stację Warszawa Gdańska i stację Warszawa Wschodnia. Skomplikowane to, żeby nie dostać mandatu, ale mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieli. Duże utrudnienia na S8 dzisiaj. Kierowcy zgłaszają kolizję. Stoimy przed mostem Grota Roweckiego, w zasadzie już od Głębockiej, i ten korek na Marymoncie się kończy, ale w drugą stronę zaczyna się przy Powązkowskiej i do mostu Grota Roweckiego w korku stoimy. Korek także pojawia się na Arkuszowej od Chabrowej do ronda i skrzyżowania z ulicą Wulczyńską.
1: Gość poranka.
2: W najbliższą sobotę odbędzie się konsekracja kościoła w parafii pod wezwaniem świętego Wacława. Ksiądz Robert Chodyna, wikariusz w tej parafii, jest dzisiaj razem z nami o poranku. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam Państwa, witam Panią, Pani Weroniko.
2: I oczywiście autor audycji Barwy Muzyki w Radiu Warszawa, na którą także serdecznie Państwa zapraszamy, ale dzisiaj przede wszystkim o księdza parafii, parafia świętego Wacława. Jaka jest jej historia?
3: No, parafię erygował kardynał Stefan Wyszyński, dokładnie 10 grudnia 1949 roku, z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie i Najczystszego Serca Maryi w Warszawie Grochowie. I te starania o utworzenie parafii rozpoczął ksiądz Wacław Karłowicz już w 1947 roku. Natomiast taką pierwszą drewnianą kaplicę poświęcił arcybiskup Stefan Wyszyński dokładnie 12 lutego 1950 roku. W tamtym czasie grunt był wydzierżawiony od gminy Wawer na 3 lata. No, wprawdzie nie uzyskano zgody odpowiednich władz na budowę docelowej świątyni i domu parafialnego, no ale jednak dotąd istnieje budynek tymczasowy. Przez lata prowadzono prace modernizacyjne i konserwacyjne.
2: A obecnie jak wygląda kościół i teren parafii?
3: Wygląda, tak, teren jest bardzo ładny. Tak troszkę na uboczu jesteśmy położeni, natomiast mamy wyposażenie świątyni trzynawowa, prezbiterium, wyłożone marmurem. W centrum wisi obraz świętego Wacława, pędzla pani Zofii Grabskiej. Za obrazem umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, wykonana przez pana Stanisława Wolchnowskiego w 1954 roku. I w ołtarzach bocznych spotykamy figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, a w drugim ciekawy obraz serca Jezusowego, uwaga, z XVII wieku. Są też organy mechaniczne firmy pana Wacława Biernackiego z Krakowa, które były zainstalowane w 1960 roku. No i parafia posiada też relikwiarz świętego Wacława, ofiarowany w 1956 roku przez Wacława Tarnowskiego z Anina, przywieziony w czasie wojny z Włoch.
2: To ja bym chciała, proszę księdza, zapytać o taki rys duchowy parafian. Mhm. Jak ta sytuacja wygląda? Czy w parafii świętego Wacława parafianie chętnie przychodzą na mszę?
3: No tak, parafia liczy około 9 tysięcy osób, a myślę, że gdzieś tak ponad 2 tysiące przychodzi do kościoła, więc jak wszędzie w takich warszawskich parafiach, może ta frekwencja nie jest za duża. Natomiast przychodzą osoby, które rzeczywiście jakoś są zaangażowane. Mamy oczywiście grupy ministranckie, mamy bielanki, mamy koła różańcowe, 20 kół różańcowych.
2: To robi wrażenie. 20 kół różańcowych.
3: Tak, to ksiądz proboszcz tutaj pilotuje ten temat i ciągle zaprasza kolejne osoby. I też w tych kołach różańcowych ostatnio też jedno koło już jest takie młodzieżowe, byśmy powiedzieli, udało się. No, będziemy starali się to poszerzać, tą formułę, bo też w listopadzie będziemy mieli młodzież, która przygotowuje się już teraz do sakramentu bierzmowania i ten sakrament otrzyma. I myślę, że też z tej młodzieży się uda coś tutaj złowić, jeśli chodzi o tą formę. Ale też mamy takie fajne, to Towarzystwo Biblijne, które wcześniej prowadził ksiądz Łukasz Piotrowski, dyrektor gazety Idziemy, naczelny redaktor. Teraz będzie nowy ksiądz, ksiądz Michał Buraczyński, który też jest doktorem, który studiował w Hiszpanii, teraz u nas pracuje. Także będzie się tym zajmował. Ja z kolei, oprócz tego, że pracuję w radio, o czym tutaj pani redaktor wspomniała, to założyłem taką grupę, oczywiście z błogosławieństwem księdza biskupa, mianowicie taką wspólnotę artystów, tak? I przychodzą osoby, które chcą uczestniczyć w takich spotkaniach. Jestem takim duszpasterzem diecezjalnym środowisk twórczych. No i powiedziałbym, że może nie są tak to wielkie nazwiska, jak zapraszam do radia, ale są to osoby przede wszystkim bardzo religijne, jacyś malarze, jacyś poeci, jacyś muzycy. Nawet mamy takiego pana, który jest mistrzem szachowym Grupy Wyszehradzkiej. Także tak, kilka osób, które pracowało w telewizji, przy różnych produkcjach. No, jest oczywiście pan Marcin Wolski, który jest znany z satyry, przede wszystkim słynne Polskie Zoo czy Szopka Noworoczna. Ostatnio też przyszła pani Halina Rowicka, aktorka, która grała też w filmie Dom wiele, wiele lat temu i wiele fajnych teatralnych spektakli. Także właśnie tutaj w tej przestrzeni też się realizujemy. No i organizujemy też oczywiście z okazji, powiedzmy, Dnia Dziecka. Czasami jest to właśnie w tym okresie, kiedy ten dzień jest, a czasami po wakacjach takie festyny dla dzieci. I tutaj też to jest, no myślę, na wysokim poziomie realizowane. Tak to wygląda. Można powiedzieć, że parafia jakoś w miarę się rozwija, ale, że tak powiem, mamy w zasadzie stałe osoby, chociaż już od jakiegoś czasu, ponieważ jednak troszkę się osiedle rozbudowywuje, nowe bloki powstają, więc też nowe osoby do parafii przychodzą i przeważnie są to młodzi ludzie, prawda? Młode rodziny.
2: A co jest z księdza perspektywy największym wyzwaniem duszpasterskim w tej parafii? Ta troska o to, żeby młodzi chcieli przychodzić do kościoła?
3: Tak, zdecydowanie tak. Nawet jak mieliśmy ostatnią wizytację w naszej parafii, to ksiądz biskup pytał właśnie o młodzież i też miał taką wielką prośbę, żeby ta młodzież w takim, powiedziałbym, większym natężeniu istniała w parafii. Ale jest pewien problem, bo jak uczymy w szkołach, ja na przykład uczę w liceum na Naddnieprzańskiej, liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie, to niestety ta młodzież raczej jest nie z naszej parafii, prawda? Ja mam te lekcje, te katechezy, gdzie ja się tylko spotykam z nimi w szkole, natomiast to nie są nasi parafianie i wtedy ciężko troszkę do nich dotrzeć, prawda? Żeby ewentualnie tutaj tą młodzież zdobyć. Myślę, że chyba takim najlepszym jednak elementem, oprócz sakramentu bierzmowania, tak? I powiedzmy takich festynów, to jednak jest kolęda. Mhm. Jak jesteśmy na kolędzie, to wtedy też staramy się, gdy są jakieś młode osoby, na przykład jak są jacyś utalentowani ludzie, to ja zapraszam do artystów.
2: To ja mam dla księdza wyzwanie w takim razie. Jak młodzieży opowiedzieć, czym jest konsekracja Kościoła i dlaczego to jest ważne wydarzenie w życiu parafii?
3: Tak naprawdę to jest to, byśmy powiedzieli, taka już niezwykła uroczystość, w której wcześniej przecież ten Kościół był poświęcony, był kamień węgielny, było jakieś błogosławieństwo, a teraz jest konsekracja. Nie wiem, jakbym miał teraz młodzieży o tym opowiadać, ale wiem, że w tą niedzielę mieliśmy spotkanie przygotowujące młodzież do bierzmowania i ksiądz proboszcz na ogłoszeniach o tym mówił, że bardzo zachęcam, żeby młodzież przyszła, żeby była na tym spotkaniu, że będzie się działo i może nawet też, że będzie ksiądz biskup, być może właśnie ten ksiądz biskup będzie też będzie was bierzmował, także będzie można od razu zobaczyć, kto to będzie. No tu jest pewien problem, dlatego, że muszę pani powiedzieć, że też i dorośli, żeby przyszli na tą uroczystość, no to też trzeba się troszkę tutaj zorganizować. Są takie osoby, których nie trzeba prosić. One nawet też pomagają, tak jak teraz to się dzieje, że przy porządkowaniu kościoła, przy takim przygotowaniu pięknym, żeby ta uroczystość wyglądała jak najfajniej. Na pewno możemy się pochwalić, że na zbiórkę ostatnio przyszło bardzo dużo ministrantów właśnie przed tą uroczystością. I większość to byli młodzi ludzie. albo bardzo młodzi, tacy chłopcy gdzieś tam po pierwszej komunii świętej, albo już tacy w wieku, powiedzmy, przed maturą, po maturze, no i oczywiście też byli panowie już tacy dorośli, prawda, mający rodziny i tak dalej. Więc przynajmniej z takiego faktu, że ta frekwencja była dosyć duża i proboszcz był bardzo zadowolony, to myślę, że tutaj nam się udało po prostu samym faktem, tak, że chcemy coś zrobić dla naszej parafii i chcemy, żeby ta uroczystość miała jakby takie głębokie przesłanie.
2: To jak to będzie wyglądało, proszę księdza? O której godzinie zaczynają się uroczystości w najbliższą sobotę?
3: Tak, w najbliższą sobotę w parafii Świętego Wacława na ulicy Korkowej 27 o godzinie 11 rozpocznie się msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz ordynariusz biskup Romuald Kamiński. Oczywiście ksiądz proboszcz Marek Uzdowski, ja, kolega wikariusz, czyli ksiądz Michał Buraczyński, będzie ksiądz Łukasz Piotrowski i będą też zaproszeni księża z dekanatu. No i będzie cała asysta właśnie ministrantów, bielanek i wszystkich zespołów, grup, które żeśmy zaprosili i które myślę, że mimo, że to jest sobota, godzina 11, że przybędą i ta uroczystość będzie rzeczywiście wyjątkowa. Przygotowujemy się już do tej uroczystości od dłuższego czasu i myślę, że powinna ona wypaść naprawdę okazale.
2: Wyjątkowa, na pewno przepiękna liturgia, bo dzisiaj też piękno młodych przyciąga do kościoła.
3: Tak. A ja jeszcze chciałbym dodać, jeśli mówimy o pięknie liturgii, że mamy wspaniałego pana organistę, pana Piotra Pawlaka, który jednocześnie też jest dyrygentem naszego chóru, bo może jeszcze o tym nie powiedziałem, który naprawdę prezentuje bardzo wysoki poziom i jeśli chodzi o muzykę, i jeśli chodzi o wokal, bo też bardzo pięknie śpiewa. Mamy też chór parafialny, którym właśnie on dyryguje i myślę, że też będą soliści, więc wydaje mi się, że liturgia też z punktu widzenia właśnie tej sztuki, o czym pani powiedziała, szczególnie muzyki i tego piękna, i też wybraliśmy naprawdę takich lektorów, którzy mają piękny głos. Myślę, że to też będzie naprawdę mocnym punktem tego wydarzenia.
2: Ważne uroczystości 12 września w najbliższą sobotę w parafii Świętego Wacława, gdzie serdecznie zapraszał ksiądz Robert Chudyna, wikariusz parafii. Pozdrawiam oczywiście księdza proboszcza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
0: Po reklamie.
3: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Aż dziwię się, że tak rozpoczynam, ale tak, uwaga, upał. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed temperaturą nawet powyżej 30 stopni w Warszawie i okolicznych powiatach. To prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień w tym roku. Ulica Bliska na warszawskim Kamionku w remoncie. Zamknięty jest jeden pas, drogowcy zapowiadają, że będą zmieniać strony. Autobusy 102, 123, 173 i 202 jadące od granic miasta w stronę Dworca Wschodniego i Stadionu pojadą objazdem. Uderzył 20-latka na przejściu dla pieszych. Po kilku minutach został zatrzymany. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 33-latka, który bez powodu zaatakował obywatela Ukrainy na przejściu dla pieszych. Funkcjonariusze zauważyli zdarzenie w miejskim monitoringu. Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Organizatorzy twierdzą, że zebrali 82 tysiące podpisów. Mają 3 tygodnie na pozostałe 50 tysięcy. Parowóz, pociąg z czasów PRL-u i Pendolino będzie można zobaczyć jutro od 10 do 13 na stacji Warszawa Główna. Kolej świętuje 100-lecie PKP i 25-lecie PKP Intercity. W programie również przejazdy specjalne. Bilety będą rozdawane na peronie. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 9.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: No i my też się dziwimy, że no aż taki upał, aż ostrzeżenia. No ale tak, rzeczywiście dzisiaj powrót upalnej aury w Warszawie, w okolicach na Mazowszu.
7: W dzień gorącego lata, tak to było? Tak.
3: Tak.
7: Czyli to, big day. To dzisiaj. Big day, ale zobaczymy, czy to last day of summer.
3: No tak.
7: Maksymalnie dzisiaj nawet 30 stopni, a jutro już maksymalnie 19.
3: Taki przeskok mały.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
5: Dobrze słuchać.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czasami z niektórymi programami w internecie, na przykład na YouTubie, dzieje się tak, że one tak jakby ich nie było, czyli są takie gon, ale na szczęście nie tak się stało z nowym programem Radia Warszawa, Poznacie Prawdę. W zeszłym tygodniu pierwszy premierowy odcinek, który, drodzy słuchacze, dzięki Wam także ma już na naszym YouTubie ponad 110 tysięcy wyświetleń, nie pamiętam ile dokładnie w tym momencie, chyba prawie 120 już teraz.
2: Dużo w każdym razie.
1: I dzisiaj, no właśnie, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że dzisiaj kolejna premiera, więc już możecie być przygotowani na to, żeby wysłuchać dzisiaj o godzinie 20 premiera na YouTubie i w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Tym razem na rozmowę zaprasza Kacper Kowalczyk. Cześć Kacper!
3: Cześć Wam, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, ponieważ już dzisiaj wieczorem możemy zaprosić naszych słuchaczy i naszych widzów na drugi odcinek z serii Poznacie Prawdę i pierwszy odcinek, który mam przyjemność poprowadzić. Bardzo się cieszę, bo zaproszę Państwa dzisiaj wieczorem na spotkanie z ojcem Wiesławem Dawidowskim, Augustianinem, a więc współbratem Leona XIV, aby właśnie trochę o papieżu Leonie XIV porozmawiać, ale także o znajomości z nim jeszcze jako Robertem Prewostą ojca Wiesława Dawidowskiego. Będzie też o świętym Augustynie, to jest bardzo ciekawa postać i zachęcam, żeby dzisiaj wieczorem razem z nami ją odkrywać. Zapraszam oczywiście na 106,2 FM, audycja Poznacie Prawdę, ale tak jak zapowiadaliśmy i tak jak czynimy, będziemy także na kanale YouTube'owym, tam również o godzinie 20. Nasza rozmowa do obejrzenia. Zapraszam.
1: A dla nas jest bardzo ważne to, żeby Państwo o tej 20 włączyli kanał YouTube Radia Warszawa, bo to jest ważne te pierwsze chwile po tym, jak rozmowa się ukazuje, jak jest jej premiera. Jeżeli możecie, to też skomentujcie. Kibicujemy bardzo. Kacper Kowalczyk dzisiaj o godzinie 20.
2: Będzie się działo. Zasubskrybować też można.
1: Można.

0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich, a obowiązują one na szlaku Nowy Dwór Mazowiecki Legionowo. Do godziny 9 jeszcze obowiązuje honorowanie biletów kolei mazowieckich w pociągach SKM na odcinku Legionowo-Warszawa Zachodnia, kursujących przez stację Warszawa Gdańska i stację Warszawa Wschodnia. O!
1: Na trasie S2 w kierunku mostu Anny Jagiellonki korek i tutaj ten korek zaczyna się już od zjazdu z ulicy Patriotów na S2 południowa obwodnica Warszawy. Ciasno także bez zmian na S8 i tutaj na wysokości ulicy Łabiszyńskiej kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji i tworzy się korek nieco wcześniej niż zwykle, jeśli jedziecie na Poznań tą trasą. Złomianek także w kierunku Młocin w korkach stoicie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: 11 minut zostało do godziny 9. Zobacz, ktoś tutaj próbuje podkopać nasz autorytet, jeśli chodzi o dobre wiadomości. Anna Bobko do studia wpadła.
2: Dzień
1: cześć,
2: dobry.
1: Aniu.
2: Dzień dobry.
3: No, zobaczymy, czy będzie dobrze teraz.
1: Ja myślę, że jej nie damy powiedzieć, co? Bo tu trzeba coś zaśpiewać.
2: Ja mam po prostu dobre wiadomości, już nie mogłam
1: spać.
2: O nie, naprawdę.
3: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Proszę bardzo. Co prawda, to nie dzisiaj dokładnie, dostała. Ale państwo mogą zadzwonić, a nie złożyć życzenia. 512-700-444, 512-700-555. Zdradzamy które?
2: Możemy zdradzić.
3: 18.
2: Plus,
3: a już można te cukierki jeść?
2: Można już te cukierki jeść.
1: Naczekał się biedny Jarek.
2: Jejku, dziękuję bardzo. Jest mi szalenie miło. To był podstęp, bo ja tu jestem przygotowana i zestresowana po tutaj chwilowej...
3: Chciałaś o wrzosach opowiedzieć.
2: Tak, chciałam powiedzieć,
3: to nie powiesz.
2: Że są piękne dywany wrzosowe w okolicach Warszawy. Jeśli ktoś z państwa ma możliwość, to warto
1: ale
2: się
1: ale ty jeszcze
2: wybrać.
1: Będziesz miała okazję dzisiaj, bo tak. Ania dzisiaj z państwem chce kawę na wynos wypić. Jakoś tak się złożyło. A dostała od nas róże w kolorze tak z nutą flaminga. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kojarzycie, jak byliśmy w Nieporęcie, ja tam miałam okazję pływać na flamingu, to był flaming Ani właśnie.
3: Ale też tak nawiązuje ten kolor do tego wrzosu, o którym Ania chciała powiedzieć, ale nie powie.
2: Wszystko się zgadza, jejku. Aż mi zabrakło słów, więc po prostu ja już wypuszczę dalej utwory i uściskam tutaj wszystkich.
3: A co tam fajnego nam zagrasz?
2: Zagram wam Lost Frequencies.
3: Dobra.
2: I
3: ale ich nie będzie na dniach Wilonowa.
2: Nie, ale będzie Bajem, który leciał przed chwilą.
3: No właśnie.
2: Także wszystko się zgadza. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz.

0: Number one, Jarosław Wydra w Radiu Warszawa. Co prawda nie śpiewał, ale to jest zdecydowanie...
1: Ale jak się gibałem nie w rytm, nie? Tak to trzeba potrafić.
0: Idealnie, idealnie. Nie każdy tak potrafi. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy potrafią nie w rytm. Mogą się z Jarkiem zapisać do klubu Number One.
1: Tak jest, czekam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Leon XIV, duchowy syn świętego Augustyna, przełożony Augustianów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Biskup i misjonarz, dzisiaj papież. Zapraszam na wspólne poszukiwanie kluczy do zrozumienia pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego. Naszym przewodnikiem będzie znający go od 27 lat ojciec Zwiesław Dawidowski. Audycja Poznacie Prawdę dziś o 20 na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Nazywam się Agnieszka Jagoda i w Radiu Warszawa zajmuję się marketingiem i reklamą. Radio Warszawa zmieniamy dla Was. Nasze studio ma już ponad 10 lat. Czas na rewolucję. Chcemy stworzyć nowoczesną przestrzeń, profesjonalne panele akustyczne, klimatyczne oświetlenie i miejsce do nagrywania podcastów. Wejdź na stronę Radia Warszawa i dołącz do zbiórki. Możesz też wesprzeć nas podczas kwesty w swojej parafii. Dziękujemy za każdą pomoc.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.

0: sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 9.
6: Dziś wizyta szefa Rady Europejskiej w Warszawie. Rosjanie zaatakowali przejście graniczne z Mołdawią. Są ofiary. Przygotowania do wizyty papieża w Paryżu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. To będzie rozmowa o dużych pieniądzach. Do Warszawy przylatuje dziś szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Chce rozmawiać o planach związanych z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Portugalczyk odwiedza wszystkie unijne stolice, sprawdza, gdzie są nieprzekraczalne dla państw członkowskich czerwone linie, a gdzie obszary, w których mogą ustąpić. W Warszawie Antonio Costa spotka się w południe z premierem Donaldem Tuskiem. Z pewnością politycy poruszą też kwestie rosyjskich prowokacji i wojny na Ukrainie. Antonio Costa rozmawia już m.in. z premierami Grecji, Rumunii, Chorwacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Jeszcze dziś wieczorem będzie w Berlinie.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Rosjanie z powietrza zaatakowali przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Są ofiary śmiertelne. To kolejny w ostatnich tygodniach tego typu incydent na granicy ukraińsko-mołdawskiej.
8: Rosjanie zaatakowali przejście graniczne z Mołdawią w obwodzie odeskim za pomocą dronów. Jak informują ukraińskie władze, bezzałogowce uderzyły w nocy w infrastrukturę międzynarodowego przejścia samochodowego Staro-Kazacze. Wybuchły tam pożary. Spłonęła też część pojazdów znajdujących się na przejściu. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Placówka została zamknięta. Do podobnych ataków na granicy Ukrainy z Mołdawią doszło już 20 sierpnia, kiedy to rosyjskie drony uderzyły w przejścia graniczne Tabaki i Wynohradivka w obwodzie odeskim.
6: Informował Paweł Buszko.
7: To dzieje się w okolicy.
6: Warszawa będzie w najbliższych dniach testować systemy alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alert do mieszkańców. Od 10 do 18 września na terenie Warszawy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren Zachowaj spokój, czytamy w komunikacie.
7: To się dzieje w kościele.
6: Nawet 1,5 miliona osób może pojawić się w Paryżu podczas wrześniowej wizyty papieża Leona XIV we Francji. Jak poinformowali organizatorzy, zainteresowanie wizytą wykracza poza środowiska katolickie. Papież odwiedzi Francję od 25 do 28 września. W programie m.in. spotkania z duchowieństwem, młodymi ludźmi, katechumenami oraz z ofiarami wykorzystania. W samym Paryżu organizatorzy spodziewają się nawet 1,5 miliona osób, a każdego dnia około 8 tysięcy kolejnych chętnych zgłasza się na mszę z papieżem. Hasłem wizyty są słowa, aby świat miał życie. Budżet wizyty wynosi 27 milionów euro.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów organizuje kolejny dzień otwarty inżyniera budownictwa. 13 października w wielu placówkach naszego regionu. To dzień, w którym można uzyskać bezpłatne porady dotyczące wszystkich aspektów przygotowania inwestycji budowlanej i remontu. Mówił w Radiu Warszawa koordynator Roman Lulis.
9: Odpowiadamy, od czego zacząć, jakie formalności zachować, jaka jest potrzebna dokumentacja, jakie są obowiązki inwestora, konieczność zatrudnienia kierownika budowy, a czasem kierowników branżowych, a nawet inspektora nadzoru. Przygotowaliśmy ponad 90 punktów konsultacyjnych na Mazowszu w różnych urzędach, domach kultury, szkołach oraz uczelniach.
6: Inicjatywa jest adresowana zarówno do przedsiębiorców, jak i mieszkańców, którzy chcą uzyskać porady przed planowanym remontem, mówi przewodnicząca Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Ilona Łącka.
10: Chcemy w ten sposób podzielić się z uczestnikami naszą wiedzą i doświadczeniem i pomóc im w sprawach związanych z budową, remontem czy przebudową. Na konsultacje może przyjść ktoś, kto kupił działkę i dopiero zastanawia się nad budową domu. lub ktoś, kto planuje remont mieszkania i nie wie, gdzie znaleźć fachowca, albo po prostu nie wie, jakie formalności musi załatwić i gdzie. Można zadać nawet z pozoru proste pytania.
6: Przypomnijmy, bezpłatne porady 13 października. Lokalizację punktów konsultacyjnych można sprawdzić na stronie Mazowieckiej Izby Inżynierów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Słonecznie i bardzo ciepło, wręcz upalnie. Nawet są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed tym upałem. Jeden taki dzień we wrześniu się nam trafił, korzystajmy z niego.
5: 22 stopnie o tej porze w Warszawie, podobnie w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 21 stopni w Otwocku, 23 w Grodzisku Mazowieckim, maksymalnie dziś na termometrach nawet 30 stopni, a jutro poniżej 20, maksymalnie 19.
12: I deszcz.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa.
5: To Jarek, pamiętasz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody, 9 września, to taki dzień właśnie.
12: To ja świętuję, ty świętujesz, Ania świętuje.
5: Ale robimy sobie taki test z Jarkiem właśnie teraz, bo no, jesteśmy Polakami, więc powinniśmy mieć słowiański typ urody, tak by było najbardziej wzorcowo. No i ja ci zaraz będę mówić, jaki to jest słowiański typ urody, co podpowiada internet. Ogromne znaczenie ma przede wszystkim karnacja. Słowianki, Słowianie są posiadaczami skóry o tonacji kremowej, delikatnej i ciepłej.
12: To co, mam taką?
5: No trochę chyba jesteś taki opalony w tym momencie, ja też nie bardzo, pasuje. Typowa Polka i Polak, Słowianie mogą pochwalić się blond włosami.
12: Czyli muszę iść do fryzjera i się przefarbować. Ty też.
5: Ja też. Jak prezentują się rysy twarzy? Podłużny kształt twarzy, wyraźnie zaznaczone policzki. Jak Dziubek robi, to tak, to się zgadza. No i jeszcze sylwetka, tam o sylwetce może nie będę czytać, ale wiesz co, to chyba jednak polska uroda to trochę inna, albo nie wiem, albo coś nam się w genach poplątało. Jarek Wydra.
12: Weronika Ostrowska.
5: Dzień dobry. Wow.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 9.
2: A najbliższy weekend to może być dla Was także i dla nas czas pielgrzymowania. Dlaczego? Dlatego, że uroczystości w sobotę i w niedzielę w Giedrzwałdzie, ale także uroczystości na Świętym Krzyżu. Dokładnie 13 września odbędzie się na Świętym Krzyżu Pielgrzymka Bohaterów, czyli wydarzenie przypominające o religijnym i patriotycznym wymiarze wydarzeń poprzedzających powstanie styczniowe.
1: No właśnie i na ten temat kalejdoskop historyczny w Radiu Warszawa był, audycja Marcina Bąka i mogliśmy poznać właśnie tę historię. Inspiracją dla tegorocznej pielgrzymki jest wielkie zgromadzenie z 14 września 1861 roku.
2: A tegoroczna pielgrzymka bohaterów rozpocznie się 13 września o godzinie 11.30 częścią historyczno-artystyczną. O godzinie 12 odprawiona zostanie msza święta w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych, a w wydarzeniu wezmą także udział grupy rekonstrukcyjne. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Ja tylko podpowiem, że na Święty Krzyż z Warszawy 2,5 godziny, no jeżeli wolniej nieco, to do 3 godzin z przystankiem spokojnie wystarczy, że sobie zarezerwujemy samochodem. Na Świętym Krzyżu we wrześniu jest absolutnie przepięknie. No i przypomnijmy, że w poniedziałek będziemy obchodzić także Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, dlatego na Świętym Krzyżu uroczystości odpustowe, które dużo dłużej trwają, także zachęcamy, żeby w weekend wybrać się właśnie tam.

0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Według oficjalnych informacji honorowanie biletów trwało do godziny 9, ale z tego co wiemy, to cały czas są utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich na szlaku Nowy Dwór Mazowiecki Legionowo. Oficjalnej informacji o honorowaniu biletów nie ma, bo ono obowiązywało do godziny 9, ale utrudnienia są. Utrudnienia są też dla kierowców. Co ciekawe, nie most Grota Roweckiego, choć trasa S8 zakorkowana. Od centrum handlowego przy Geodezyjnej stoimy w korku i kierowcy zgłaszają kolizję przy Annopolu i na tej trasie ten korek się znajduje. Trudno też jeździ nam się na skrzyżowaniu trasy S8 z S2. Jak z S8 na S2 chcemy zjechać, bo tutaj też kierowcy zgłaszają kolizję.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Poranik.
1: Rozmowa o Pradze to dziś nie tylko rozmowa o zabytkach i historii, ale przede wszystkim też o tym, jak zachować wyjątkową tożsamość dzielnicy w czasie dynamicznych zmian. Razem z nami burmistrz Pragi Północ, pani Gabriela Szóstek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pewnie na to pytanie i na te wątpliwości będą próbować odpowiadać prelegenci podczas wydarzenia, które już 11 września, czyli za dwa dni, odbędzie się w Akademiku Praskim, seminarium Praskie Dni Dziedzictwa, Tożsamość i Współczesne Zagrożenia. O czym będzie mowa podczas tego wydarzenia?
2: Spotkanie będzie poświęcone dziedzictwu Pragi Północ, jego wyjątkowości, jakie jest na miejscu na mapie Warszawy. Eksperci będą rozmawiać również o ochronie zabytków, historycznych pracowniach artystycznych czy dobrych praktykach związanych z zachowaniem takiego lokalnego dziedzictwa. Ważnym tematem będzie też tożsamość Pragi, sposób, jak dzielnica się zmienia wraz z Warszawą. Chcemy też porozmawiać o tym, jak rewitalizujemy Pragę, jak ona zachowuje tą tkankę, ponieważ jak to wszyscy wiemy też, Praga Północ jest jednym z najbardziej zachowanych obszarów, jeśli chodzi o zabytki, i staramy się te zabytki rewitalizować. W wydarzeniu wezmą udział oczywiście specjaliści, samorządowcy, przedstawiciele również organizacji społecznych.
1: Pani również będzie miała swoje wystąpienie. Na co będzie pani chciała zwrócić uwagę?
2: Chcemy pokazać, że dziedzictwo to nie jest tylko i wyłącznie, tak jak tutaj wspomniałam też o zabytkowych budynkach, ale dziedzictwem również są pracownie, lokalne historie, tradycje i miejsca ważne dla mieszkańców Pragi Północ.
1: Praga Północ bardzo mocno się rozwija, ale też właśnie opiera swoją tożsamość na historii. Pani zdaniem, gdzie kończy się ta taka autentyczna praskość, o której się mówi, którą się tu czuje w tej dzielnicy, a zaczyna jej taki współczesny i marketingowy wizerunek, bo Praga stała się modna.
2: Praga jest bardzo modna, a moim zdaniem ona się nigdzie nie kończy, jeśli chodzi o Pragę, bo Praga jest naprawdę bardzo różnorodna i warto zajrzeć w każde miejsce na Pradze, nie tylko i wyłącznie w te historyczne.
1: Rewitalizacja to jest takie słowo często powtarzane, jeśli chodzi o Pragę Północ. Czy po latach programów rewitalizacyjnych, czy pani zdaniem ta rewitalizacja rzeczywiście się udaje, bo to jest proces, który cały czas trwa?
2: Tak, to jest proces, który trwa i samo nawet przygotowanie chociażby jednej kamienicy to jest projektowanie około 1,5 roku, więc jest to proces złożony i długotrwały, ale staramy się to robić rozsądnie i dobrze i widać to chociażby po tym, że Praga jest doposażona już w większości i wszystkie praktycznie mieszkania komunalne mają centralne ogrzewanie, czy to są windy, więc to jest uwalnianie mieszkańców tak zwanych więźniów czwartego piętra, czy rewitalizacja ogólnie całych budynków i to budynków, które są historyczne i one zaczynają faktycznie wyrastać z tych starych ruin i zaczyna to naprawdę ładnie wyglądać. Praga jest modna, Praga jest pożądana, więc ja tutaj na Pragę wszystkich serdecznie zapraszam.
1: Ja mam takie wrażenie, że mamy trochę paradoksalną sytuację, bo Praga staje się bardzo modna, ale to też powoduje presję inwestycyjną, a ta presja inwestycyjna to jest takie trochę ryzyko utraty tego, co czyni samą Pragę Północ atrakcyjną. Pani burmistrz, czy widzi pani taki moment, w którym trzeba będzie trochę te wszystkie rzeczy trochę świadomie ograniczyć?
2: To znaczy, nie bardzo rozumiem, w jakim sensie ograniczyć, dlatego że to, co jest na Pradze i to, co jest tkanką historyczną, to ono raczej się nie zmienia jakoś specjalnie, a Praga rozbudowuje się z kolei, powiedziałabym, na przykład od Ronda Starzyńskiego i tam powstają nowoczesne osiedla i tam zaczynają zasiedlać się mieszkańcy, nowi mieszkańcy nowo przybyli, więc Praga się rozwija też w kierunku i nowoczesności, ale też zachowując swoją tkankę w centrum, że tak powiem, Pragi, czyli tą taką historyczną i taką ze swoim takim historycznym, jakby to powiedzieć, żeby z takim swoim historycznym dziedzictwem, jeśli chodzi o tkankę między tą taką zabytkową, przepraszam, zgubiłam słowo.
1: Ale tak, już wszystko jest jasne, ale Praga Północ to też takie silne środowisko społeczne. Aktywiści, warszawianiści, opiekunowie zabytków, lokalni twórcy, oni tutaj wszyscy mają swoje miejsce i nawet jeżeli chodzi się po Pradze w sobotę, w niedzielę, jak dużo wycieczek zagranicznych widać, więc widać, że Praga
2: tak,
1: przyciąga. Ludzie są tej Pragi bardzo, bardzo ciekawi.
2: No myślę, że chociażby to, że powstał most pieszo-rowerowy, a mosty łączą niedzielą, więc myślę, że to też jest taki zalążek do tego, że turyści właśnie będą mostem pieszo-rowerowym przechodzili przez ulicę Okrzei i odwiedzali Pragę właśnie w te dalsze rejony, też dosyć ciekawe i dosyć kulturowo, że tak powiem, wracające do korzeni. Bardzo dużo jest wycieczek i to też obserwuję, dużo wycieczek jest właśnie takich pieszych, jeśli chodzi o turystów po Pradze i myślę, że to też jakby pokazuje, że Praga jest bardzo ciekawym miejscem do obejrzenia.
1: Który obszar praski, pani zdaniem, wymaga teraz takiej opieki rewitalizacyjnej najbardziej, tak żeby ci turyści mogli podziwiać piękno tej Pragi sprzed lat, które jest odnowione, które jest powiedzmy w swojej świetności, tak jak lata temu?
2: To znaczy tak, no na pewno na Szmulkach się bardzo dużo zmieniło i Szmulki są zupełnie inną już w tej chwili przestrzenią niż jakieś 10 czy 20 lat temu. Ja na Pradze pracuję 20 lat, więc Pragę znam. Ja się urodziłam w Warszawie i wychowałam na Pradze, co prawda południe, ale Praga Północ to jest Praga, blisko, więc można powiedzieć, że Szmulki bardzo się zmieniły. Ulica Łuchowska, czy te wszystkie dalsze tereny, czy Koneser, czy Drucianka. No, można powiedzieć, że Praga w każdym obszarze się zmienia i w każdym obszarze się rewitalizuje, więc to nie jest tak, że tylko jeden punkt. Bardzo bym chciała, żeby się jeszcze zmieniła, jeśli mi się uda za mojej kadencji. Na pewno chciałabym zmienić jeszcze ulicę Brzeską i ulicę Wileńską, bo jest to priorytetem nie tylko dla mnie, ale też i dla mieszkańców. Mieszkańcy chcieliby, żeby ta przestrzeń się zmieniła i żeby była trochę inna niż jest w tej chwili. Na to naciskamy i na to jakby będziemy to projektować i będziemy o to zabiegać, żeby jak najbardziej się ta przestrzeń zmieniła. Nie tylko dla mieszkańców, ale też dla osób, które będą nas odwiedzać.
1: Jakich sposobów powinniśmy używać, żeby budować lokalną tożsamość na Pradze Północ, by dla młodych nie były to tylko opowieści rodziców, dziadków, ale to było coś, co oni czują w sobie, rodząc się, mieszkając w tej dzielnicy?
2: Ja myślę, że sami mieszkańcy budują tą tożsamość. My mamy chociażby takie święto jak święto ulicy Stalowej, gdzie mieszkańcy się integrują, spotykają, są pikniki sąsiedzkie, więc myślę, że samo to się dzieje, my nie musimy tego robić, bo to się po prostu dzieje. Mieszkańcy się integrują, jest jarmark floriański, jest święto placu Halera, więc jest dużo też takich imprez, na których jest okazja do tego, żeby porozmawiać, czy się spotkać, czy przyjść z przyjaciółmi, znajomymi, z rodzinami i to się też w przestrzeni, że tak powiem, Pragi dzieje. Święto ulicy Stalowej w ogóle pokazuje taki trochę przeszłość i teraźniejszość i przyszłość tak naprawdę Pragi i pokazuje to, jak Praga się zmienia, więc myślę, że to się zachowuje samo w sobie. Mieszkańcy jednak są tą częścią tego całego projektu, można powiedzieć, praskiego takiego dziedzictwa kulturowego i mieszkańcy się też nie zmieniają do końca, tak?
1: Praskie Dni Dziedzictwa, Tożsamości i Współczesne Zagrożenia to już w piątek w Akademiku Praskim przy Floriańskiej 3A, ale 13 września warsztaty. Czym jest praskość? Odbędą się w ramach seminarium Praskie Dni Dziedzictwa, Tożsamość i Współczesne Zagrożenia. Warto się zarejestrować. A czy pani tak w prosty sposób potrafiłaby powiedzieć, czym ta praskość jest?
2: Myślę, że to jest tożsamość. Mhm. Poza tym wyjątkowość.
1: Tak, Praga chyba bardzo północ jest wyjątkową dzielnicą na mapie.
2: Jest bardzo
1: Warszawy.
2: Wyjątkową dzielnicą, ale to ja to mówię w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Naprawdę warto na Pragę przyjść, odwiedzić Pragę. Mamy naprawdę co pokazać. Jesteśmy przyjazną dzielnicą, więc jakby tutaj zapraszamy wszystkich do odwiedzania Pragi.
1: Zapraszamy na wydarzenia i piątkowe w Akademiku Praskim i te niedzielne, a zapraszała Gabriela
2: no
1: Szóstek.
2: No i oczywiście, jeśli mogę, to tak. W sobotę również zapraszamy. Właśnie mamy święto placu Halera i tam warto przyjść i zobaczyć. Od godziny 14 zaczynamy Święto Placu Halera, gdzie też właśnie mieszkańcy się spotykają i integrują.
1: A zapraszała burmistrz dzielnicy Praga Północ Gabriela Szóstek. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Reklama. Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl. Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Po reklamie. Minęła 9:30, słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. We Francji intensywne przygotowania do zaplanowanej na 25 września wizyty papieża Leona XIV. Organizatorzy poinformowali, że zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże. W samym Paryżu spodziewane jest około 1 000 000 osób, a każdego dnia na mszę na Placu Zgody zgłasza się blisko 8 000 kolejnych chętnych. Czterodniowa podróż apostolska, której hasłem są słowa „Aby świat miał życie”, obejmie także Lourdes oraz Metz. W programie zaplanowano spotkania z młodzieżą i katechumenami.
5: To się dzieje w parafiach.
4: Zbliża się uroczystość poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętego Wacława na warszawskim Gocławku. Ceremonia pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego zaplanowana jest na najbliższą sobotę. Kościół budowany był od 2004 roku. Przypomniał w poranku z Radiem Warszawa wikariusz ksiądz Robert Chodyna.
6: Tak troszkę na uboczu jesteśmy położeni, natomiast mamy wyposażenie świątyni Trzynawowa, prezbiterium wyłożone marmurem. W centrum wisi obraz świętego Wacława, pędzla pani Zofii Grabskiej. Za obrazem umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, wykonana przez pana Stanisława Wolnowskiego w 1954 roku. I w ołtarzach bocznych spotykamy figury Matki Bożej z Dzieciątkiem.
4: Przygotowania do uroczystości są już na ostatniej prostej. Zaangażowane są wszystkie grupy parafialne.
6: Są takie osoby, których nie trzeba prosić. One nawet też pomagają, tak jak teraz to się dzieje, że przy porządkowaniu kościoła, przy takim przygotowaniu pięknym, żeby ta uroczystość wyglądała jak najfajniej. Na pewno możemy się pochwalić, że na zbiórkę ostatnio przyszło bardzo dużo ministrantów właśnie przed tą uroczystością.
4: Poświęcenie kościoła to ceremonia liturgiczna, podczas której oddaje się budynek świątyni do wyłącznego kultu Bożego. Ołtarz i ściany namaszczane są olejem krzyżma, zapalanych jest 12 świec na ścianach kościoła. W poświęconej świątyni sprawowana jest także Eucharystia. Około 1000 plecaków z wyprawką szkolną przygotowali w tym roku rycerze Kolumba na Ukrainie dla dzieci poległych i zaginionych żołnierzy. Akcja objęła około 70 rad zakonu w różnych częściach kraju, a gotowe plecaki trafiły do parafii, gdzie proboszczowie i wolontariusze wskazywali najbardziej potrzebujące rodziny.
7: Organizatorzy podkreślają, że pomoc ma wymiar nie tylko materialny. Spotkania z dziećmi mają dać im poczucie troski, bezpieczeństwa i obecności dorosłych, co jest szczególnie ważne dla najmłodszych, doświadczających wojennej traumy i straty bliskich. W tym roku akcję rozszerzono również na rodziny żołnierzy zaginionych, którzy często żyją w szczególnie trudnej sytuacji i przez długi czas pozostają w niepewności co do losu swojej rodziny. Jak podaje Vatican News, na Ukrainie działa ponad 3700 rycerzy Kolumba, którzy mimo wojny kontynuują również inne formy pomocy humanitarnej. Wspierają rodziny dotknięte wojną, współpracując z katolikami obrządku łacińskiego i grecko-katolickiego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: W sobotę 12 września w Świętym Krzyżu odbędzie się piąte ogólnopolskie spotkanie Rycerstwo Niepokalanej u stóp krzyża. Wierni zgromadzą się w bazylice, by wspólnie się modlić i zawierzyć swoje życie Maryi.
2: Mamy za zadanie być doskonałym narzędziem w ręku Niepokalanej i zdobywać wszystkich na każdy dostępny sposób dla Chrystusa. To jest takie nasza droga wiodąca. W związku z czym zapraszamy tu w to miejsce piękne, gdzie Puszcza Jadłowa, gdzie Święty Krzyż, gdzie jest najstarsze sanktuarium w Polsce, ponad tysiącletnie i tu właśnie są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Zapraszamy jako rycerstwo też u stóp krzyża.
4: Spotkanie zakończy się Eucharystią o godzinie 17.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Dzisiaj upalnie. Upalnie.
1: I słonecznie.
3: Jeszcze raz upalnie. 30
1: jeszcze raz
3: stopni.
1: Słonecznie.
3: Maksymalnie na termometrach. Jeżeli ktoś lubi takie wysokie temperatury, to proszę dzisiaj korzystać z każdej minuty tego dnia. Dlaczego? Dlatego, że jutro będzie odrobinę chłodniej i po drodze jeszcze trochę deszczu, a jutro maksymalnie 19 stopni i podobnie w piątek.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolicę
5: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A w poranku nie zapominamy także o ważnych datach. No i dzisiaj też bardzo ważny dzień. Poza tym, że dzień urody, to mamy także Światowy Dzień Faz.
2: To dzień, który przypomina nam o skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży i o tym, że faz można zapobiec. A najważniejsza zasada jest prosta.
1: W ciąży po prostu nie pijemy. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Całkowita abstynencja to jest jedyny właściwy wybór. Zachęcamy do tego, żeby, no właśnie, bo to nie jest tylko informacja do tych pań, które właśnie są w stanie błogosławionym, czy też będą niebawem w stanie błogosławionym. To jest informacja też do ich mężów, żeby dbali o to, żeby pomagali swoim żonom, by w tym postanowieniu, czasami trudnym rzeczywiście do wypełnienia, wytrwać. Dlaczego? Dlatego, że to chodzi o zdrowie dziecka.
2: O fast, odpowiedzialności i konsekwencjach, które mogą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie. W reportażu pod tytułem Fast, rozmowy o odpowiedzialności opowie Paweł Kęska. Zapraszamy do słuchania już dziś o 19.40.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

0: zdarzenie drogowe na Placu Konstytucji. Występują utrudnienia, które dotyczą także tramwajów linii 4, 15, 16 i 18.
1: Dobrej drogi Jarek i dobrego dnia. Jarek ucieka ze studia, a ja zostaję z Państwem oczywiście. I jeśli chodzi o Warszawę, okolice węzła Konotopa, zjazd z S8 na południową obwodnicę Warszawy. Tutaj utrudnienia, kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji, także zjazd z autostrady A2 na południową obwodnicę Warszawy i coraz bardziej w tym miejscu się korkuje. Korkuje się także Aleja Prymasa Tysiąclecia, niemal na całej długości, już od ulicy Obozowej ten korek się zaczyna. W Jerozolimskich także ciaśniej także w tym momencie na Wisłostradzie od Mostu Gdańskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, ciaśniej wciąż na Wybrzeżu Helskim w kierunku Alei Solidarności.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10:12, a u nas w studiu o poranku dziewczyny z działu marketingu i promocji Anna Niebielska. Cześć,
2: dzień
1: Aniu,
2: dobry.
1: Dzień dobry, Dorota Tutak, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No i słuchajcie, z dobrymi wiadomościami, jak tam się spisują nasi słuchacze?
3: No super, no właśnie jesteśmy pełni szczęścia, po prostu zebraliśmy do wczoraj 7 tysięcy. Pewnie dzisiaj powiemy też, ile jeszcze zbierzemy. Mam nadzieję, że ta kwota będzie podwójna.
1: No słuchajcie, no bo w poniedziałek rozpoczęła się zbiórka Radia Warszawa na remont tego studia właśnie, z którego dzisiaj nadajemy, i drugiego studia, które jest za szybą. Ja sobie patrzę na nie, no i właśnie nasi słuchacze, czy też nasi goście przychodzą tutaj i zawsze są tak mile zaskoczeni, że tutaj tak profesjonalnie jest super, nie? Ale jak się podejdzie do tych gąbek, to już dobrze wiadomo, że one mają 10 lat. Aniu, no tak. Dlaczego potrzebujemy tego remontu?
2: Bo przede wszystkim zapraszamy tu Państwa, zapraszamy tutaj naszych słuchaczy, darczyńców, gości. Dla nas najważniejsi są ludzie. No i to tak jak w domu, no nie możemy tak troszeczkę zaniedbać tego wnętrza. No tu koleżanka ukuła takie hasło, liczy się wnętrze, co brzmi tak, prawda, podwójnie. Natomiast no liczy się też to fizyczne wnętrze. Po prostu chcemy, żeby dla Państwa było jak najfajniej. To też się przekłada na profesjonalizm, to też się przekłada na to, jak nas widać w internecie, i to jest ogromnie ważne dzisiaj.
1: A propos internetu, widziałam takiego fachowca, niejakiego pana Zenka, który tak. Ma to studio remontować. Dorotka, co to za pan Zenek?
3: No pan Zenek jest znany i lubiany, więc myślę, że wszyscy go teraz już też znamy. Jeżeli ktoś nie widział tego spotu, no to zapraszamy do obejrzenia na YouTubie, na naszej stronie. Też zapraszamy do naszej strony, proszę wchodzić, proszę nas wspierać. Studio jest nam potrzebne i dla Państwa, i dla naszych pracowników, ale też pamiętajmy o tym, że świat się zmienia i nasze studio też musi się zmieniać.
1: Dzisiaj bardzo ważne. Radio Warszawa to także kanał YouTube, nagrania, dzisiaj zresztą kolejne nagranie i dzisiaj premiera na kanale YouTube o 20:00. Anna Niebielska, Dorota Tutak, dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Dziękujemy pięknie.

0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: No pomylić tej dziewczyny to się nie da z nikim innym. Ania Bobko dzisiaj razem z Państwem na kawie na wynos.
2: Dzień dobry jeszcze
1: widzisz,
2: raz.
1: Nawet Ania Ruśniarczyk o Tobie śpiewała.
2: No właśnie myślałam, że to powiesz, że Ani Ruśniarczyk się nie da z nikim pomylić. Tak się zdziwiłam, że powiedziałaś Ania, ale no, inne
1: jej
2: nazwisko.
1: Też, ale wiesz, tu Ania, a głosy jednak zupełnie inne.
2: To
1: no
2: prawda,
1: i
2: to prawda.
1: Tak w kontekście flaminga, którego mi użyczyłaś na poranek z Radiem Warszawa w Nieporęcie. Mam nadzieję, że nie toniesz.
2: Nie,
1: przed początkiem spotkania ze słuchaczami.
2: Nie, absolutnie. Zresztą z takim flamingiem i takim towarzystwem to w ogóle nie ma szans. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i mam nadzieję, że Państwo również się cieszą i mają dobry poranek. Zresztą po porankiem z Weroniką i z Jarkiem inaczej być nie może.
1: Ale czy to będzie jeszcze taka kawa z aromatem lata, czy już będzie trochę pumpkin spicy?
2: Nie. Pumpkin spice latte, ale nie, ponieważ dzisiaj jest ten najcieplejszy dzień września i jeszcze ten powiew lata, więc ja myślę, że jeszcze tą aurę lata zatrzymamy, więc gorąco zapraszam. Dzisiaj można jeszcze mrożoną
1: wypić. A niektórzy pewnie myślą, no co one znowu wariują, jakieś latte, nie wiadomo co, jakaś moka, coś.
2: Ale przy takich upałach można.
1: Wiesz co, ale to po prostu kawa jest. To kawa, po prostu kawa
2: wynos.
1: Jest, tak. I można wrzucić w tę bańkę to, co macie, na co macie słuchacze ochotę. Zapraszam na przepyszną kawę z Anią Bobko na antenie Radia Warszawa. Dziękuję, Weronika Ostrowska. Jarek jutro będzie, nie martwcie się, wróci.
2: Ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Anna Murawska, od 30 lat żona i mama 6 dzieci.
5: Paweł Zuchniewicz, szczęśliwy mąż już od 40 lat i ojciec 3, a także dziadek 6 wnucząt. Jesteśmy pasjonatami Bożego pomysłu na życie, jakim jest małżeństwo.
4: Zapraszamy na radiowy kurs małżeński.
5: Ślubuję Ci miłość.
4: Naszymi gośćmi będą małżeństwa, a także eksperci, którzy pomogą nam czynić nasze małżeńskie życie jeszcze piękniejszym.
5: Już dziś, po 22.
4: Zapraszamy.
5: Paweł Zuchniewicz
4: i Anna Murawska.
6: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulicę dawnej Warszawy, by odkryć historie, które

0: tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam w piątek o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: 3 dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
3: Zbuduj wieżę dialogu.
2: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
4: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: O reklamie.
5: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 10.
6: Szef MON-u po podpisaniu umowy z USA na zakup uzbrojenia. Kolejny dzień chaosu na brytyjskich lotniskach. Wystartowała piłkarska Liga Mistrzów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. To dowód, że Polska bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Tak o podpisaniu nowej umowy ze Stanami Zjednoczonymi mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W ramach programu Foreign Military Financing Polska dostanie 4 miliardy dolarów na zakup uzbrojenia z USA. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że podpisana dziś umowa uzupełnia unijny program SAFE. Minister Obrony Narodowej mówił w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, jakie kontrakty zostaną dzięki temu sfinansowane.
7: F-35, Abrams, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Polska jest liderem wschodniej flanki NATO, spełnia wszystkie oczekiwania postawione przed nami jako sojusznikiem europejskim.
6: W ceremonii podpisania umowy biorą również udział przedstawiciele USA.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Na brytyjskich lotniskach wciąż poważne utrudnienia. Dziś odwołano 177 lotów, a wczoraj z rozkładów zniknęło około 1300 połączeń. Powodem była awaria systemu przetwarzającego plany lotów, wykorzystywanego przez brytyjską kontrolę ruchu lotniczego. Brytyjski rząd stanowczo wyklucza cyberatak.
9: Na brytyjskich lotniskach wciąż są poważne utrudnienia. Dziś odwołano loty głównie z londyńskiego lotniska Heathrow. Problemy wciąż mają porty Gatwick oraz lotniska w Manchesterze, Birmingham, Stansted i Bristolu. Tam samoloty wystartują, ale z opóźnieniem. System działa już normalnie, ale przewoźnicy nadal usuwają skutki awarii. Wiele samolotów i załóg pozostało poza portami, z których miały obsługiwać kolejne połączenia. Dlatego godziny odlotów mogą zmieniać się nawet w ostatniej chwili. Wczoraj z rozkładów zniknęło prawie 1300 połączeń. Na samym Heathrow odwołano 214 startów, a 180 kolejnych było opóźnionych. Ryanair przekazał, że utrudnienia dotknęły około 150 tysięcy jego pasażerów.
6: Informowała z Londynu Anna Rączkowska.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Orszak dziejów przejdzie przez krakowskie przedmieście w sobotę 12 września o 16. Organizatorzy w tym roku chcą szczególnie przypomnieć o roli kobiet w historii Polski, mówiła w Radiu Warszawa Anna Murawska, pomysłodawczyni i scenarzystka.
10: Postanowiliśmy wyeksponować kobiece postacie z naszej historii. Orszak dziejów to jest taki przemarsz 150 postaci z historii Polski, od Mieszka I do Jana Pawła II. Skupiamy się na jakimś wydarzeniu, na głównej postaci. W zeszłym roku był to Chrobry, bo z racji koronacji. Natomiast w tym roku właśnie chcielibyśmy mówić więcej o 5 kobietach, w ogóle o wszystkich kobietach w historii, ale szczególnie o 5 kobietach, które w jakiś sposób wyjątkowy wpłynęły na nasze dzieje.
6: A to Dobrawa, Maria Skłodowska-Curie, matka Róża Czacka, Halina Konopacka oraz Stanisława Leszczyńska, która podczas wojny odbierała porody w Auschwitz. Postacie historyczne zaczną gromadzić się około godziny 15 przed kościołem sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu. O 16 orszak wyruszy w kierunku Placu Zamkowego, gdzie o 16.30 zaplanowano prezentację bohaterów, krótką inscenizację poświęconą kobietom oraz wspólny polonez. Na uczestników czekają również rodzinne gry historyczne, a w tym roku po raz pierwszy także quiz przygodowy z myślą o dorosłych.
10: My chcemy pokazywać historię dzieciom, młodzieży i nawet samym sobie, bo też się bardzo dużo uczymy, poprzez ludzi. Historia to są konkretne osoby. Bitwy, skutki, przyczyny wojen, daty, których nawet może w szkole tak nie bardzo lubimy. Historia to są ludzie. I chcemy pokazać po prostu, jak wspaniałych przodków mieliśmy, jak powinniśmy być dumni z Polaków, właśnie i mężczyzn, i kobiet, którzy tak wiele dokonali, którzy wpływali na dzieje Polski, ale też dzieje Europy i świata.
6: Radio Warszawa jest patronem medialnym Orszaku Dziejów. Wystartowała piłkarska Liga Mistrzów. Wczorajszy hit pierwszej kolejki zakończył się zwycięstwem Realu Madryt z Interem Mediolan 2-1 po bramkach Mbappé, Valverde i Augusto. Na boisku w 60. minucie pojawił się Piotr Zieliński. Dziś najciekawiej zapowiadają się spotkania o FC Barcelony z Feyenoordem Rotterdam, Liverpoolu z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Cieplutko, bardzo, bardzo cieplutko, aż nie chce się wierzyć, że to już początek września, a tak naprawdę zaraz połowa, 24 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. I nie jest to maksymalna temperatura, bo maksymalnie dzisiaj nawet 30 stopni Celsjusza na termometrach i słońce. Delikatne opady około 16.30 być może się pojawią, aczkolwiek głównie słonecznie, ciepło i przyjemnie. Korzystajmy z tego dnia, bo być może to ostatni taki letni dzień w tym roku.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: 6 minut po godzinie 10, Ania Bobko, kawa na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. W tej godzinie dobre słowo świętego Jana Pawła II, też wiele dobrej muzyki. Harry Styles i As It Was nas przywita, ale będzie też po polsku, będzie też po angielsku, więc warto zostać, warto wypić tą kawę razem ze mną.

0: Zespół Piersi i Całuj Mnie na antenie Radia Warszawa 13 minut po godzinie 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Minął pierwszy tydzień roku szkolnego. Mam nadzieję, że to był dobry tydzień dla wszystkich uczniów, dla wszystkich nauczycieli, dla wszystkich osób, które ten rok szkolny właśnie rozpoczęły. I tak sobie pomyślałam, że może akurat słucha mnie któryś z nauczycieli, który szykuje się właśnie do pracy, albo ktoś z dyrektorów. I przypominam, że w tym roku odbywa się 37. Olimpiada Teologii Katolickiej. To już jest właśnie 37. edycja dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pod hasłem w tym roku Zwyczajni, Niezwyczajni, błogosławiona Karolina Kuska i błogosławiona rodzina Ulmów. Laureaci i finaliści Olimpiady Teologii Katolickiej mają możliwość przyjęcia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego lub uzyskania preferencji rekrutacyjnych na określonych kierunkach studiów. Zakres uprawnień zależy od uczelni kierunku. Aktualny wykaz obejmuje m.in. UKSW, KUL, Uniwersytet Szczeciński i wiele, wiele więcej. Można zgłosić swoją szkołę właśnie do udziału w tej olimpiadzie. Można to zrobić przez stronę internetową www.otk.pl. Do 30 października jest na to czas, więc jeszcze można na spokojnie tą decyzję przemyśleć. Do 30 października szkoła zgłasza swój udział w olimpiadzie, przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny szkoły do Komitetu Diecezjalnego na adres wnkpraga@gmail.com. Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej, tam Państwa odsyłam. Myślę, że warto rozważyć, żeby właśnie Państwa Szkoła Ponadgimnazjalna wzięła udział w tej 37. Olimpiadzie Teologii Katolickiej.

0: low until my chariot takes me home.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.
1: 106,2 FM.

0: Bungles Eternal Flame na antenie Radia Warszawa, 22 minuty po godzinie 10. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty Jan Paweł II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Umiłowani bracia i siostry, ziemia, na której stoimy, jest przesiąknięta i nabrzmiała świętością Jana z Dukli. Ten święty zakonnik piękną, beskidzką, bieszczadzką ziemię nie tylko rozsławił, ale przede wszystkim uświęcił. Wydała bowiem ta ziemia wielu autentycznych świadków Chrystusa. Ludzi, którzy w pełni zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Idźmy ich śladami. Patrujcie się w ich życie. Naśladujcie ich czyny. Ażeby świat widział wasze dobre uczynki i chwalił Boga, który jest w niebie. Niech ta wiara, jaką święty Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się w drzewo świętości i niech przynosi owoc obfity i niech owoc ten trwa.

0: Ależ to jest przebój na antenie Radia Warszawa. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Wybrzmiał nam 28 minut przed godziną 11. No właśnie, Dancing on the Ceiling to tytułowy utwór i wielki przebój z wydanego w 1986 roku trzeciego albumu studyjnego Lionela Richiego, właśnie albumu Dancing on the Ceiling. Nie, chyba wszyscy znają ten kultowy klip, w którym artysta i jego goście tańczą na suficie. Co ciekawe, artysta nie korzystał wtedy z efektów komputerowych, no bo w 1986 roku nie było ani komputerów, ani tym bardziej takich efektów. Zbudowano specjalny obracający się pokój, który zamontowano na wielkim pierścieniu, co kosztowało około 350-500 tysięcy dolarów i w tamtym czasie był to jeden z najdroższych teledysków w historii. Cały manewr z chodzeniem po ścianach i suficie był bezpośrednim nawiązaniem do słynnej sceny tanecznej Freda Astaire'a z musicalu Royal Wedding z 1951 roku i za reżyserię teledysku Richiego odpowiadał zresztą legendarny reżyser filmowy Stanley Donen. To jest m.in. współtwórca Deszczowej piosenki i taki trochę kultowy reżyser musicali, więc nic dziwnego, że nawet ten klip jest taki kultowy i bardzo znany, no ale utwór też stał się przebojem dyskotek i lat 80. i myślę, że każdy z nas niejednokrotnie ten utwór zna i już po pierwszych nutkach wie, że właśnie to jest Dancing on the Ceiling i Lionel Richie. Takie przeboje tutaj Państwu gramy właśnie na antenie Radia Warszawa podczas Kawy na Wynos.
1: Kawa na Wynos z Radiem Warszawa.
0: A już teraz troszkę zmieniamy klimat. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość na 27 minut. 26 minut przed godziną 11 na 106.2 FM.

Shade, The Sweetest Taboo nam tu jeszcze przepięknie przegrywa 20 minut przed godziną 11 na antenie Radia Warszawa, a ja szybciutko przychodzę z taką informacją, przypomnieniem, bo Państwo na pewno też dostali alert RCB. Od jutra do 18 września będzie test syren alarmowych w godzinach 10-16 w 5 dzielnicach: Śródmieście, Praga Południe, Mokotów, Ochota i Żoliborz. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny i służą weryfikacji systemu, sprawności systemu. Więc mieszkańcy nie muszą podejmować się żadnych działań. Emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. Ważne informacje, miejmy to na uwadze. Nie bójmy się, to tylko są testy. Od jutra do 18 września w godzinach 10-16, 5 dzielnic: Śródmieście, Praga Południe, Mokotów, Ochota i Żoliborz.

Texas, Say What You Want na antenie Radia Warszawa, 12 minut przed godziną 11. Kasia Kowalska, Nobody przed nami i Gypsy King, Bailame też przed nami, więc warto zostać. Gorąco zachęcam do tego, aby właśnie z Radiem Warszawa na 106.2 FM spędzić to przedpołudnie jeszcze.

0: Gypsy Kings by Lame. Tak nam się tutaj tanecznie i radośnie zrobiło na te niecałe 3 minuty przed godziną 11. O 11 jak zawsze najświeższe wiadomości Radia Warszawa. Potem zerkniemy na prognozę pogody, więc warto zostać razem z nami. Gorąco zachęcam na 106.2 FM. Zawsze dobre wiadomości i dobre wartości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Edyta, Dominika, Jarosław, Adrianna, Martynka, Marcin i Agnieszka. Ksiądz proboszcz Robert Kalisiak stoi na czele tej parafii w Poświętnem, czyli u świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha biskupa męczennika. O tym, w jaki sposób warto budować dziś wspólnotę, już w niedzielę o godzinie 20, a także od poniedziałku do niedzieli o 14.20 i 20.45. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: To co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
4: Plan jest.
3: Fachowców zamówiłeś?
4: Tak.
3: A pieniądze?
4: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
3: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
4: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
5: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Radio Warszawa 106.2 FM, jest godzina 11.
9: Szef BBN-u o amerykańskich gwarancjach kredytowych na uzbrojenie. Trwają przygotowania do 25. rocznicy zamachów na WTC. Powiemy też o dniach dziedzictwa warszawskiej Pragi.

0: Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Stany Zjednoczone udzielą Polsce gwarancji kredytowych na zakup amerykańskiego uzbrojenia. W Warszawie podpisano dziś umowę wartą 4 miliardy dolarów w ramach programu Foreign Military Financing. W latach 2021-2025 z import ze Stanów Zjednoczonych stanowił około 45% całości pozyskiwanego przez Polskę uzbrojenia, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
1: Amerykański mechanizm FMF to sprawdzony, przejrzysty i oparty na rządowych gwarancjach Waszyngtonu instrument. Pozwala on Polsce finansować na korzystnych warunkach zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia na świecie, w tym samolotów F-35, systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Patriot, wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu HIMARS czy śmigłowców Apache.
0: Obecna umowa jest już szóstą umową zawartą przez Polskę w ramach programu FMF, a trzecią w formule gwarancji pożyczkowej rządu USA. Łączna kwota finansowania pozyskana z tego programu na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych to prawie 20 miliardów dolarów.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zapowiedział, że w piątek weźmie udział w nowojorskich obchodach upamiętniających zamachy z 11 września. Mimo rosnącej krytyki ze strony części rodzin ofiar oraz kilku wpływowych republikanów, którzy wzywali go do rezygnacji z obecności na tej uroczystości. Kontrowersje budzi decyzja burmistrza o mianowaniu Ramziego Kasema na stanowisko głównego radcy prawnego miasta. Krytycy zwracają uwagę, że w przeszłości Kasem reprezentował prawnie skazanego członka Al-Kaidy.
3: Szwagier Ramziego Kasema znajdował się w grupie terrorystów, którzy porwali samolot uderzający w Pentagon 11 września 2001 roku. Według inicjatorów akcji, petycja wystosowana przez bliskich ofiar zamachów, wzywająca burmistrza do nieuczestniczenia w corocznych obchodach, zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Również były gubernator stanu Nowy Jork, George Pataki, stwierdził, że Mamdani nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. Jednak burmistrz podkreśla swoje zaangażowanie w upamiętnianie ofiar ataków. W zeszłym tygodniu podpisał dwa zarządzenia, jedno ustanawiające 11 września corocznym Miejskim Dniem Pamięci i Służby, a drugie mające na celu modernizację procedur reagowania kryzysowego. Obecność Kasema podczas podpisywania dokumentów wywołała dodatkową falę krytyki ze strony przeciwników tej decyzji. Oczekuje się, że Mamdani zostanie pierwszym muzułmańskim burmistrzem uczestniczącym w oficjalnych nowojorskich obchodach rocznicy zamachów z 11 września.
0: Informował Jan Pachlowski.
2: Dzieje się blisko.
0: Jak zmienia się prawobrzeżna Warszawa? Co z historycznej tkanki miejskiej udało się zachować? Opowiedzą o tym eksperci podczas praskich Dni Dziedzictwa, które rozpoczną się w piątek w Akademiku Praskim. O celu spotkania mówiła w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Pragi Północ Gabriela Szóstek.
4: Spotkanie będzie poświęcone dziedzictwu Pragi Północ, jego wyjątkowości, jakie jest na miejscu na mapie Warszawy. Eksperci będą rozmawiać również o ochronie zabytków, historycznych pracowniach artystycznych czy dobrych praktykach związanych z zachowaniem takiego lokalnego dziedzictwa. Ważnym tematem będzie też tożsamość Pragi, sposób jak dzielnica się zmienia wraz z Warszawą. Chcemy też porozmawiać o tym, jak rewitalizujemy Pragę, jak ona zachowuje tą tkankę.
0: Pragę Północ czekają też kolejne zmiany, dodaje burmistrz.
4: Można powiedzieć, że Praga w każdym obszarze się zmienia i w każdym obszarze się rewitalizuje, więc to nie jest tak, że tylko jeden punkt. Bardzo bym chciała, żeby się jeszcze zmieniła, jeśli mi się uda za mojej kadencji. Na pewno chciałabym zmienić jeszcze ulicę Brzeską i ulicę Wileńską, bo jest to priorytetem nie tylko dla mnie, ale też i dla mieszkańców. Mieszkańcy chcieliby, żeby ta przestrzeń się zmieniła i żeby była trochę inna niż jest w tej chwili.
0: Na piątek zaplanowano seminarium naukowe, a na sobotę oprowadzanie po zabytkach Pragi. Pełen plan dostępny jest na stronie dzielnicy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: 26 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Dawidach, w Mysiadle, w Piastowie, w Pruszkowie, w Józefowie, w Otwocku i w Karczewie. Bardzo, bardzo, bardzo cieplutko i będzie jeszcze bardziej cieplutko, bo maksymalnie 30 stopni i pełne słońce. Prawdziwie upalny dzień tego 9 dnia września nam się trafił. Być może drobne opady około 16.30, ale zobaczymy. Korzystajmy z tego dnia, bo naprawdę warto.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: warto korzystać z tego pięknego, upalnego dnia, bo być może to ostatni w tym roku. Warto też zostać razem z nami. Ania Bobko, kawa na wynosy w Radiu Warszawa. Oczywiście witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam właśnie do tego, aby razem ze mną tą kawę wypić. W tej godzinie mamy słowo na wieki, słowo na dziś przed godziną 12, a wcześniej dobre słowo papieża Leona 14, więc warto zostać.

0: New Horan, Little More Time na antenie Radia Warszawa, 12 minut po godzinie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ze mną w studiu Wojciech Dudkowski. Cześć Wojtek.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Jak Wojciech Dudkowski, to coś o kolei zapewne.
2: Koleje, tak.
0: Dobre wczucie.
2: Jutro urodziny i to nie byle jakie, bo setne, okrągłe.
0: To nawet nie 100 lat, 150 lat możemy życzyć, albo 200, bo 100 to już nie wypada.
2: Albo jeszcze więcej.
0: Albo jeszcze więcej.
2: Urodziny PKP. I z tej okazji duża impreza urodzinowa na dworcu Warszawa Główna.
0: Jutro dokładnie?
2: Jutro między 10 a 13.
0: 10-13, czyli takie godziny jak kawa na wynos. Można jadąc tam posłuchać kawy na wynos, potem wracając też posłuchać kawy na wynos.
2: 10:07 jest zaplanowany wjazd równocześnie tej historii kolei, czyli parowozu z wagonami, a po drugiej stronie peronu pendolino.
0: To musi być niesamowite, zobaczyć tą całą stuletnią historię tak naprawdę na żywo.
2: Tak, będzie pociąg niespieszny, czyli taki pociąg z lat PRL. Będzie też premiera. Będzie skład hybrydowy, czyli spalinowo-elektryczny dla PKP Intercity.
0: To też bardzo ciekawe, gratka pewnie dla wszystkich fanów kolei.
2: A fani kolei, którzy tam przyjdą, mogą dostać bilet na przejazd specjalny jednym z tych pociągów, czy to historycznym, czy to nowym Pendolino.
0: A te historyczne kiedy będą jeździć? One mają jakieś specjalne przejazdy?
2: Tak, będą przejazdy, co prawda z Warszawy do Warszawy, ale trochę dłuższą trasą, a Pendolino odwiedzi bocznicę Warszawa-Grochów.
0: I to wszystko jutro od godziny 10
2: do 13.
0: Do 13 stacja Warszawa Główna. Gorąco zachęcamy do udziału, jeśli ktoś z Państwa ma możliwość. Na kolei składamy najserdeczniejsze życzenia. Ponad 100 lat. 200, 300, 400, ponad 100, no bo 100 już macie to.
2: Tak.
0: To oby więcej. Dzięki Wojtek.
2: Dziękuję i zapraszam.

0: Daniel Powter, Bad Day. Jeśli ktoś z Państwa ma właśnie Bad Day, to po pierwsze polecam słuchać Radia Warszawa, żeby ten dzień poprawić, a po drugie myślę, że dobre słowo Ojca Świętego ten dzień również rozjaśni. Także już teraz na 106,2 FM dobre słowo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 155 i 156. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Możemy na nowo odczytać także historię nauki społecznej Kościoła Porerum Novarum. Inicjatywy, które z niej wyrosły, stowarzyszenia, związki zawodowe, spółdzielnie, dzieła pomocy społecznej w decydujący sposób przyczyniły się do poprawy ustawodawstwa dotyczącego pracy, ochrony osób najbardziej wrażliwych i promowania bardziej ludzkich warunków życia. Dzisiaj jednak narzędzia te same już nie wystarczają wobec przemian przyniesionych przez AI. Nową organizację rynków oraz konkurencyjność, która rzadko troszczy się o zrównoważony rozwój społeczny. Potrzebny jest nowy, wspólny wysiłek odpowiedzialnych za politykę, organizacji zrzeszających pracowników, środowiska przedsiębiorców i wspólnoty naukowej, aby w krótkim czasie wypracować odpowiednie i uzgodnione normy oraz zabezpieczenia również na poziomie międzynarodowym. Organizacje związkowe, które Kościół zawsze wspierał, są wezwane do otwarcia się na nowe formy pracy i na nowych pracowników, by ich reprezentować i bronić w sytuacji, której bez odważnych decyzji rysuje się perspektywa większego ubóstwa i większych nierówności z rzeszą wykluczonych, otoczonych przez maszyny i systemy zautomatyzowane, które zajęły ich miejsce. W tej przemianie nie wystarczy reagować wtedy, gdy miejsca pracy już znikają, lecz trzeba zawczasu kierować samym procesem przemiany. Jedną z możliwych dróg jest przede wszystkim ustalenie społecznych kryteriów innowacji. Każdemu wprowadzeniu automatyzacji i AI powinny towarzyszyć weryfikowalne decyzje dotyczące ochrony zatrudnienia, przekwalifikowania i udziału pracowników, tak aby technologia była ukierunkowana na uwalnianie ludzkiego czasu i zdolności, a nie na powodowanie wykluczenia. Po drugie, konieczne jest, aby aktywna polityka zapewniła wszystkim dostęp do kształcenia ustawicznego i możliwość rozwoju zawodowego, nie obciążając przy tym poszczególnych osób całym kosztem dostosowania się do zachodzących transformacji. Wreszcie potrzebna jest odpowiedzialność przedsiębiorstw, która wśród wskaźników sukcesu uwzględnia jakość i godność pracy. Gdy warunki te są spełnione, innowacja może stać się sprzymierzeńcem bezpieczniejszej, bardziej twórczej i godniejszej pracy. Gdy zaś ich brakuje, ma ona tendencję do przekształcania się w przyspieszenie niesprawiedliwości.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dziś, 9 września, obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli dzień, który przypomina nam o skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży i o tym, że EPSD można zapobiec. Najważniejsza zasada jest prosta: w ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Najbezpieczniejszym wyborem jest 100% abstynencji. To właśnie całkowite powstrzymanie się od alkoholu w czasie ciąży może uchronić dziecko przed jego szkodliwym działaniem. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, aby o tym pamiętać nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj warto o tym wszystkim przypominać. O EPSD, odpowiedzialności i konsekwencjach, które mogą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, w reportażu pod tytułem EPSD Rozmowy o odpowiedzialności opowie Paweł Kęska. Zapraszamy do słuchania Radia Warszawa już dzisiaj o godzinie 19.40. Tam więcej informacji. Warto tego reportażu posłuchać, warto się doedukować i warto po prostu o tym pamiętać i wszystkim przypominać, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. W ciąży absolutnie zero alkoholu. Jest to zadanie publiczne, dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

Hania Kuźmowicz, trzy razy bardziej na antenie Radia Warszawa na 16 minut przed godziną 12 wybrzmiała, a już teraz Don't Leave Me This Way, The Commodores i Sarah Jane Morris. Troszkę inny klimat, troszkę radośniejszy, ale taki idealny na kawę, na wynos w Radiu Warszawa.

0: Deus Meus Jahwe na antenie Radia Warszawa, 4 minuty przed godziną 12. O 12 jak zawsze nasza wspólna modlitwa Anioł Pański. A już teraz słowo na wieki, słowo na dziś, czyli audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec, a czyta Robert Pieszała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu uwierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeżeli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
2: W fizyce pojęcie entropii opisuje nieuchronny proces dążenia układów do rozpadu i zmiany formy. Święty Paweł wyraża tę prawdę w języku teologii, pisząc, że przemija postać tego świata. Apostoł używa greckiego słowa schema, oznaczającego zewnętrzną dekorację lub chwilową scenografię spektaklu, w odróżnieniu od trwałej struktury rzeczy, morfę. Kluczowe sformułowanie czas jest krótki odwołuje się do zwijania żagli przed wejściem do portu. Paweł nie nawołuje swoich słuchaczy do ucieczki od świata, lecz do wewnętrznej wolności. Używa konstrukcji jakby nie. Żyć w małżeństwie, płakać, radować się czy kupować. Ale nie dać się wchłonąć chwilowym przejawom prawdziwego życia. Święty Jan Chryzostom pisze, że chrześcijanin jest jak podróżnik w gospodzie, który nie przywiązuje się do sprzętów. Uczestniczymy zatem w tym świecie na sposób gościa odwiedzającego gospodę. Jego celem jest nakarmienie się chlebem, ciałem Chrystusa, przed wyruszeniem w dalszą drogę.

0: Jest godzina 12, pomódlmy się wspólnie.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: naszej. Amen.
1: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
1: Wzrok Jezusa przenika serca uczniów, sięga w ich głąb, dostrzegając całe ich bogactwo i całą biedę. Wzrok Jezusa przenika rzeczywistość, przenika tu i teraz i dostrzega, że to, co tu i teraz, trzeba osadzić w głębszym kontekście, aby przeżyć je właściwie. Ubogich, głodnych, smutnych, odrzuconych Jezus pociesza, bo łatwo im wejść w rozpacz. Dla kontekstu potrzebują nadziei potwierdzonej w przeszłości. To nie tylko wy, tak też czyniono prorokom. I w przyszłości. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Bogatych, sytych, roześmianych, docenianych ostrzega. Bo im z kolei łatwo o inną niż rozpacz odmianę pychy. O zarozumiałość. Oni również potrzebują szerszego kontekstu. Oby Bóg, który patrzy szerzej i dostrzega to, co w głębi, nam też ukazał szerszy kontekst naszego tu i teraz.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: O takiej pogodzie we wrześniu to aż przyjemnie mówić. 28 stopni Celsjusza w tym momencie to temperatura odczuwalna i też temperatura, jaką wskazują termometry w Warszawie, w Ząbkach, w Pruszkowie, w Bielawie, w Otwocku, w Józefowie, w Halinowej, w Wołominie, także i w Warszawie i w całej okolicy. Piękne, piękne słońce nam dzisiaj towarzyszy i towarzyszyć będzie. Być może delikatne opady około 16.30, ale delikatne tylko jeśli w ogóle spadną.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Aż nie dziwię się, że taki utwór nas przywita. U mnie maj i Łukasz Zagrobelny. No taka pogoda, że faktycznie bardziej majowa niż wrześniowa podczas tego 9 dnia września. Kawa na wynosy. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie już po południu i gorąco zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie m.in. wiadomości z życia kościoła o 12.30, więc warto zostać.

0: na wynos z Radiem Warszawa.
1: I knew it, I knew you, Taylor Swift wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 21 minut po godzinie 12, a już w najbliższą niedzielę, 13 września, Radio Warszawa rusza w trasę po parafiach. Mamy przystanek parafia, który Państwo świetnie znają z naszej anteny i tam też do parafii przychodzimy, a teraz będziemy w tych parafiach jeszcze bardziej stacjonarnie. Z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu będziemy gościć w dwóch parafiach, w parafii Matki Bożej Pięknej Miłości w Warszawie oraz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Po każdej mszy świętej będzie Będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Wam również zwyczajowe cegiełki, płócienne torby z cytatami i kalendarze. Wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Prosimy Was o hojność. Jesteście współtwórcami Radia Warszawa. Bardzo Wam dziękujemy za to wsparcie, które od Was otrzymujemy, które od Was mamy i czujemy cały czas. Nasza zbiórka na nowe studio cały czas trwa. Już jest ponad 7 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, bo to tylko dzięki Wam ta zbiórka może się odbywać, tylko dzięki Wam ten remont ma szansę się wydarzyć. Więcej informacji jest w zakładce Wspieraj na radiowarszawa.com.pl, na naszej stronie internetowej też. No i właśnie w tych dwóch parafiach też będzie możliwość. Pełna lista parafii, które nasi kwestarze i reporterzy odwiedzą w kolejne niedzielę września i 4 października będzie również na stronie radiowarszawa.com.pl, więc tam również Państwa odsyłam. radiowarszawa.com.pl to taki bardzo dobry adres strony internetowej. Warto tam zaglądać, nie tylko dzisiaj.

0: Radio Warszawa, jest godzina 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. za przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Nieprawomocny wyrok zapadł dziś przed sądem rejonowym w Sosnowcu. Duchowny został oskarżony o skrzywdzenie 7 dzieci. Po ogłoszeniu wyroku oświadczenie wydała diecezja sosnowiecka. Przeprosiła osoby skrzywdzone i ich bliskich oraz zapewniła, że staje po stronie pokrzywdzonych i prawdy. Diecezja podkreśla, że same przeprosiny nie wystarczą, a sprawiedliwe rozliczenie i zadośćuczynienie pozostają jej zobowiązaniem. Zapowiada też dalszą współpracę z organami ścigania i apeluje do osób pokrzywdzonych o zgłaszanie przypadków przemocy seksualnej także po wielu latach.
2: To się dzieje w Kościele.
1: We Francji trwają intensywne przygotowania do zaplanowanej na 25 września wizyty papieża Leona XIV. Organizatorzy poinformowali, że zainteresowanie wydarzeniem wykracza daleko poza środowiska katolickie. W samym Paryżu spodziewane jest około 1 000 000 osób, a każdego dnia na mszę na Placu Zgody zgłasza się blisko 8 tysięcy kolejnych chętnych. 4-dniowa podróż apostolska, której hasłem są słowa, aby świat miał życie, obejmie także Lourdes i Metz. W programie zaplanowano spotkania z młodzieżą i katechumenami.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 19 września w diecezji warszawsko-praskiej będziemy obchodzili Dzień Seniora i Chorego. W sanktuarium Świętego Ojca Pio na Gocławiu tego dnia będzie można skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych. O wydarzeniu mówi Radiu Warszawa Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
3: Zaczynamy od godziny 10.30. Zawsze jest Eucharystia z sakramentem namaszczenia chorych, a następnie posiłek dla naszych drogich seniorów i chorych. Później po posiłku będą różne porady pielęgniarskie, medyczne, będą diagności laboratoryjni, ale też będzie osteobus. Ale też będzie można nabyć produkty bonifraterskie, bo sobie bardzo seniorzy to chwalą.
1: To już 9. takie wydarzenie w naszej diecezji. Co roku przyciąga coraz więcej wiernych.
3: Widzę, że tych, którzy przybywają na to wydarzenie, jest coraz więcej. I nie tylko z naszej diecezji, ale również z Zawisły. A więc zapraszamy warszawiaków zarówno z prawej, jak i z lewej strony.
1: Tegoroczny Dzień Seniora i Chorego diecezji warszawsko-praskiej będzie się odbywał pod hasłem Ja nie zapomnę o Tobie. To temat 6. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, wybrany przez papieża Leona XIV.
2: To się dzieje w parafiach.
1: Zbliża się uroczystość poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętego Wacława na warszawskim Gocławku. Ceremonia pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego zaplanowana jest na najbliższą sobotę. Kościół budowany był od 2004 roku, przypomniał w poranku z Radiem Warszawa wikariusz ksiądz Robert Chodyna.
4: Tak troszkę na uboczu jesteśmy położeni, natomiast mamy wyposażenie świątyni trzynawowa, prezbiterium, wyłożone marmurem. W centrum wisi obraz świętego Wacława, pędzla pani Zofii Grabskiej. Za obrazem umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, wykonana przez pana Stanisława Wolnowskiego w 1954 roku. I w ołtarzach bocznych spotykamy figury Matki Bożej z Dzieciątkiem.
1: Przygotowania do uroczystości są już na ostatniej prostej. Zaangażowane są wszystkie grupy parafialne.
4: Są takie osoby, których nie trzeba prosić. One nawet też pomagają, tak jak teraz to się dzieje, że przy porządkowaniu kościoła, przy takim przygotowaniu pięknym, żeby ta uroczystość wyglądała jak najfajniej. Na pewno możemy się pochwalić, że na zbiórkę ostatnio przyszło bardzo dużo ministrantów właśnie przed tą uroczystością.
1: Poświęcenie kościoła to ceremonia liturgiczna, podczas której oddaje się budynek świątyni do wyłącznego kultu Bożego. Ołtarz i ściany namaszczane są olejem krzyżma, zapala się także 12 świec na ścianach kościoła. W poświęconej świątyni sprawowana jest także Eucharystia.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: I ze mną w studiu Kacper Kowalczyk. Cześć Kacper.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Czy jesteś zestresowany przed swoim debiutem dzisiejszym, takim jako prowadzący?
2: Może delikatnie.
1: Trudne
2: ale bardziej,
1: pytanie.
2: Bardziej szczęśliwy, że mogę dzisiaj Państwa wieczorem zaprosić na drugi odcinek z naszego nowego cyklu, naszej nowej audycji Poznacie Prawdę w Radiu Warszawa. I tak jak już Ania tutaj wspomniała, pierwszy prowadzony przeze mnie, moim dzisiejszym gościem będzie ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin. No i zapowiada się ciekawa rozmowa. Taką mam nadzieję i mam nadzieję, że Państwu się spodoba i że wiele dobrych treści Państwo z niej wyniesiecie.
1: Czego możemy się spodziewać z tej rozmowy? O czym będziecie rozmawiać?
2: Możemy na przykład spodziewać się odpowiedzi na pytanie, czy te herezje, z którymi walczył święty Augustyn, to mamy parę ładnych kilkaset lat przed naszą erą, tylko od nas, prawda?
1: Jakiś czas temu.
2: Tak. I czy te herezje dalej są, że tak powiem, aktualne, ale także dowiemy się trochę o tym, jakim przełożonym był Leon XIV w zakonie.
1: Czyli bardzo ciekawe tematy. Zdecydowanie nie warto słuchać. Dzisiaj godzina 20.
2: Tak jest. Zachęcamy do słuchania, ale także zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy.
1: Gorąco zachęcamy. Poznacie Prawdę. Kacper Kowalczyk. Dzięki.
2: Dzięki. Zapraszam.

Bruce i Igo na antenie Radia Warszawa. 10 minut przed godziną 13. Informacje takie nie warszawskie, ale dosyć ważne. Na wysokości Radomia niestety doszło do wykolejenia pociągu. Pociąg tam się zderzył tak naprawdę z ciężarówką, więc są utrudnienia dosyć duże w komunikacji pociągowej. Te pociągi nie przejeżdżają przez Warszawę, ale jeśli ktoś z Państwa właśnie podróżuje na trasie Lubin Główny, Szczecin Główny, to proszę uzbroić się w cierpliwości, pewnie poszukać jakiegoś objazdu. Paul Young i Come Back and Stay już teraz na 106.2 FM.

0: S Club 7 Rich na antenie Radia Warszawa wybrzmiał na koniec godziny 12. Półtorej minuty zostało do 13. O 13 jak zawsze najświeższe wiadomości, więc warto zostać razem z nami na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Leon XIV, duchowy syn świętego Augustyna, przełożony Augustianów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Biskup i misjonarz, dzisiaj papież. Zapraszam na wspólne poszukiwanie kluczy do zrozumienia pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego. Naszym przewodnikiem będzie znający go od 27 lat ojciec Zwiesław Dawidowski. Audycja Poznacie Prawdę dziś o 20 na 106.2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
5: Zbuduj wieżę dialogu.
4: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
6: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa 106.2 FM, jest godzina 13.
7: Poważny wypadek kolejowy na Mazowszu. Pociąg wykoleił się po uderzeniu w ciężarówkę. Są ranni. Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie bazy wojskowe nad Morzem Czarnym. Budowa bemowskiego odcinka linii metra otwiera się dla zwiedzających. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. W Sokolnikach Suchych, koło Przysuchy na Mazowszu, ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity Koziołek, relacji Lublin Główny, Szczecin Główny. W wyniku zdarzenia pociąg się wykoleił, są ranni, kilka osób trafiło do szpitala. Ruch pociągów na trasie Radom-Poznań wstrzymany został po tym wypadku. Rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej Łukasz Darmofalski mówi, że na miejsce jadą aż 24 zastępy strażaków.
8: Skład pociągu uderzył w samochód ciężarowy w wyniku tego uderzenia. Poszkodowany został kierowca pojazdu ciężarowego oraz maszynista składu oraz na pewno dwie osoby z pociągu. Łącznie pociągiem podróżowało około 105 osób. 90 osób wstępnie zostało określonych jako niewymagające pomocy medycznej. Względem kilkunastu osób trwa jeszcze ocenianie ich stanu.
7: Jak informuje PKP Intercity, dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza. Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów.

0: PKP Intercity w pociągach LKA i Polregio na wskazanych odcinkach. Służby prowadzą działania ratunkowe i zabezpieczają miejsca zdarzenia. Na miejsce udał się również Adam Wawrzyniak, wiceprezes PKP Intercity.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie bazy wojskowe nad Morzem Czarnym. Według ukraińskich wojskowych udało się im trafić rosyjskie okręty i samoloty. To odpowiedź Ukrainy na nieustanne rosyjskie ataki wymierzone w cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
2: O udanym ataku na rosyjskie czarnomorskie bazy wojskowe w Noworosyjsku i Anapie poinformował dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert Brody, pseudonim Madziar. Jak napisał, zniszczeniu uległy rosyjskie okręty, w tym rakietowe, ale też myśliwiec Su-33 oraz helikopter Mi-8. Ukraińskie drony uderzyły też w systemy radarowe rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Tymczasem Rosjanie nie ustają w dronowych i rakietowych atakach na ukraińskie obiekty cywilne. Dziś w Kijowie rosyjski dron trafił m.in. w wielopiętrowy blok mieszkalny, raniąc 6 cywilów. Jedna osoba zabita i 4 ranne to z kolei efekt ataków na Mikołajów na południu Ukrainy. Rosjanie wznawiają też ataki na infrastrukturę energetyczną. W 5 ukraińskich obwodach występują problemy z dostawami prądu.
0: Informował Paweł Buszko.
1: Dzieje się blisko.
0: Budowa bemowskiego odcinka linii M2 otwiera się dla zwiedzających. Już w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 15 chętni będą mogli wziąć udział w spacerze po stacji C03 Lazurowa, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Lazurowej i Górczewskiej. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć za kulisy jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w stolicy i zapoznać się z postępem prac. Chętni, żeby zobaczyć przyszłą stację, będą wpuszczani w grupach. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale na miejscu trzeba będzie zapoznać się z regulaminem zwiedzania. Organizacje pozarządowe z powiatu wołomińskiego spotkają się na wspólnym pikniku. W przyszłą sobotę, 19 września, na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce zaplanowano spotkanie lokalnych stowarzyszeń, fundacji i grup działania. Celem spotkania jest m.in. zawiązanie współpracy, mówiła w Radiu Warszawa Katarzyna Rostek, koordynatorka projektów i usług społecznych Spółdzielni Socjalnej Podkowa.
3: Piknik jest generalnie po to, żebyśmy się sieciowali, poznali. To takie naturalne wymuszenie tego kontaktu, komunikacji, spotkania, rozmowy, bo zawsze przed piknikiem spotykamy się co najmniej 2 razy. Wszystko jest ustalane, planowane. Cała promocja na przykład jest planowana w ten sposób, że już od poniedziałku codziennie któraś z organizacji opowiada o sobie i zaprasza na wspólny piknik.
0: W programie także stoiska kół gospodyń wiejskich, strefa bankowości i animacje dla dzieci. Patronem medialnym pikniku jest Radio Warszawa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Ależ upalny i piękny ten dzień dzisiaj mamy. 28 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, 29 stopni to temperatura odczuwalna, 30 stopni to maksymalna temperatura, jakiej dzisiaj możemy się spodziewać. Drobne opady około 16-17 być może się pojawią, później nadal słońce za chmurami i tak jest w Warszawie, tak jest w Sulejówku, tak jest w Pruszkowie, tak jest w Legionowie i w Serocku.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: 5 minut po godzinie 13. Ania Bobko, kawa na wynos. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie dobre słowo pasterzy. O 13.20 będą też wiadomości lokalne w skrócie. To dla tych wszystkich, którzy lubią wiadomości tak przygarnąć w telegraficznej informacji. A przywita nas Ania Karban i słucham Cię w radiu co tydzień. Choć ja mam nadzieję, że Państwo nas słuchają częściej niż tylko co tydzień, bo myślę, że zdecydowanie warto.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Kilka ważnych informacji dla wszystkich mieszkańców Warszawy, szczególnie takich, co lubią chodzić na różne spacery, tak myślę. 10 września na terenie Warszawy i okolicy rozpocznie się szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność właśnie podczas wyprowadzania zwierząt na spacer. W dniach 10-16 września, czyli przez 6 dni na terenie województwa mazowieckiego, przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Ważne informacje są takie, że szczepionka będzie umieszczona wewnątrz przynęty w kształcie krążka lub kwadratu koloru brunatno-zielonego o rybim zapachu. Szczepionka będzie wkładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Zrzuty oraz wyłożenie ręczne nie obejmuje zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy. To właśnie one są najbardziej podatne na zakażenie wścieklizną. Co robić? To takie bardziej praktyczne informacje dla wszystkich osób, które właśnie na spacery z swoimi pupilami wychodzą. Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki wyprowadzając psy trzeba zachować szczególną ostrożność, nie dotykać szczepionki, nie pozwalać psom obąchiwać tej szczepionki. Każdy, kto miał styczność ze szczepionką, powinien skontaktować się z lekarzem, a w przypadku kontaktu z przynętą lub płynną zawartością szczepionki, miejsce te trzeba gruntownie przebyć wodą z mydłem. Uważajmy, dbajmy, zostawmy w spokoju, to wszystko jest dla naszego wspólnego dobra. Takie ważne informacje właśnie o tych szczepionkach w najbliższych dniach, które będą miały miejsce w Warszawie.
2: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 13:20.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Powiada apostoł Paweł, żebyśmy dali swoje ciała na ofiarę żywą, Bogu przyjemną. O co tu chodzi? Otóż to jest zachęta, ale taka bardzo mocno sformułowana i kierowana, żebyśmy całe nasze życie tak ukształtowali, tak nim pokierowali, żeby to była ustawiczna służba Bogu i ludziom. Wszystko, cokolwiek przychodzi nam czynić, w każdym dniu, przy każdej sposobności, czy to są rzeczy małe, można by powiedzieć mało znaczące, czy wielkie, epokowe, to trzeba mieć świadomość, żeby one były ciągle ukierunkowane na Boga i na drugiego człowieka. W stosunku do Boga mają pełnić rolę uwielbienia i dziękczynienia. W stosunku do ludzi mają ich wspierać w drodze do nieba. I wtedy życie staje się sensowne. Apostoł Paweł w innym, co prawda, liście, w liście do Galatów mówi: jedni drugich brzemiona noście, jedni drugim pomagajcie w waszej drodze do zbawienia. I teraz, kiedy przychodzi nam czynić rachunek sumienia, no w różnym czasie to robimy, to powinniśmy zapytać o to, jak my wywiązujemy się z tej wielkiej katechezy zostawionej przez Pana Jezusa, że całe nasze życie to ma być owocowanie ukierunkowane na Boga i na drugiego człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Jest godzina 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Siedem osób w szpitalu po zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Składem relacji Lublin-Szczecin podróżowało 120 osób, 20 zakwalifikowano jako ranne. Ruch na tym odcinku został wstrzymany. Czterech kierowców pod wpływem alkoholu, 20 bez prawa jazdy, 7 poszukiwanych. To efekty wspólnych kontroli stołecznego ratusza, policji i straży granicznej w pojazdach przewozu osób. W wakacje sprawdzono ponad 400 takich pojazdów. Mieszkańcy Warszawy mogą usłyszeć jutro syreny alarmowe. Rozpoczyna się kolejny etap testów, który potrwa do przyszłego piątku. Mogą być nadawane także komunikaty głosowe. Jak na przestrzeni lat zmieniła się warszawska Praga i co pozostało z historycznej tkanki miejskiej, będzie można dowiedzieć się tego podczas praskich Dni Dziedzictwa. W piątek seminarium naukowe, a w niedzielę spacery z przewodnikami. Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji drugiego ogrodu jordanowskiego na Mokotowie. Powstaną tam wielofunkcyjne boisko, infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Kolejnym etapem będzie budowa nowej siedziby ogrodu oraz przedszkola. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Mam teraz dla Państwa bardzo ciekawą propozycję, mianowicie jednodniowe rekolekcje w milczeniu metodą Lectio Divina. Idź do winnicy, sprawiedliwie i miłosierne serce Boga. To już 12 września, czyli w najbliższą sobotę. Zanurzenie w słowo jest konkretną propozycją dla tych, którzy chcą się dać poprowadzić słowu Boga przy pomocy podpowiedzi do osobistej modlitwy, którą poprowadzi ksiądz Dariusz Szyszka i siostry Jezusa Miłosiernego. Wystarczy spoderować czas i przyjechać na zanurzenie z odrobiną zaufania i otwartości serca na łaskę Pana, by Słowo Boże stało się miejscem Twojego osobistego spotkania z Jezusem, tak jak to się stało w sytuacjach wielu osób przedstawionych na kartach Ewangelii. I Ty możesz podążać za tym, co mówi Chrystus, by odkryć, jakie skarby kryją się w tekście Słowa Bożego również dla Ciebie. Gdy usiądziesz i posłuchasz Słowa Życia Wiecznego, to ono poprowadzi Cię w głęboką i zażyłą więź z Bogiem, gdzie już nie ma lęku i smutku, rozpaczy i beznadziei. Piękne rekolekcje całodniowe od 8.30 do godziny 20.00. Więcej informacji na stronie domfaustyny.pl. Tam też zapisy, tam wszystkie informacje, co zrobić, żeby móc wziąć w nich udział całodniowe w najbliższą sobotę. Jeśli ktoś z Państwa nie ma planów, to myślę, że warto rozważyć właśnie taką opcję na najbliższą sobotę. A na naszej antenie na 19 minut przed godziną 14.00. Raz, dwa, trzy. Dalej niż sięga myśl.

Moonlight Shadow na 12 minut przed godziną 14 wybrzmiało, a Alex Warren i Passenger na 11 minut przed godziną 14 wybrzmi na antenie Radia Warszawa.

0: kombi słodkiego, miłego życia na koniec godziny 13 w Radiu Warszawa.
1: Od cukru się tyje, dzień dobry.
0: Od cukru się tyje, dzień dobry. Piękny przekaz, Michał Łopaciński, aczkolwiek słodkiego, miłego życia, my takie życie mamy, bo dzięki naszym kochanym

0: Czasami delikatnie, ale to trzeba o pewnych sprawach mówić wprost, odważnie, ale z pokorą, więc już teraz bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za udzielone dotychczas wsparcie. Prosimy o jeszcze.
1: No, i pięknie. I to ja już nic nie muszę dodawać. Zachęcam do zostania razem z Michałem Łopacińskim podczas popołudnia. Ja dziękuję, Ania Bobko. Do usłyszenia i zostańcie, bo warto.
0: Zapraszam.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Leon XIV, duchowy syn świętego Augustyna, przełożony Augustianów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Biskup i misjonarz, dzisiaj papież. Zapraszam na wspólne poszukiwanie kluczy do zrozumienia pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego. Naszym przewodnikiem będzie znający go od 27 lat ojciec Zwiesław Dawidowski. Audycja Poznacie Prawdę dziś o 20 na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
6: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
5: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
6: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
5: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
6: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
5: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Jedna osoba nie żyje, jest kilkudziesięciu rannych. Kolejne informacje po wypadku kolejowym na Mazowszu. Władza AfD w Saksonii-Anhalt nie jest przesądzona, trwają negocjacje. Od piątku Dni Dziedzictwa Pragi. Jak zmienia się dzielnica? Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Jedna osoba zmarła, około 20 osób jest rannych w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity Koziołek relacji Lublin Główny - Szczecin Główny. Do wypadku doszło w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Ruch na trasie jest wstrzymany. Wójt miejscowej gminy Wieniawa, Krzysztof Sobczak, powiedział, że część pasażerów otrzymała pomoc od gminy.
9: Podjęliśmy działania związane z zapewnieniem przede wszystkim schronienia i możliwością opieki dla tych osób, które nie były ranne, a więc w bibliotece w miejscowości Skrzynno nieopodal zorganizowaliśmy taki punkt doraźnej pomocy. Z racji tego, że w tym zdarzeniu uczestniczyły również dzieci, zapewniliśmy pomoc szkolnego psychologa, jest pielęgniarka środowiskowa na miejscu.
1: PKP Intercity poinformowało, że po zderzeniu pociąg zestawiony z lokomotywą i sześciu wagonów wykoleił się, a część składu przewróciło się. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei. Przejazd, przy którym doszło do wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną. Przyczyny wypadku zbada komisja.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Rządy skrajnej prawicy w Saksonii-Anhalt, gdzie AfD w niedzielę wygrała wyraźnie wybory, nie są przesądzone. Alternatywa dla Niemiec wciąż nie zbudowała większości w niemieckim landzie, a wraz z opadaniem powyborczego kurzu pojawiają się pomysły na rząd bez AfD. Partia skrajnej prawicy zdobyła 39 mandatów. Dokładnie tyle samo posłów mają łącznie HDC, Zieloni, Socjaldemokraci i skrajna lewica. O tym, kto będzie rządził, zdecyduje BSW.

0: Sojusz zarywa Genknicht z pozostałymi 5 mandatami. AfD szuka 3 posłów u konkurencji, na razie bezskutecznie. Odpowiedzią alternatywy dla Niemiec dla początkowej oferty współpracy ze strony prorosyjskiego BSW była cisza. BSW proponuje teraz rząd Saksonii-Anhalt z kimś pozapartyjnym na czele. Wiceszef SPD Alexander Schweitzer zgłosił propozycję rządu ekspertów. Gdyby socjaldemokraci przekonali do tego posłów innych partii demokratycznych oraz BSW, możliwe jest zbudowanie większości bez AfD. Alternatywa dla Niemiec nie wyklucza w takiej sytuacji dążenia do szybkich kolejnych wyborów, bo jej liderzy są przekonani, że wtedy zdobędą samodzielną władzę w landzie.
1: Dzieje się blisko.
0: Warszawa będzie w najbliższych dniach testować systemy alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alert do mieszkańców stolicy. Od 10 do 18 września na terenie Warszawy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, czytamy w komunikacie. Mogą być także nadawane komunikaty głosowe.
1: Takie są lokalne inicjatywy.
0: Jak zmienia się prawobrzeżna Warszawa? Co z historycznej tkanki miejskiej udało się zachować? Opowiedzą o tym eksperci podczas praskich Dni Dziedzictwa, które rozpoczną się w piątek w Akademiku Praskim. O celach spotkania mówiła w poranku z Radiem Warszawa burmistrz dzielnicy Pragi Północ Gabriela Szóstek.
2: Spotkanie będzie poświęcone dziedzictwu Pragi Północ, jego wyjątkowości, jakie jest na miejscu na mapie Warszawy. Eksperci będą rozmawiać również o ochronie zabytków, historycznych pracowniach artystycznych czy dobrych praktykach związanych z zachowaniem takiego lokalnego dziedzictwa. Ważnym tematem będzie też tożsamość Pragi, sposób jak dzielnica się zmienia wraz z Warszawą. Chcemy też porozmawiać o tym, jak rewitalizujemy Pragę, jak ona zachowuje tą tkankę.
0: Na piątek zaplanowano seminarium naukowe, a na niedzielę oprowadzanie po zabytkach Pragi. Pełny plan dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy. Na teraz to już wszystko. Zapraszam na wiadomości lokalne w skrócie o 14.30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: No i pięknie jest, piękna pogoda, 28 stopni Celsjusza, 1,5 metra od ziemi w zacienionym miejscu. Zatem oznacza to, że w pełnym słońcu może być ponad 30 stopni. I komu to przeszkadza? Mnie nie. Mam nadzieję, że Państwu również. Zwłaszcza, że o 2 w nocy nasze humory się zmienią, bo będzie deszcz, a jutro to maksymalnie 18. Także tego przeskoku, uwaga na ten przeskok, lepiej od razu witaminki.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: No ale z drugiej strony, gdyby taka pogoda trwała cały rok, marzenie. No ale rozumiem to, że te 4 pory roku są nam potrzebne, więc tak jak powiedziałem, witaminki różnego rodzaju naturalne też, jakby owoce, syrop cebuli, etc. Miodu dużo należy jeść, no bo jutro przeskok o 10 stopni Celsjusza i naprawdę się zrobi chłodno, ale no, u nas tak czy inaczej będzie, mam nadzieję, bardzo gorąco, zwłaszcza do godziny 18. Michał Opaciński, kłaniam się w pas, zapraszam. A nóżka chodzi, co? A no właśnie, lambada. Na dzień dobry.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Mam informację dla Państwa, dla wszystkich nas, niezależnie od płci, wieku, stanu cywilnego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli dzień, który przypomina nam o skutkach spożywania alkoholu w czasie ciąży i o tym, że FAS można zapobiegać. Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. W ciąży nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu. Po prostu nie ma. 100% abstynencji to jest to bezpieczeństwo, to jest to minimum, tak? Jeśli już mówimy o takich minimach, bo to tak często się mówi, minimum to tyle i tyle. To jest minimum 100% bezpieczeństwa, to jest wtedy, kiedy w ogóle nie spożywamy alkoholu w czasie ciąży. I to właśnie całkowite powstrzymanie się od alkoholu w tym czasie może uchronić dziecko przed jego szkodliwym działaniem, przed szkodliwym działaniem oczywiście alkoholu. O FAS, odpowiedzialności i konsekwencjach, które mogą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, w reportażu pod tytułem FAS, rozmowy o odpowiedzialności, opowie Paweł Kęska. Dziś zapraszamy do słuchania, proszę zapisać sobie godzinę dziś o 19.40. Zadanie publiczne, dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego. Program zacny, szkoda, że w ogóle musi istnieć, bo to jest najbardziej przykre, kiedy to my rodzice, nie tylko matki, my rodzice, mamy wpływ na to, jaki prezent na starcie, w cudzysłowie prezent, możemy dać dzieciom. Mówię dlaczego my rodzice, bo panowie, po naszej stronie też jest duża odpowiedzialność w tej kwestii. Zapraszam do słuchania dziś o 19.40.

0: No dobrze, to zaczniemy w takim układzie. Pójdziemy za radą Sound & Grace i Filipa Lato, a jednym z takich elementów życia na 100% jest regularne odwiedzanie parafii. Parafii swej najlepiej, ale można też inne, czemuż by nie. Na przykład bardzo ciekawa, warta odwiedzania jest parafia świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Poświętnym. Zapraszamy. Przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Dzięki czemu wy, bohaterowie tej audycji, zauważacie obecność Pana Boga w swoim życiu?
3: Ja myślę, że
2: Pani Dominika, tak.
3: Że dużo tutaj mimo wszystko jest w drugim człowieku. My jakby nawzajem tak też się motywujemy tutaj, każdy z nas niesie tego Pana Boga w sercu i na ustach, tak? Czy przez śpiew, czy przez modlitwę, czy przez nawet prace fizyczne, które się dzieją i przez te nasze spotkania, tak? Może nie, one nie są bardzo często, że rozmawiamy i w ogóle, ale nawzajem się wspieramy swoim właśnie przykładem, zachowaniem i takim obserwacją świata dookoła nas, tak?
4: Patrzymy na ludzi i tak jak nasz proboszcz mówi, nie jesteśmy bezludnymi wyspami, tak? To jest jego takie powiedzenie, które zapamiętałam. Odkąd jakby tutaj przyszedł, to wspomina kilkanaście razy, więc ja jakby patrzę na tego drugiego człowieka, że jestem dla niego, tak? Że razem coś zrobimy dobrego, też jeszcze dla innych, więc ja w ten sposób, no i mówię, wspominam te słowa proboszcza, że nie jestem bezludną wyspą.
2: Kogo dziś pozdrawiamy na antenie Radia Warszawa?
4: Parafian.
5: Może jeszcze siostry i braci z pielgrzymek, bo tutaj bardzo dużo osób z naszej parafii właśnie pielgrzymuje na Jasną Górę i w sierpniu rzeczywiście był taki czas, że po pielgrzymce, jak się spotkaliśmy pod kościołem, to każdy właśnie gdzieś w grupie te emocje pielgrzymkowe były nie do zatrzymania, więc może właśnie my pozdrowimy tutaj z Marcinem warszawsko-praską pielgrzymkę pieszą wszystkich pielgrzymów z grupy zielonej, która jest nam bliska, ale też i niebieskiej, i czerwonej.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawskie poranki?
2: Szybkie w biegu i często niedospane.
1: Pogodne?
2: To zależy, czy pada.
1: Jak pada, to można potańczyć z parasolem.
2: Tak na ulicy?
1: I poczuć się jak w filmie, pokolorować świat.
2: Optymizmu i szalonych pomysłów w poranku z Radiem Warszawa nigdy nie brakuje.
1: Budzimy stolicę i okolice bardzo pogodnie.
2: Od 7 do 10.
1: Od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kogo zatopi zonda krypto? Prawdziwa afera, straszna zbrodnia, wielkie pieniądze, ale także cyniczna polityczna gra. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
6: Jedna z pasażerek nie przeżyła wykolejenia pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym z sygnalizacją w miejscowości Sokolniki Suche w powiecie przysuskim. Około 20 osób zostało rannych. Jutro od rana utrudnienia na drogach w okolicach Ministerstwa Sprawiedliwości. Między 8.30 a 10.00 zaplanowano zgromadzenie i przemarsz między siedzibą resortu a placem Piłsudskiego. Autobusy mogą jechać objazdami. Nietrzeźwy kierowca zatrzymany obywatelsko w Lesznowoli. Kiedy na miejsce przyjechała policja, mężczyzna był agresywny wobec funkcjonariuszy i próbował ich pobić. Wobec 41-letniego obywatela Ukrainy wszczęto procedurę deportacyjną. Symfonia Warszawia z nową siedzibą na Pradze Północ. Jutro otwarty zostanie budynek przy ulicy Grochowskiej. Z tej okazji do końca tygodnia zaplanowano wiele koncertów i wydarzeń muzycznych. Modernizacja hal sportowych w Kobyłce i Nadarzynie oraz boisk w Pruszkowie i Rembertowie. To kolejne projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla Sportu. Łączna kwota to ponad 1 000 000 zł.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

mocno anglosaski klimat nam się stworzył, bo już za chwilę Tani Tati Karam, także też brytyjska wokalistka, co ciekawe urodzona w Niemczech, ale wcześniej była teraz Enya. May It Be. To jest utwór, który ma 25 lat. Jego historia jest bardzo, bardzo ciekawa. No wręcz emblematyczny, totemiczny. Fani Tolkiena, fani Władcy Pierścieni wiedzą już o czym mówię, bo oto w 2001 roku reżyser Peter Jackson osobiście poprosił Enię o to, aby stworzyła, czy w ogóle jest w stanie skomponować, stworzyć piosenkę do Władcy Pierścieni. Ona w tym celu oczywiście przytaknęła, udała się do Nowej Zelandii na plan zdjęciowy i zainspirowana tym wszystkim, co widziała, plus historią oczywiście Hobbitów, utwór, który do dzisiaj wysadza z siodła.

Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, czyli wyjdź z moich snów i wsiądź do mojego auta. No tak chciałoby się powiedzieć do bohaterów Orszaku Dziejów też można, bo czemuż by nie, bo przecież śniliśmy nieraz wszyscy o tych wielkich, wspaniałych postaciach, czy to literackich, czy właśnie twórców naszej kultury i przeszłości, która wpływa na przyszłość jak najbardziej. Orszak Dziejów 2026, o co chodzi, co to jest? Tak naprawdę o tym będziemy rozmawiać po godzinie 16. Moimi i Państwa gośćmi będą pani Anna Witkowska, która będzie Haliną Konopacką, i pan Łukasz Sadłowski, książę Józef Poniatowski. Ciekawie się zaczyna? No właśnie, ja tu pani Halina, królowa polskiego sportu, i książę Józef Poniatowski. Warto zostać z Radiem Warszawa po 16:00.

0: Dochodzi godzina 15, więc czas najwyższy teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny. Po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Ojczyzno moja kochana Polsko, gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. Odczuwam tak straszny ból, kiedy patrzę na cierpienia bliźnich. Odbijają się w sercu moim wszystkie cierpienia bliźnich. Ich udręczenia noszę w sercu swoim, także mnie to nawet fizycznie wyniszcza. Pragnęłabym, aby wszystkie bóle na mnie spadły, aby ulżyć bliźnim.

Tłumy wołały: Hosanna synowi Dawida, chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Miłosierny Panie, tak wołał tłum, gdy uroczyście wjeżdżałeś do Jerozolimy. Ludzie słali płaszcze, ścinali gałęzie z drzew i rzucali przed Tobą na drogę. A te radosne i pełne euforii okrzyki Hosanna, jak dałeś poznać świętej siostrze Faustynie, odbijały się w Twoim sercu bolesnym echem: ukrzyżuj go. Cierpiałeś bardzo, może nie tyle z powodu, że byłeś świadomy skazującego wyroku i haniebnej śmierci, bo na tę godzinę przyszedłeś, ile z powodu tych ludzi, dla których Twa bolesna

Wczesna męka spotka się z oporem i lekceważeniem. Bolałeś nad dramatem człowieka, który mimo ofiarowanego życia w przyjaźni z Bogiem na ziemi i wieczności wybiera śmierć. Jakże nieraz podobni jesteśmy do tego tłumu, który ma wizję Mesjasza, spełniającego nasze marzenia, chroniącego nas od krzyża i cierpienia. Jakże podobni jesteśmy do ludzi, którzy w uniesieniu wołają na Twoją cześć Hosanna, a w godzinach próby wątpią w Twoją miłosierną miłość, czułą obecność i wsparcie. Może wówczas odwracamy się od Ciebie, a nierzadko przez swe grzechy wyrzucamy Ciebie ze swego życia. Są i tacy, którzy dołączają się do krzyczących przed pałacem Piłata i domagają się Twojego ukrzyżowania, usunięcia z przestrzeni publicznej Twojego imienia i nauczania. Nad ich losem najbardziej cierpiałeś, bo odrzucając Twoją miłość, sami skazują się na śmierć i to śmierć na wieki. Dla zasług Twojej męki błagamy, aby każde ludzkie serce przyjęło Twą miłosierną miłość.

0: Miłosierny Panie, tylko Ty masz receptę na prawdziwe, szczęśliwe życie. Dlatego prosimy, aby nasze było zgodne z Twymi błogosławieństwami. Spraw, abyśmy wszystko mieli u Boga, Jego stawiali na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ufali Mu, pełniąc Jego wolę, bo wtedy już w ziemskim życiu cieszymy się posiadaniem Twego Królestwa miłości i pokoju. Daj, abyśmy nie utracili nigdy pragnienia poznawania Twojej miłosiernej miłości, a głody wszelkich dobrych pragnień umieli oddawać Tobie, bo wtedy doświadczamy, jak bardzo jesteśmy kochani. Spraw, abyśmy się smucili z powodu naszych grzechów i upadków ku nawróceniu, a nie ku rozpaczy czy zniechęceniu, bo wtedy doświadczamy życia w wolności od zła i nieprawości. Nie dopuść, abyśmy zeszli z drogi życia w przyjaźni z Tobą z powodu upokorzeń, szyderstwa, prześladowania czy jakiejkolwiek niesprawiedliwości, bo z Tobą zawsze zwyciężamy. Oddajemy Ci wszystkie intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebany.
1: Wstąpił do niebios trzeciego dnia,

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. Rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta piękności. A choć żeś się ukrył i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro. I serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. A Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, natomiast komentuje dzisiejsze słowo ksiądz Paweł Szmytkowski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
1: Wzrok Jezusa przenika serca uczniów, sięga w ich głąb, dostrzegając całe ich bogactwo i całą biedę. Wzrok Jezusa przenika rzeczywistość, przenika tu i teraz i dostrzega, że to, co tu i teraz, trzeba osadzić w głębszym kontekście, aby przeżyć je właściwie. Ubogich, głodnych, smutnych, odrzuconych Jezus pociesza, bo łatwo im wejść w rozpacz. Dla kontekstu potrzebują nadziei potwierdzonej w przeszłości. To nie tylko wy, tak też czyniono prorokom. I w przyszłości. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Bogatych, sytych, roześmianych, docenianych ostrzega. Bo im z kolei łatwo o inną niż rozpacz odmianę pychy. O zarozumiałość. Oni również potrzebują szerszego kontekstu. Oby Bóg, który patrzy szerzej i dostrzega to, co w głębi, nam też ukazał szerszy kontekst naszego tu i teraz.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Kacper Kowalczyk.
1: Maszyniści zapowiadają protest po dzisiejszym wypadku z tirem na przejeździe kolejowym w powiecie Przysuskim. To kolejne w ostatnich dniach zderzenie pociągu z autem. Szczegóły zostaną przedstawione jutro na specjalnej konferencji. 7 linii tramwajowych na objazdach. Doszło do przerwy w ruchu na przystankach Spacerowa i Okopowa Krochmalna. Informacje aktualizowane są na bieżąco na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Marihuana i kokaina o wartości około 200 tysięcy złotych w mieszkaniu na Mokotowie. Policja zatrzymała 3 mężczyzn. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jutro w Warszawie i w okolicach rozpocznie się szczepienie lisów. Szczepionka będzie w kształcie krążka lub kwadratu koloru brunatno-zielonego. Należy zachować ostrożność podczas spaceru ze zwierzętami. Budowa bemowskiego odcinka linii M2 otwiera się dla zwiedzających. W sobotę od 11 do 15 wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w spacerze po stacji Lazurowa. Należy pamiętać o długich spodniach i zakrytych butach. A także o tym, że kolejne wiadomości Radia Warszawa za pół godziny.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: I'm doing just fine now, it's over. Ja tylko szybko przypomnę, że wiadomości będą spokojnie, mogą być w krótkich spodenkach i klapkach też, tak. But occasionally...

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ja chciałem Państwa zaprosić na 13 września, dokładnie Radio Warszawa zaprasza, tudzież do współpracy i tak dalej, już mówię o co chodzi. W najbliższą niedzielę, czyli 13 września, Radio Warszawa rusza w trasę po parafiach. Tak jest, ruszamy w trasę z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, będziemy gościć w dwóch parafiach. W parafii Matki Bożej Pięknej Miłości w Warszawie i Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Tak, brawo, pan tam zgadł, z tyłu w Warszawie też, tak. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarzy zaproponują wam również zwyczajowe cegiełki, płócienne torby z cytatami i kalendarze. Te torby, to ja wiem, że to jest hit, sztos i często też dostajemy zapytania w ogóle. Ludzie listy piszą z całej Polski o te torby, także wiem, że to jest naprawdę niezły rarytasz, smakołyczek, więc jakby wychodzimy naprzeciw. Natomiast państwa życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł, więc nie wstydzimy się prosić głośno, ale z pokorą. Prosimy o hojność, bo to wy, drodzy państwo, jesteście współtwórcami Radia Warszawa. To, że jest nas tutaj kilkanaście osób i my do państwa mówimy i tak dalej, to dzięki państwu. No, od państwa dla państwa. Trochę tak jest, nawet na pewno tak jest, więc jeżeli chcecie sprawdzić, drodzy państwo, czy odwiedzimy też waszą okolicę, to pełną listę parafii, które nasi kwestarze i reporterzy odwiedzą w kolejne niedziele września i 4 października, znajdą państwo na stronie naszej www.radiowarszawa.com.pl. Do zobaczenia i z góry dzięki.

O, na o Saskiej, a ja o Pradze powiem. Nie, no o Pradze jak o Pradze, no bo wiadomo, że Saska, Praga, to wszystko jest fajnie. Warszawa jest w ogóle przepięknym miastem, to chyba jest oczywiste. Natomiast chciałem zaprosić już teraz, po godzinie 16, po wiadomościach, będzie gość, goście dokładnie, Radia Warszawa, pani Anna Witkowska i pan Łukasz Sadłowski, czyli w dużym uproszczeniu mówiąc, pani Halina Konopacka i książę Józef Poniatowski. O co chodzi? O orszak dziejów. Drodzy Państwo, bo w sobotę najbliższą, 12 września, Bee Gees, to bracia Gibb tutaj mi to wskoczyli, ale w sobotę najbliższą, 12 września, będzie właśnie odbędzie się orszak dziejów. Oczywiście Halina Konopacka, książę Józef Poniatowski, to jest tylko skromny promil tych znanych postaci, wspaniałych postaci dla historii Polski, które tam przedefilują. O co chodzi, jak to będzie wyglądać, może ktoś chce dołączyć, to wszystko po godzinie 16 po wiadomościach, a wiadomości już za chwilę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej

0: Bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
1: Myślisz o przyszłości?
2: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
1: A co cię do tego przekonało?
2: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
1: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
2: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
1: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
2: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Nazywam się Agnieszka Jagoda i w Radiu Warszawa zajmuję się marketingiem i reklamą. Radio Warszawa zmieniamy dla Was. Nasze studio ma już ponad 10 lat. Czas na rewolucję. Chcemy stworzyć nowoczesną przestrzeń, profesjonalne panele akustyczne, klimatyczne oświetlenie i miejsce do nagrywania podcastów. Wejdź na stronę Radia Warszawa i dołącz do zbiórki. Możesz też wesprzeć nas podczas kwesty w swojej parafii. Dziękujemy za każdą pomoc.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest godzina 16, więc czas najwyższy na wiadomości Radia Warszawa.
7: Premier zabrał głos po tragicznym wypadku kolejowym. Norwegowie żegnają króla Haralda V. W wiadomościach też o ważnym apelu papieża. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące niezgodnych z prawem wjazdów na przejazd kolejowy. To reakcja na wypadek w Sokolnikach, niedaleko Przysuchy. Ciężarówka wjechała tam pod pociąg, zginęła jedna osoba. Zmiany w prawie zapowiedział premier Donald Tusk.
8: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
7: W reakcji na kolejne zderzenie pociągu z samochodem maszyniści zapowiadają protest. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, mówił, że maszyniści chcą zwiększenia bezpieczeństwa na torach i zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
9: Dzieje się blisko.
7: Ostrzegamy przed utrudnieniami tramwajowymi. Z przyczyn technicznych w rejonie przystanku Spacerowa występują utrudnienia w kursowaniu linii 11, 16, 19 i 67. Problemy także w rejonie zespołu przystanku Postępu to utrudnienia na liniach 17, 18, 31 i 67.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Norwegowie żegnają króla Haralda V. W ceremonii biorą udział przywódcy państw z różnych części świata, wśród nich członkowie monarchii brytyjskiej. Polskę reprezentuje prezydent. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych tego dnia w Oslo dbają tysiące policjantów i żołnierzy. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Więcej na ten temat Agata Król.
10: Harald V był monarchą dbającym o dobre relacje z Rzeczpospolitą. Jego odejście zamyka ważny rozdział historii Norwegii, naszego bliskiego sojusznika. Tak o żegnanym królu pisze szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił, iż w gronie przywódców z całego świata Polska odda hołd królowi, który przez dziesięciolecia cieszył się ogromnym szacunkiem swoich rodaków i społeczności międzynarodowej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o 10:00 i potrwają do późniejszych godzin popołudniowych. O 12:00 wyruszyła procesja z trumną zmarłego z Pałacu Królewskiego do katedry w Oslo. Tam zaplanowano główną część ceremonii. Tuż po niej następca tronu Haakon VIII powita zgromadzonych z balkonu pałacu. Pogrzeb zakończy się, gdy flagi zostaną podniesione do pełnego masztu.
9: To się dzieje w kościele.
7: Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie apelował o obronę godności każdego człowieka. Podkreślił, że traktowanie ludzkiego ciała jak przedmiotu, którym można dysponować, narusza godność ludzką. Wprowadzenie ciała do roli przedmiotu, którym można dowolnie dysponować, jest zawsze zaprzeczeniem godności osoby. Nasz świat wzywa nas w szczególny sposób do podtrzymywania godności osoby ludzkiej. Leon XIV wezwał wiernych do dalszych wysiłków na rzecz ochrony ludzkiej godności i praw z niej wynikających, jak ocenił to jedno z najważniejszych wyzwań w historii ludzkości. Więcej wiadomości z życia Kościoła o 16:30. Zapraszam.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Proszę Państwa, upał jakby zelżał o jeden stopień, bo jest 27 tychże na słupkach rtęci wskazywanych, natomiast do godziny 20 będą te będzie stopień 22, potem temperatura spadnie do 16, noc ciepła, ale deszczowa, dlatego że o drugiej w nocy będzie 16 stopni, o 8 rano 15, ale między 2 a 8 rano będzie no sporo tego deszczu, to zdecydowanie jutro maksymalnie 18 stopni i pochmurno.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Czyli tak, zimno nie będzie de facto, no bo obiektywnie rzecz biorąc to tak 18-17 stopni to nie jest zimno jakoś, nie wiadomo jak. Natomiast pamiętajmy, że ta temperatura to spadnie aż o 10 stopni Celsjusza, czyli z dzisiejszego upału. Rzeczywiście jutro plus ten deszcz, plus wilgoć, plus pochmurno będzie ciekawie, ale na pewno dużo bardziej ciekawie i dużo bardziej gorąco jest na 106,2 FM, bo ja gorąco Państwa witam w rytmie miasta. Michał Opaciński, kłaniam się w pas.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Cała Polska żyje i słusznie żyje tym wypadkiem, który miał miejsce dzisiaj na Mazowszu. Uspokajam tych, którzy pociągami się poruszają z Warszawy. Ta linia, ten pociąg nie jechał przez Warszawę. Marne to pocieszenie jest oczywiście, no bo śmierć człowieka to śmierć człowieka i wykolejenie pociągu to jest katastrofa. Natomiast jeżeli ktoś z Radomia na przykład leci na Radom i odbija w prawo, tam w okolicach Przysuchy, no to może być tam kłopot z poruszaniem się, to przede wszystkim, natomiast drodzy kierowcy, wszyscy kierowcy i panie kierowcy, panie i panowie, naprawdę rozwagi trochę na przejazdach kolejowych, to nie są żarty. Jest tyle, było tyle kampanii i można powiedzieć, no naprawdę, to, przepraszam za takie określenie, ale krew w piach. Bo jak widać, cały czas ktoś się sprytniejszy znajduje, bo wszystko wskazuje właśnie na ten taki nielegalny tak zwany przejazd, czyli rogatki i tak dalej. Zwracajmy na to uwagę, jak widzicie, że się świecą rogatki i wydają dźwięk, nie przejeżdżajcie. Po co? To jest 3 minuty, już trudno. Było, minęło.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To się tyczy wszystkich przejazdów kolejowych, nawet tych bardzo dobrze oznakowanych, tych, które w Warszawie są, a tych nie brakuje oczywiście również, więc tutaj też oczy dookoła głowy, podwójna, szczególna ostrożność, naprawdę, te 3 minuty już nic nie zmienią, trudno, nie zdążyłeś przejechać przez przejazd, to poczekaj i tyle. Tak jak w korku się czeka, do Otwocka, 53 minuty trwała podróż w centrum Warszawy, 64 do Błonia, Marki, Piaseczno, Nadarzyn, Łomianki, Jabłonna, to jest wszystko w granicach 45-47 minut, podobnie Piaseczno i Konstancin, Kabaty jeszcze w miarę szybko, bo 38 minut i Stara Miłosna też najszybciej obecnie z centrum Warszawy się tam dostaniemy, bo w nieco ponad pół godziny.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Ale jak ja kocham takie zderzenia z historią, ja nie wiem w ogóle teraz, bo dobrze, zacznę, książę się nie obrazi, zacznę od dam. Dobrze?
2: Bardzo proszę.
1: Dobrze. Pani Halina Konopacka, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Czyli pani Anna Witkowska i wasza wysokość, wasza książęca mość, książę Józef Poniatowski.
2: Łukasz Sadłowski.
1: Łukasz Sadłowski, tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, jak się do księcia dzień dobry mówić?
3: Mówię, że szkoda, że nasi słuchacze nie mogą tego widzieć.
1: No, ale zobaczą na stronie, spokojnie. Mamy od tego stronę naszą internetową, radiowarszawa.pl. W ogóle dziękuję, że państwo w tych rolach dosłownie się wcielili, bo będziemy mówić o orszaku dziejów i państwa obecność i ten przełom epok, który mam tu przed oczami, właśnie świadczy o tym, że to jest orszak, można powiedzieć, wszystkich dziejów Polski. Pani Anno, o co chodzi z orszakiem dziejów?
3: O co chodzi? To jest wyjątkowa, żywa lekcja historii, czyli takie wydarzenie, gdzie historia wychodzi z podręczników, ze szkolnych podręczników, wychodzi na ulicę Warszawy i spotyka się z publicznością, z przechodniami, z turystami i w orszaku dziejów bierze udział prawie 150 postaci z historii Polski, postaci wyjątkowych. Można spotkać królów, rycerzy, żołnierzy, muzyków, pisarzy, także do wyboru, do koloru.
1: Sportowców. Władców.
2: Dokładnie.
1: I mości książę to na koniu będzie podróżował?
2: Niestety nie. To jest spacer postaci historycznych, więc będziemy spacerować krakowskim przedmieściem od Kościoła Wizytek aż do Placu Zamkowego. No i mamy nadzieję, że wszystkie te postacie, również razem między innymi poza tymi postaciami i sportowcami będzie miś Wojtek, więc będzie bardzo dużo, bardzo ciekawych.
1: Miś Wojtek, II wojna światowa, zachęcam do lekcji historii już teraz, dokładnie, do zasięgnięcia. No, najsłynniejszy miś chyba na całym świecie, tak było.
2: Tak jest, on taki
1: świata.
2: Był trochę mało polski, bardziej irański, ale...
1: Ale był Wojtek.
3: Bardzo związany z Polską.
2: No, oczywiście.
1: Pomagał? Udział miał? Miał.
2: Dokładnie.
1: No właśnie. Drodzy Państwo, to skoro już mu powiedzieliśmy, że to w sobotę orszak i skąd rusza? Spod Kościoła Wizytek o której?
3: Pod Kościołem Wizytek my się spotykamy o 15:00, więc jak ktoś chce już wcześniej zobaczyć
1: jako postacie historyczne.
3: Tak, my jako postacie historyczne, natomiast orszak wyrusza o godzinie 16:00 spod Kościoła Wizytek i idzie krakowskim przedmieściem w kierunku Placu Zamkowego.
1: Jak bardzo jest to spontaniczne wydarzenie? Pani Anna wspomniała, że właśnie turyści, że osoby zwiedzające, mieszkańcy Warszawy, którzy tam się poruszają, ale zazwyczaj takie orszaki kojarzą się z tym, że patrzymy. Ale czy my możemy podejść i na przykład z księciem Józefem zdjęcie zrobić, czy z panią Haliną Konopacką?
2: Zdecydowanie tak. Zarówno, myślę, przed rozpoczęciem orszaku, a zdecydowanie już po rozpoczęciu i po zakończeniu tego przemarszu, czyli na Placu Zamkowym, tam wszystkie postacie najpierw zostaną zaprezentowane na scenie, a potem te postacie będą dostępne dla wszystkich chętnych do zdjęć. Będziemy również rozdawali różnego rodzaju, ponieważ to będzie wizytówki, będą tam też takie różnego rodzaju rzeczy, ponieważ dzieci będą mogły zbierać taką, będą miały grę, żeby wybrać sobie osobę, każdą osobę z jednej epoki, no i jakby uzupełniać sobie taką planszę naszymi żetonami.
1: A słuchajcie, nie chcę was stawiać w trudnej sytuacji, drodzy wspaniali goście, ale jak jest z waszą wiedzą historyczną w kontekście przygotowania do tej postaci, do tej roli, no bo stroje macie idealnie z epoki, natomiast to był jakiś właśnie, jak to się stało, że wy zostaliście, że pani została panią Haliną, a pan księciem Józefem?
3: Ja w pierwszym orszaku byłam dobrawą, żoną Mieszka I, natomiast...
1: Nie zasługuje pani na to wyróżnienie, zdecydowanie pani Halina.
3: Natomiast zdecydowanie tak, szukałam na liście, którą wysłała Ania Murawska, czyli reżyser i pomysłodawca orszaku. Szukałam na liście postaci, która byłaby bliska mojemu sercu. No i najpierw znalazłam Marusarza, to była rola dla mojego męża, ale zauważyłam, że przed Marusarzem stoi Halina. Sięgnęłam właśnie po informację, no i jej czerwony beret tutaj zrobił dobrą robotę. No a potem Halina, można powiedzieć, zamieszkała z nami w naszym domu, ponieważ jej historia stała się nam tak bliska naszemu sercu, że mamy cztery córki i jest taką też ta postać jest taką inspiracją w codzienności.
1: Super, zresztą w ogóle dysk pani przyniosła i to jest oryginalny dysk z tamtych czasów.
3: Tak, to jest oryginalny dysk z tamtych czasów, zdobyczny. Osoba, która mi go sprzedawała, była ogromnie wzruszona, że właśnie w Orszaku Dziejów będę tą postacią i ja też jestem wzruszona, że udało mi się taki dysk zdobyć.
1: A jaka jest historia za księciem Józefem?
2: Z księciem Józefem historia to już jest taka, że z postaci dostępnych, które mogłem wybrać, akurat książę Józef jest z tych z poniatowskich jest tą lepszą częścią.
1: Niewątpliwie.
2: Bez wątpienia. Świetny organizator, wybitny dowódca. Poza tym też jeden z niewielu polskich dowódców, który realnie reformował wojsko, który realnie nim dowodził, wygrywał w wojnach z Austrią, wygrywał w wojnach z Rosją. Także zdecydowanie tak. Tutaj tego niestety nie widać, ale mogę Państwu powiedzieć, historia szabli. Szabla jest generalska. Jest od prawdziwego generała Wojska Polskiego.
1: Tak, bo pan Łukasz ma szablę przy sobie, też właśnie, jak słyszymy, oryginał.
2: Tak, to jest oryginalna. Serdeczne podziękowania dla księdza proboszcza Sławomira Żarzeckiego, który właśnie udostępnił tą szablę. Także też chodzi o to, żeby bardzo pozytywnie i dobrze opowiadać o prawdziwych bohaterach polskiej historii.
1: A jak można się znaleźć w Orszaku, znaleźć się, zostać postacią historyczną? Może ktoś nas słucha? No domyślam, że na ten rok już nie, ale na 27 na
3: przykład. Tak, bo ta lista przecież nie jest listą zamkniętą. Tych postaci historycznych, które tych wielkich Polaków jest naprawdę bardzo wielu i chciałoby się tutaj, żeby ten Orszak był jak najdłuższy. Myślę, że można nas zaczepić na Orszaku, można wziąć od nas wizytówkę, ale też można zostawić jakiś swój kontakt i na pewno w przyszłym roku z otwartymi sercami przyjmiemy każdego chętnego. Bo w Orszaku nie tylko biorą udział, to jest w ogóle wydarzenie dla całych rodzin. Na przykład nasza rodzina, w Orszaku biorą udział nasze dzieci, które są tabliczkowymi.
1: Wszyscy w szóstkę idziecie, tak?
3: No, akurat w czwórkę. Nasze dzieci są tabliczkowymi, niosą tabliczki z imieniem postaci. Także to jest naprawdę wydarzenie dla całych rodzin i my bardzo jesteśmy otwarci na to, żeby kolejne osoby dołączały i kolejni wielcy Polacy znajdowali się w tym pochodzie. Ja tylko jeszcze chciałam jedną rzecz dodać, że w tym roku jest bardzo ważny Orszak, bo w tym roku mówimy o kobietach. I hasło...
1: Stąd książę Józef, prawda?
3: Tak, stąd książę Józef, który musi tutaj stać na straży.
1: Pilnować.
3: Tak, dokładnie, w porządku. A natomiast hasłem przewodnim są piękne, dobre, mądre. Nasz patronat honorowy nad wydarzeniem objęła małżonka prezydenta RP, pani Marta Nawrocka. Także w tym roku też będzie etiuda teatralna, takie króciutkie dosłownie przedstawienie, spotkanie międzyepokowe. 5 wybitnych kobiet, także zapraszamy bardzo serdecznie, bo takiego wydarzenia w historii nie było jeszcze.
1: I to na zakończenie Orszaku, na tej scenie, o której pan Łukasz wspomniał.
2: Dokładnie tak. Dokładnie.
3: Nie, na zakończenie będzie polonez, do którego zapraszamy wszystkich.
1: Ale ja mówię o całej jakby...
2: Ale tak, oczywiście tak, na zakończenie przemarszu będzie etiuda, po czym właśnie będzie prezentacja postaci, a w tym końcowym etapie już będziemy dla państwa, wszystkich widzów dostępni.
1: Bo pan przyszedł z córką, jak rozumiem.
2: Ja jestem z córką, dokładnie.
1: I córka też w Orszaku idzie?
2: W tym roku nie idzie, że idzie mój syn. Mój syn będzie tabliczkowym, Franek, więc on już też się nie może doczekać. Tak, Łucja się nie załapała, ale być może uda się jeszcze przekonać, bo ta lista jest taka zamknięta do połowy, powiedzmy. Aha. Więc jakby nadal poszukujemy osób, które chciałyby być tabliczkowymi i nieść właśnie tabliczki z nazwami epok albo z nazwiskami.
1: No bo widać też w Orszaku Dziejów też dzieci w epoki ubrane, w sensie jakby uczestniczące też nie tylko z tabliczką, prawda?
3: Tak, oczywiście. Bo są oczywiście też młodzi bohaterowie. No także... na przykład jest cała rodzina Ulmów.
2: Dokładnie.
3: To też jest piękna postać, tak? Znaczy no, cała rodzina jest przepiękna i mają przepiękne stroje i naprawdę to jest niezwykłe ich spotkać.
1: I oczywiście wszystkie też szczegółowe informacje, poza tym, że można z wami pogadać i wizytówkę dostać, też na stronie Orszaku Dziejów można znaleźć,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Na naszej stronie facebookowej. Myślę, że wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby wziąć w nim udział, żeby go zobaczyć, na pewno są w internecie.
1: Ale to jest w ogóle, może to będzie banalne pytanie dla was, oczywiste, ale też fajnie, że wy się, drodzy państwo, zgłosiliście tam, bo rozumiem, że wy też sami tam gdzieś na zasadzie, ej, pielęgnujmy historię, come
3: on, chodź. Tak. Wszystko zaczęło się od teatru, szkolnego teatru. Było wydarzenie z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. I to był teatr szkolny, w którym w przedstawieniu, nie pamiętam, pamiętasz ile osób wzięło udział, ale jakaś niezwykła...
2: Niezwykła ilość. Kilkadziesiąt na pewno.
3: Więcej.
2: Albo jeszcze więcej.
3: I tak. Ja akurat wtedy szyłam flagi. Nie brałam osobiście udziału, ale szyłam flagi. Byłam zaangażowana od strony scenografii. I wtedy właśnie pojawiła się ta myśl, żeby wyjść na ulicę miasta. I właśnie taka bardzo ciekawa rzecz, jak obcokrajowcy nas zaczepiali w czasie wydarzenia, to bardzo często pytali, czy jest to jakieś święto narodowe. Także
1: daj Boże,
3: to
1: żeby
3: chyba,
1: kiedyś było, no bo warto.
3: Ale tak. To chyba też najlepiej świadczy o tym, jak barwne jest to widowisko. Jak ciekawe jest to wydarzenie. Jak mocno zwraca uwagę przechodniów.
1: I pokazuje, jak barwną, piękną mamy historię i przebogatą, no bo przecież historia Polski jest ponad 1000 lat. Mówię ponad, no bo 966, ale jeszcze przed pierwsi Słowianie. Także, także ja trzymam za was kciuki. Trzymam kciuki za Orszak. 12 w sobotę.
3: Tak.
2: O 16
3: startujemy. Jak ktoś chce przyjść wcześniej, to zapraszamy chwilę wcześniej zobaczyć, jak się szyk formuje, tak, do wyjścia. A potem można z nami przespacerować, dojść aż do Placu Zamkowego.
1: Czyli od 16 do końca, jak to się ładnie mówi.
2: Dokładnie tak.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Anna Witkowska, Halina Konopacka. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Pan Łukasz Sadłowski, książę Józef Poniatowski.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję, Wasza Wysokość.
2: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję. Dziękujemy.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Papież podczas dzisiejszej audiencji generalnej, zwracając się do Polaków, nawiązał do uroczystości dożynkowych.
2: Leon XIV powiedział, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plon ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
3: Affidiamo al Signore il lavoro degli.
2: Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
2: Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Mówił o godności osoby ludzkiej, powierzonej odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Biskupi zabrali głos w sprawie transplantacji organów. Stanowisko wydał zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Czytamy w nim, że gdy jest to możliwe z etycznego i medycznego punktu widzenia, oddanie swojego transplantu jest świadectwem miłości bliźniego i postawy prospołecznej. Stanowisko zespołu odnosi się do różnych aspektów tych procedur z uwzględnieniem perspektywy etycznej wynikającej z nauczania Kościoła. Podstawowe zasady w tej kwestii to uszanowanie woli zmarłego lub jego krewnych w przypadku pobierania organów od osób zmarłych, unikanie wszelkich form manipulacji, nacisku czy przymusu wobec dawców i ich bliskich, stosowanie kryteriów medycznych w celu oceny szans leczniczych, przeszczepu oraz diagnozy śmierci mózgowej. Zespół zwraca również uwagę na ocenę ryzyka dla dawcy i korzyści dla biorcy w przypadku pobierania narządów i tkanek od dawcy żyjącego. W dokumencie podkreślono, że sprzeczne z zasadami etyki jest wykorzystywanie embrionów i jeszcze żywych płodów ludzkich jako źródło organów albo tkanek do przeszczepów, a także przyspieszanie śmierci w celu uzyskania organów do przeszczepów.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 19 września w diecezji warszawsko-praskiej będziemy obchodzili Dzień Seniora i Chorego. W sanktuarium Świętego Ojca Pio na Gocławiu tego dnia będzie można m.in. skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych. O wydarzeniu mówi Radio Warszawa krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
5: Zaczynamy od godziny 10.30. Zawsze jest Eucharystia z sakramenta namaszczenia chorych, a następnie posiłek dla naszych drogich seniorów i chorych. Później po posiłku będą różne porady pielęgniarskie, medyczne, będą diagności laboratoryjni, ale też będzie osteobus. Ale też będzie można nabyć produkty bonifraterskie, bo sobie bardzo seniorzy to chwalą.
1: Tegoroczny Dzień Seniora i Chorego diecezji warszawsko-praskiej będzie odbywał się pod hasłem Ja nie zapomnę o Tobie. To także temat 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, wybrany przez papieża Leona XIV.
4: To się dzieje w parafiach.
1: Kościół Świętego Wacława na warszawskim Gocławku będzie poświęcony. Uroczystość pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego zaplanowano na najbliższą sobotę. Kościół budowany był od 2004 roku, przypomniał w poranku z Radiem Warszawa wikariusz parafii ksiądz Robert Chodyna.
6: Tak troszkę na uboczu jesteśmy położeni, natomiast mamy wyposażenie świątyni Trzynawowa, prezbiterium wyłożone marmurem. W centrum wisi obraz Świętego Wacława, pędzla pani Zofii Grabskiej. Za obrazem umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, wykonana przez pana Stanisława Wolnowskiego w 1954 roku. I w ołtarzach bocznych spotykamy figury Matki Bożej z Dzieciątkiem.
1: Ksiądz Chodyna podkreśla, że przygotowania do uroczystości są już na ostatniej prostej, a zaangażowane są w nią wszystkie grupy parafialne. Poświęcenie kościoła to ceremonia liturgiczna, podczas której oddaje się budynek świątyni do wyłącznego użytku w celach kultu Bożego. Ołtarz i ściany namaszczane są olejem krzyżma, zapala się także 12 świec na ścianach kościoła. W poświęconej świątyni sprawowana jest także msza święta.

0: Daj mnie!
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Dobra, Sarsa, no będziemy pamiętać, no nie rób scen, to była Sarsa. A ja, proszę Państwa, przypominam o Orszaku Dziejów. Fantastyczna zabawa z historią. Ja myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli użyję takiego oto właśnie sformułowania. Fantastyczna sprawa. Zapraszamy 12 września, czyli sobota, o godzinie 16 start spod kościoła Wizytek i przejście na plac zamkowy. No i na placu zamkowym, tak jak słyszeliśmy od naszych gości, fantastyczne również wydarzenia. Przy okazji poznamy te wszystkie postaci historyczne, zostaną one nam przedstawione. Chociażby Halina Konopacka czy książę Józef Poniatowski. Proszę bardzo, przeskak o ile lat. Będąc na co dzień dziennikarzem sportowym, w życiu bym nie spodziewał się, że przeprowadzę rozmowę z panią Haliną Konopacką, także można i takie piękne zderzenia przeżywać, więc to wszystko, jeśli chodzi o 2026 rok, 150 postaci w strojach z epoki w kierunku Placu Zamkowego przejdzie. Fantastyczna sprawa, będzie można podejść, zrobić zdjęcie, porozmawiać też przy okazji, bo czemuż by nie. Fantastyczna, żywa lekcja historii i naprawdę cały przekrój postaci historycznych, no od Mieszka począwszy aż na XX wieku skończywszy, więc warto zdecydowanie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: No dobra, to ja zobaczę w takim układzie, czy książę Józef Poniatowski nie utknie w korku jadąc konno. Będzie jechał do centrum, raczej w drugą stronę z Pragi, więc myślę, że tu spoko, ale jeśli chodzi o dojazd z centrum, korkometr pokazuje mi od 0 do 12, taką ma skalę, 9. No więc już sami Państwo wiedzą, jak to się, jaka to sytuacja jest, więc najszybciej... No dobra, najszybciej, szukam, najszybciej w Kabaty można dojechać, ale to najszybciej to jest też na czerwono, bo to 41 minut. Najdłużej, no Błonie wiadomo, a nie, sorry, przepraszam, najdłużej jedziemy do Otwocka 57 minut, do Błonia 56, do Nadarzyna też 57 minut, ze ścisłego centrum Warszawy, Piaseczno 59 minut, także no jest grubo, pełen tłuszcz, jeśli chodzi o korek. Marki, Jabłonna i Łomianki, tutaj w granicach 50 minut trwa podróż. Konstancin 51, Pruszków 47 minut. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o podróż, czasy przejazdu z centrum Warszawy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Także przypominam Orszak Dziejów, jak coś ten, to strona jest Orszak Dziejów, strona Orszaku Dziejów to orszakdziejow.pl. 12 września odbędzie się. Natomiast kultowe torby Radia Warszawa, o to dostaję zapytania, listę SMS-y cały czas, więc jak można taką torbę zdobyć? To są takie nówki sztuki nieśmigane, premierowe, takie bym nawet zaryzykuję, coś w stylu nawet takie ciut przedpremierowe. Tego nikt jeszcze nie widział, czy ja to widzę, ale tego nikt jeszcze nie widział, poza naszym marketingiem i paroma osobami z radia. Jak zdobyć taką torbę? Otóż wystarczy do mnie napisać. Napisać SMS-a na numer 7248. 7248. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko, no bo to jest ważne, żeby później taką torbę odebrać. Mam czy. Trzymam trzy. Taka zabawa, prawda, tego. Kroto chwila od. 7248. W treści SMS-a wpisujemy rw. Imię i nazwisko. I poproszę bardzo ładne argumenty na to, dlaczego warto i należy wspierać Radio Warszawa. Jak wiecie, potrzebujemy remont, 35 lat radio kończy, takie tam historie. W każdym razie tak zupełnie poważnie mam do rozdania trzy takie torby, więc 7248 rw. Imię i nazwisko. Dlaczego warto wspierać Radio Warszawa? Dlaczego warto? Po co my w ogóle wam jesteśmy potrzebni? Poproszę o takie SMS-y. Z takimi odpowiedziami torby czekają.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już za chwilę wiadomości. Radia Warszawa się pojawią na antenie. Kasper Kowalczyk wkroczy tu do studia i przejmie stery, a on nie dość, że ładnie to robi, to jeszcze mądrze gada, prawda? I przekazuje ważne informacje. To raz, a dwa, po wiadomościach zajrzymy na Białołękę, bo tam też będzie party i to całkiem niezła impreza się szykuje. A o co chodzi? To po godzinie 17. Już za chwilę wiadomości, Kasper Kowalczyk, a potem temat Białołęki. Wiadomo, Białołęka nie pęka.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Nie jesteś sam to audycja, która zagląda tam, gdzie boimy się spojrzeć. Świat uzależnień, kryzysów psychicznych i trudnych, niezrozumiałych często zachowań. Porozmawiamy o tym, jak współczesna rzeczywistość wpływa na nasze emocje, relacje i codzienne funkcjonowanie oraz gdzie kończy się zwykły problem, a zaczyna realna potrzeba pomocy. Bo nawet w najtrudniejszym momencie warto pamiętać, pomoc jest bliżej niż myślisz. I naprawdę, nie jesteś sam. Zapraszam na spotkanie w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Po reklamie.
4: Jest godzina 17, pora na wiadomości Radia Warszawa.
5: Tragiczny wypadek kolejowy na Mazowszu. Czy będzie zmiana przepisów? Szef Rady Europejskiej w Warszawie. Rozmawiano o budżecie. Urodziny Ośrodka Kultury. W weekend świętowanie na Białołęce. Wiadomości Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Rząd chce zaostrzenia przepisów dotyczących przejazdów przez tory. Zapowiedź padła po wypadku na Mazowszu. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem w Sokolnikach, niedaleko Przysuchy. Zginęła pasażerka pociągu. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że zaproponuje wprowadzenie zabrania prawa jazdy za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
6: Z mojej strony będzie ponownie, między innymi, ponowienie tej propozycji, żeby ten przepis znalazł się w kodeksie, ale tutaj chodzi o wiele różnych działań, które należy podejmować. To są i działania w infrastrukturze związane z wyposażaniem kolejnych przejazdów w systemy informujące kierowców o zbliżaniu się pociągu, ale też przebudowa przejazdów, szczególnie takich z dużym ruchem drogowym.
5: Jutro o 9 poznamy szczegóły zapowiadanego protestu maszynistów po wypadku w Sokolnikach, poinformował prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Maszyniści chcą zaostrzenia kar dla kierowców i zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach. Związkowiec odniósł się także do dzisiejszej zapowiedzi premiera dotyczącej zwiększenia kar za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
7: Dobrze, że pan premier to zapowiedział i to zauważył, tylko że my o zwiększeniu penalizacji mówimy już od co najmniej 2 lat. Apelowaliśmy do ministra odpowiedzialnego za kolej, żeby taka inicjatywa była, nie tylko w zakresie penalizacji, ale również przepisów prawnych, które umożliwią wykorzystanie kamer montowanych przez zarządcę infrastruktury na przejazdach kolejowych do tego, żeby je wykorzystać właśnie do kwestii dyscyplinowania kierowców przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. To się nie dzieje.
5: W wypadku zginęła jedna z pasażerów pociągu. Rannych jest 20 osób, kilka trafiło do szpitala. Ruch na trasie jest wstrzymany, jak informuje PKP Intercity. Po zderzeniu pociąg wykoleił się, a część składu przewróciła się. Pociągiem podróżowało ponad 100 osób.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa chce zakończenia negocjacji nad przyszłym budżetem Unii do końca roku. W Warszawie ostrzegł, że późniejsze porozumienie może utrudnić terminowe uruchomienie europejskich programów finansowych. Antonio Costa powiedział, że państwa członkowskie powinny przejść do decydującego etapu rozmów. Jedno jest jasne, nie możemy pozwolić sobie na żadne opóźnienie. Musimy osiągnąć porozumienie do końca roku, aby w 2028 roku unijne wsparcie dla rolników, przedsiębiorców, studentów, naukowców i innowatorów było kontynuowane bez zakłóceń. Przewodniczący Rady Europejskiej odwiedza stolice państw członkowskich, aby poznać ich oczekiwania i najważniejsze postulaty. Rozmowa z premierem Donaldem Tuskiem dotyczyła m.in. finansowania bezpieczeństwa, konkurencyjności, innowacji, rolnictwa i polityki spójności. Pierwszy budżetowy szczyt Unii ma odbyć się 15 i 16 października w Brukseli.
2: Dzieje się blisko.
5: W najbliższy weekend Białołęcki Ośrodek Kultury będzie świętował 10 urodziny. W planach są spotkania z aktorami, koncert plenerowy i spektakle. W sobotę mieszkańcy będą mogli zobaczyć kultowe, familijne widowisko, mówi dyrektor białołęckiej placówki Karolina Adelt-Jóźwiak.
8: Zapraszamy w najbliższą sobotę, 12 września o godzinie 16, na wyjątkowy koncert familijny Szaza, Grabolka i Lolka. Na ekranie pojawią się bohaterowie kultowej polskiej animacji, a obok nich

0: muzycy, którzy na żywo stworzą zupełnie nową ścieżkę dźwiękową do ich przygód. Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki będą improwizować, wykorzystując między innymi klarnet, solówkę i elektronikę.
1: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, wejściówki można odebrać w kasach Białołęckiego Ośrodka Kultury. Na teraz to już wszystko i zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych o godzinie 18.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Stopni nadal jest jeszcze 27, ale temperatura zacznie już zjeżdżać powolutku do 22 o godzinie 20, wieczorem 18, ale w nocy też dwucyfrowo, jeśli chodzi o temperaturę, bo w najchłodniejszym momencie nocy, czyli o 8 rano, będzie stopni 15, natomiast jutro w ciągu dnia 18. Także względem dzisiaj temperatura spada o 10 stopni, w nocy będzie deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Zaczynamy drugą godzinę podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Przypominam, 7248 SMS, tam wpisujemy w treści rw. Imię i nazwisko i uzasadnienie, dlaczego warto wspierać Radio Warszawa. Torby unikalne, wręcz kultowe, bym rzekł, czekają. Mam takie trzy unikaty dla trzech najszybszych osób, także zapraszam. Michał Opaciński, kłaniam się w pas, pozdrawiam tych, którzy są ze mną i witam serdecznie tych, którzy być może dopiero teraz dołączyli.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W najbliższy weekend Białołęcki Ośrodek Kultury będzie świętował 10. urodziny. Jego pracownicy przygotowali z tej okazji mnóstwo atrakcji. O szczegółach opowie nasz człowiek, Damian Kowalski.
2: Ośrodek Kultury przy ulicy Głębockiej 66 to jedno z kultowych miejsc na mapie Białołęki. Mieszkańcy okolicy cenią sobie obcowanie z kulturą i chętnie spędzają tam czas.
3: Nieraz byłam w tym boku. Miałam przyjemność nieraz uczestniczyć właśnie w takich fajnych wydarzeniach. Czy to jest przedstawienie, czy koncert dzieci, czy młodzieży.
4: To jest bardzo dobre, bo to przecież mają gdzie iść. Nie wystają, jak się to mówi, w parkach i piwo, nie? My tego w dzieciństwie to nie mieli.
5: Wydaje mi się, że to jest pożyteczne społecznie, bo jest to bardzo dobra opcja na spędzenie wolnego czasu. Jakieś wyjście z rodziną czy przyjaciółmi.
6: Bardzo dużo zajęć się odbywa, ale gdyby było więcej właśnie takich poranków dla maluszków, to było. Byłoby bardzo dobrze.
2: Przez 10 lat funkcjonowania Białołęcki Ośrodek Kultury przyzwyczaił swoich gości do różnorodnych wydarzeń. Tysiące koncertów, zajęć i spotkań tematycznych. I taki właśnie ma być najbliższy urodzinowy weekend. Interesujący zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych nieco starszych. Jubileusz rozpocznie się od piątkowego spotkania z aktorami Julią Pietruchą i Jakubem Gierszałem. W sobotę mieszkańcy będą mogli zobaczyć kultowe familijne widowisko, mówi dyrektor białołęckiej placówki Karolina Adelt-Jóźwiak.
7: Zapraszamy w najbliższą sobotę, 12 września o godzinie 16, na wyjątkowy koncert familijny Szaza, Gra Bolka i Lolka. Na ekranie pojawią się bohaterowie kultowej polskiej animacji, a obok nich muzycy, którzy na żywo stworzą zupełnie nową ścieżkę dźwiękową do ich przygód. Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki będą improwizować, wykorzystując m.in. klarnet, solówkę i elektronikę.
2: Z kolei niedzielny finał obchodów to prawdziwa gratka dla fanów muzyki.
7: O godzinie 19 czeka na Was wieczór pełen muzyki, dobrej energii i wspaniałych gwiazd. Na scenie wystąpią Bartek Królik, Natalia Kukulska, Paulina Przybysz, Klaudia Szafrańska, Wonky One, Alicja Szemplińska oraz Numer Raz. Będzie naprawdę różnorodnie. Soul, R&B, pop, elektronika, alternatywa i hip-hop.
2: Wszystkie atrakcje w ramach obchodów 10. urodzin Białołęckiego Ośrodka Kultury są bezpłatne. Więcej informacji o inicjatywach można znaleźć na stronie internetowej bok.waw.pl. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No na Białołękę chwilę też się jedzie z centrum Warszawy, zwłaszcza, że no właśnie, jak tutaj popatrzymy na sytuację i jak wygląda droga na Jabłonną, no to 50 minut do Jabłonnej się jedzie z centrum Warszawy, no to myślę, że 40 na Białołękę, zależy w które miejsce. Marki, 53 minuty, Łomianki 44. Stara Miłosna 40, Otwock prawie godzina, 56 minut, nieco szybciej pojedziemy do Nadarzyna, 52 minuty, Konstancin 47, najszybciej obecnie podróż trwa w Kabaty, najkrócej, bo 38 minut, Pruszków Nadarzyn odpowiednio 43 i 52 minuty.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeżeli ktoś życzy, to oddam torbę w dobre ręce, torbę Radia Warszawa. Bardzo fajne urządzenie, bo tu można wiele rzeczy przenosić, i książki, i księgi, i święte podręczniki, i nie tylko, i nie święte, świeckie też, na zakupy można iść. No generalnie taka wielofunkcyjna, fajna lniana torba, nasze kultowe torby Radia Warszawa, tak się wyrażę. Co zrobić? Wysłać SMS-a 7248, w treści wpisujemy rw.imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego warto wspierać Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja o alertach RCB chciałem słówko. Teraz, jeśli mogę Państwa prosić o uwagę, dlatego że ja dostałem już dzisiaj dwa alerty RCB. Jeden taki na zaś, znaczy oba dotyczą od jutra. Pierwszy, no to są te ćwiczenia właśnie. O tym pamiętajmy, proszę Państwa, że od 10 do 18 września na terenie Warszawy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Czytam dokładnie tak, jak jest napisane w alercie RCB. Zachowaj spokój. Także proszę zachować spokój, jeżeli usłyszą Państwo, że syrena jest włączona, alarm i tak dalej. Nic się złego nie dzieje, to jest test. A oprócz tego, między 10, czyli od jutra do 16 września, czyli do środy przyszłej, w województwie mazowieckim planowane są zrzuty szczepionek dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt. Także, drodzy Państwo, sam mam dwa zwierzaki, trzy zwierzaki, ale dwa wychodzące, bo dwa psy, więc też będę uważał, bo mieszkam właśnie w rejonie, gdzie te szczepionki mogą być zrzucane, więc proszę uważać i śledzić, czytać alerty RCB.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A ponieważ żyjemy w świecie smartfonów, to jeszcze polecam, bezinteresownie zupełnie to mówię, regionalny system ostrzegania. Jest taka aplikacja RSO i tam właśnie te wszystkie treści też się pojawiają. Sprawdzałem z kolegami, nawet czasami wcześniej niż alert RCB, ale to są te same też informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i też regionalne wszystkie informacje. Także zapraszam. Polecam.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Czy człowiek tutaj, prawda, tego zagubił, bo wspomnień czar mnie dopadł, dlatego że będzie można w sobotę między 11 a 15 przy skrzyżowaniu ulic Lazurowej i Górczewskiej zobaczyć, jak będzie się spacer na budowie stacji metra Lazurowa. Będzie można zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka i tak dalej. Obowiązuje oczywiście odpowiedni strój, czyli buty raczej nie kościołowe, bo można ubrudzić. Natomiast ja pamiętam, jak ja zwiedzałem jako dzieciak, kabaty wtedy budowali, dzieckiem byłem.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To rodzinne wydarzenie, jak już metro otworzyli, wszyscy się rzucili, żeby kawałek wtedy do Wilanowskiej, między Kabatami a Wilanowską jeździło metro. Kurczę, jak się wysiadało na Kabatach, to nic tam nie było, wiatr wiał. Ale czad, takie wspomnienia. No dobrze, to narzeczone Kabaty najszybciej się dojeżdża obecnie, jeśli chodzi o korki na mieście, bo 34 minuty zajmuje podróż z centrum Warszawy. To obecne wskazania korkometru, który pokazuje nadal 9 w skali od 0 do 12, także ruch jakby gęstszy. 48 minut Otwock, które samo czasu na Darzyn, Błonie godzina, Marki 51 minut, Jabłonna, Łomianki w okolicach 45. Tyle samo czasu spędzimy w aucie jadąc do Konstancina czy Piaseczna.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Gratuluję paniom, pani Renata i pani Małgorzata napisały. Bardzo dziękuję w ogóle za słowa w kierunku radia, bo radio z wartościami. Tak, to prawda. Tak jest i jest po prostu najlepsze. No nie mnie to oceniać, ale bardzo dziękuję, że w oczach pań właśnie tak jesteśmy postrzegani. Więc mam dla pań, w pani ręce już torby lądują i zapraszam jeszcze, jeżeli ktoś chce, ostatnia szansa na naszą kultową torbę. 7248rw.imię i nazwisko. Dlaczego warto wspierać Radio Warszawa?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, teraz będzie żywy przykład, dowód na to, że jak radiowiec nie napije się kawy przed dyżurem, to jest zły, więc przedstaw się sam, zły. Niedźwiedziu, ty.
2: No właśnie, nie potrafię się przedstawić, jak nie wziąłem, nie siorbnąłem sobie łyczka kawy. Proszę Państwa, siorbnąłem sobie wcześniej, ale ta radiowa jednak inaczej smakuje.
1: Wojciech Dąbrowski ma taką funkcję, że my go uwielbiamy tutaj. Jest przez nas kochany, uwielbiany.
2: Ta,
1: nikt go nie nosi na rękach, bo Wojtek jest za ciężki, ale gdybyśmy mogli, to byśmy to robili.
2: Jeszcze
1: natomiast jak się nie napije kawy, to dobrze, że ten stół nas dzieli.
2: Tak, to jest zły.
1: To jest zły.
2: Miś jest zły.
1: I bez kija nie podchodź, ale ja mam nadzieję, że dla Państwa będzie miło. Sympatyczny i że nie gryź,
2: zobacz,
1: tylko Kacpra, proszę cię.
2: Tu mam kubeczek.
1: Dobra, ale nie gryź Kacpra, pamiętaj. On jest młody, słodki chłopak, nie gryź go.
2: Nie wiem, nie jadłem.
1: Nie gryź nam Kacperka, dobra? Tylko
2: nie
1: mam
2: będę.
1: Taką prośbę. Okej, okay, bo
2: będę.
1: Kacper zaraz przyjdzie, wiadomości podsumuje lokalne, a ja jeszcze z Państwem żegnam. Dobranoc.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Leon XIV, duchowy syn świętego Augustyna, przełożony Augustianów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, biskup i misjonarz, dzisiaj papież. Zapraszam na wspólne poszukiwanie kluczy do zrozumienia pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego. Naszym przewodnikiem będzie znający go od 27 lat ojciec Zwiesław Dawidowski. Audycja Poznacie Prawdę dziś o 20 na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: To co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
3: Plan jest.
2: Fachowców zamówiłeś?
3: Tak.
2: A pieniądze?
3: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
2: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
3: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
5: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.

0: Ta zbrodnia, wielkie pieniądze, ale także cyniczna polityczna gra. Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: Myślisz o przyszłości?
2: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
1: A co cię do tego przekonało?
2: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
1: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
2: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
1: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
2: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: O reklamie.
4: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
5: Podsumowanie wiadomości lokalnych, Kacper Kowalczyk, zapraszam. Prokuratura zabiera głos po tragicznym wypadku na Mazowszu. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że sprawcą wypadku w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy był najprawdopodobniej kierowca ciężarówki, poinformowała Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem osobowym. Jedna osoba zginęła, około 20 jest rannych. Prokurator Guść mówiła, że kierowca ciężarówki nie został jeszcze przesłuchany, ponieważ znajduje się na oddziale intensywnym. Terapii.
6: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu. Przy każdym przejeździe kolejowym znajduje się taka skrzynka techniczna, która rejestruje wszystkie dane dotyczące sprawności działania tego przejazdu i według informacji, jakimi dysponujemy, ta sygnalizacja działała. Najprawdopodobniej sprawcą tego zdarzenia był kierujący tym samochodem ciężarowym.
5: Z ustaleń prokuratury wynika, że sygnalizacja świetlna na przejeździe kolejowym była sprawna. Ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Premier Donald Tusk zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących bezprawnego wjazdu na przejazd kolejowy. Warszawa będzie w najbliższych dniach testować systemy alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie alerty do mieszkańców stolicy. Od 10 do 18 września na terenie Warszawy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, czytamy w komunikacie. Mogą być także nadawane komunikaty głosowe. Jak zmienia się prawobrzeżna Warszawa, co z historycznej tkanki miejskiej udało się zachować, opowiedzą o tym eksperci podczas praskich Dni Dziedzictwa, które rozpoczną się w piątek w Akademiku Praskim. O celach spotkania mówiła dziś w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Pragi Północy Gabriela Szustek.
7: Spotkanie będzie poświęcone dziedzictwu Pragi Północy, jego wyjątkowości, jakie jest na miejscu na mapie Warszawy. Eksperci będą rozmawiać również o ochronie zabytków, historycznych pracowniach artystycznych czy dobrych praktykach związanych z zachowaniem takiego lokalnego dziedzictwa. Ważnym tematem będzie też tożsamość Pragi, sposób jak dzielnica się zmienia wraz z Warszawą. Chcemy też porozmawiać o tym, jak rewitalizujemy Pragę, jak ona zachowuje tą tkankę.
5: Na piątek zaplanowano seminarium naukowe, a na niedzielę oprowadzanie po zabytkach Pragi. Pełny plan dostępny jest na stronie dzielnicy. Organizacje pozarządowe z powiatu wołomińskiego spotkają się na wspólnym pikniku w przyszłą sobotę, 19 września. Na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce zaplanowano spotkanie lokalnych stowarzyszeń, fundacji i grup działania. Celem spotkania jest m.in. zawiązanie współpracy, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Katarzyna Rostek, koordynator projektów i usług społecznych Spółdzielni Socjalnej Podkowa, która jest organizatorem pikniku.
8: Piknik jest generalnie po to, żebyśmy się sieciowali, poznali. To takie naturalne wymuszenie tego kontaktu, komunikacji, spotkania, rozmowy, bo zawsze przed piknikiem spotykamy się co najmniej dwa razy. Wszystko jest ustalane, planowane. Cała promocja na przykład jest planowana w ten sposób, że już od poniedziałku codziennie któraś z organizacji opowiada o sobie i zaprasza na wspólny piknik.
5: Organizacje będą miały także możliwość zaprezentowania swojej działalności mieszkańcom. Patronem medialnym pikniku jest Radio Warszawa. Budowa Bemowskiego odcinka linii M2 otwiera się dla zwiedzających. Już w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 15 wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w spacerze po stacji C03 Lazurowa, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy Lazurowej i Gruczewskiej. To wyjątkowa okazja, aby zajrzeć za kulisy jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w stolicy i zapoznać się z postępem prac. Chętni, żeby zobaczyć przyszłą stację, będą wpuszczeni w grupach. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale na miejscu trzeba będzie zapoznać się z regulaminem zwiedzania. W najbliższy weekend Białołęcki Ośrodek Kultury będzie świętował 10 urodziny. W planach są spotkania z aktorami, koncert plenerowy i spektakle. W sobotę mieszkańcy będą mogli zobaczyć kultowe, familijne widowisko. Mówi o tym dyrektor białołęckiej placówki Karolina Adelt-Jóźwiak.
9: zapraszamy w najbliższą sobotę, 12 września o godzinie 16,

0: na wyjątkowy koncert familijny Szaza, Grabolka i Lolka. Na ekranie pojawią się bohaterowie kultowej polskiej animacji, a obok nich muzycy, którzy na żywo stworzą zupełnie nową ścieżkę dźwiękową do ich przygód. Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki będą improwizować, wykorzystując m.in. klarnet, solówkę i elektronikę.
1: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wejściówki można odebrać w kasach Białołęckiego Ośrodka Kultury.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: No i o pogodzie jeszcze słów kilka. 27 stopni ma Warszawa, Ząbki, Wołomin, 27 Otwock, Celestynów, Glinianka, natomiast 26 Teresin, Kampinos, Sochaczew, Kozłów, Biskupi czy Kąpina. Tam aż tak daleko, tylko 25 stopni, ależ ten... temperatury latają. Jeśli chodzi o ciśnienie, to powolutku rośnie, 990, prawie 5 hektopaskali, wiatr słaby zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: To jest wieczór w dobrej atmosferze, słoneczny, lekko zachmurzony, ale więcej słońca niż chmur. Deszcz nie spadł mimo obietnic synoptyków, może spadnie dziś wieczorem, może jutro, sprawdzimy. 6 minut, prawie 7 po godzinie 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. W tej godzinie m.in. Łukasz Zagrobelny, ale także i Sylwia Grzeszczak będą. Będzie także dobre słowo, warto być razem z nami.

0: Łukasz Zagrobelny. Nie zapytam. Ja sprawdziłem, zapytałem i wiem. A co ja takiego wiem? No, gdzie są korki w Warszawie? Oczywiście nie wszystkie, ale przynajmniej część. Wiem, że jest w Alei Solidarności, jadąc od Jana Pawła w kierunku Nowego Zjazdu, czyli w kierunku Pragi. Na wschód, jak ktoś jedzie, no to postoi. Przynajmniej od Placu Bankowego już duży korek się tworzy. Ciasno także zrobiło się na Dźwigowej. Utrudnienia w obydwu kierunkach. Utrudnienia napotkamy także, jakżeby inaczej, przed pomnikiem lotnika. Ciasno już na Wybrzeżu Gdyńskim. Od Mostu Gdańskiego utrudnienia napotkamy również na Targowej. Ciasno zrobiło się w Alejach Jerozolimskich na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich w kierunku Alei Czerwca i w drugą stronę także korek do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Prymasa miejscami zakorkowana Armii Krajowej w kierunku Marek. Wylotówki ze stolicy praktycznie wszystkie powolutku. Najtrudniej Połczyńska w kierunku Błonia. Tu już od Woli przez Bemowo stoimy i czekamy na dojazd do domu. Szerokości.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 20, prawie 2 minuty po 18. Dobry czas, dobre słowo w Radiu Warszawa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 155 i 156. Godność pracy w okresie przemiany cyfrowej. Problem bezrobocia. Możemy na nowo odczytać także historię nauki społecznej Kościoła Porerum Novarum. Inicjatywy, które z niej wyrosły, stowarzyszenia, związki zawodowe, spółdzielnie, dzieła pomocy społecznej w decydujący sposób przyczyniły się do poprawy ustawodawstwa dotyczącego pracy, ochrony osób najbardziej wrażliwych i promowania bardziej ludzkich warunków życia. Dzisiaj jednak narzędzia te same już nie wystarczają wobec przemian przyniesionych przez AI, nową organizację rynków oraz konkurencyjność, która rzadko troszczy się o zrównoważony rozwój społeczny. Potrzebny jest nowy, wspólny wysiłek odpowiedzialnych za politykę, organizacji zrzeszających pracowników, środowiska przedsiębiorców i wspólnoty naukowej, aby w krótkim czasie wypracować odpowiednie i uzgodnione normy oraz zabezpieczenia również na poziomie międzynarodowym. Organizacje związkowe, które Kościół zawsze wspierał, są wezwane do otwarcia się na nowe formy pracy i na nowych pracowników, by ich reprezentować i bronić w sytuacji, której bez odważnych decyzji rysuje się perspektywa większego ubóstwa i większych nierówności z rzeszą wykluczonych, otoczonych przez maszyny i systemy zautomatyzowane, które zajęły ich miejsce. W tej przemianie nie wystarczy reagować wtedy, gdy miejsca pracy już znikają, lecz trzeba zawczasu kierować samym procesem przemiany. Jedną z możliwych dróg jest przede wszystkim ustalenie społecznych kryteriów innowacji. Każdemu wprowadzeniu automatyzacji i AI powinny towarzyszyć weryfikowalne decyzje dotyczące ochrony zatrudnienia, przekwalifikowania i udziału pracowników, tak aby technologia była ukierunkowana na uwalnianie ludzkiego czasu i zdolności, a nie na powodowanie wykluczenia. Po drugie, konieczne jest, aby aktywna polityka zapewniła wszystkim dostęp do kształcenia ustawicznego i możliwość rozwoju zawodowego, nie obciążając przy tym poszczególnych osób całym kosztem dostosowania się do zachodzących transformacji. Wreszcie potrzebna jest odpowiedzialność przedsiębiorstw, która wśród wskaźników sukcesu uwzględnia jakość i godność pracy. Gdy warunki te są spełnione, innowacja może stać się sprzymierzeńcem bezpieczniejszej, bardziej twórczej i godniejszej pracy. Gdy zaś ich brakuje, ma ona tendencję do przekształcania się w przyspieszenie niesprawiedliwości.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. 36 minut po godzinie 18. Po godzinie 18 na naszej antenie jeszcze między innymi zaśpiewa Sanach utwór ITP ITD. Ale będzie także Spice Girls i Sezon na czereśnie w utworze Pod prąd.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Kochani słuchacze Radia Warszawa i darczyńcy, wielkie dzięki. Na remont studia emisyjnego zebraliśmy już 9 tysięcy złotych, a dopiero przecież rozpoczęliśmy zbiórkę. Czyli mamy nadzieję, że to nie wszystko. Jesteście niesamowici. Pięknie dziękujemy dziś pani Marii, pani Agnieszce, panu Jerzemu i wszystkim darczyńcom za ten piękny gest wsparcia. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i życzymy pięknego dnia, pięknego wieczoru. No i pięknych dni najbliższych i kolejnych. Przed nami cel. 150 tysięcy złotych na nowoczesne studio emisyjne na nasze 35. urodziny. Każda złotówka to ogromne wsparcie. Szczegóły i numer kont znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl oraz w mediach społecznościowych. Razem damy radio. To również wasze radio. Proszę o tym pamiętać.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za 2 minuty godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Edyta, Dominika, Jarosław, Adrianna, Martynka, Marcin i Agnieszka. Ksiądz proboszcz Robert Kalisiak stoi na czele tej parafii w Poświętnym, czyli u świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika. O tym, w jaki sposób warto budować dziś wspólnotę, już w niedzielę o godzinie 20, a także od poniedziałku do niedzieli o 14.20 i 20.45. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitału.

0: bezpiecznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 19.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Godność człowieka wynika już z jego istnienia, przypominał papież podczas audiencji ogólnej. Zwracając się do Polaków, Leon XIV zachęcił dziś do wdzięczności za plony. Potrzebujemy cudu, alarmuje biskup Szomali z Ziemi Świętej, mówiąc o sytuacji w Palestynie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W dzisiejszej katechezie Leon XIV mówił o godności człowieka, której poświęcony jest pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że godność ta jest podstawą wszelkich innych wartości i że do troski o nią powołany jest każdy człowiek.
5: Godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego Stworzyciela.
6: Dio capace di conoscere e di amare il suo creatore.
4: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do wdzięczności za plony ziemi.
6: Saluto cordialmente i Polaki.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
6: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
4: O dramatycznej sytuacji w Palestynie mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Betlejem biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy William Szomali.
7: Hierarcha opowiada o coraz większej ekspansji izraelskich osiedli, których jest już około 300, i skrajnie trudnych warunków życia Palestyńczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Podkreśla też wdzięczność papieżowi za jego apele o pokój i pojednanie w regionie. Wyjaśnia złożoność sytuacji, w której Palestyńczycy wciąż muszą utrzymywać relacje z izraelskim rządem, by mieć dostęp do wiz i zezwoleń, a jednocześnie chcą bronić praw kościołów i swoich wiernych. Głos łacińskiego patriarchy Jerozolimy jest szeroko słyszalny, ale rozwiązanie wymaga czegoś więcej, mówi biskup Szomali. Potrzebujemy cudu, aby znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego konfliktu.
4: W portalu Vatican News publikujemy dziś także m.in. rozmowę z biskupem Matthew Hassanem Cooka z Nigerii, kraju, z którego według statystyk Open Doors pochodzi 71% chrześcijan zabijanych na świecie z powodu wiary.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Pogodzie bez większych zmian, na szczęście, choć słońce już kryje się za horyzont, to na termometrach ciągle wysokie wartości, jak na tę porę roku i na tą godzinę. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach mamy dokładnie 22 stopnie, 22 w Raszynie Piasecznej i w Zalesiu Górnym, także w Żyrowie i w Michalczewie. 21 to, przepraszam, Teresin, Sochaczew i Campinos. Wiatr cały czas południowo. Północno, przepraszam.

zachodniej. Prawie 6 minut po 19, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie, to jest wieczór w dobrej atmosferze. Będą dziś rozmowy o odpowiedzialności, reportaż Pawła Kęski, będzie dużo dobrej muzyki, mery i kombi na dobry początek, ale znajdzie się też także czas na grupę elektryczne gitary. Zostańcie razem z nami.

0: 12,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wiecie Państwo, że najbardziej dochodowy fotoradar w Warszawie, a może i w Polsce, wrócił na swoje miejsce? Trzeci raz wraca na swoje miejsce z wiadomego powodu, bowiem dwa pierwsze razy, a może nawet trzy już nie zdążyłem naliczyć, był niszczony przez nieznanego sprawcę, a mowa o fotoradarze, który pilnuje, nazwijmy to, kierowców, a może niektórzy powiedzą łupi kierowców nie tylko warszawskich, ale i także przejezdnych, a może przede wszystkim przejezdnych w Alejach Jerozolimskich tuż za ulicą Ryżową, jadąc w kierunku Pruszkowa. Ale nie tylko w tym miejscu są fotoradar nowy, bądź nowe. Nowe stare bym powiedział, bo Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na montaż kolejnych, ale o tym jeszcze będę mówił. Gdzie? To się jeszcze okaże. Fotoradary staną.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Szukałem i znalazłem. Nowe lokalizacje. Wracam do tematu fotoradarów. Jakoś tak to zawsze mnie intrygują te miejsca robiące nam zdjęcia. No, może niekoniecznie nam, ale niektórym. Trafią zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz rejonu tunelu Wistostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. I gdzie mają stanąć nowe fotoradary w Warszawie? Urządzenia będą w Alei Wilanowskiej między Potoki a Doliną Służowiecką. To jest warszawski Mokotów, ale także pojawią się w Alei Solidarności przy Szwedzkiej na Pradze Północ, Alei Niepodległości przy Woronicza, także na Mokotowie. Wójcickiego między Pasterską a Jamki na Bielanach, na Moście Gdańskim przy wschodnim przyczółku, to jest Praga Północ, i na trasie Łazienkowskiej przy przystankach Rozbrat, to już jest Śródmieście. No, na trasie Łazienkowskiej dużo ostatniemu czasu działo się złego, zatem może chyba dobrze, że tam fotoradar stanie, przynajmniej może kogoś będzie odstraszał, tak to można nazwać.

FSD, czyli rozmowy o odpowiedzialności. Już za kilka minut reportaż Pawła Kęski, a do tego czasu jeszcze w Radiu Warszawa zagra i zaśpiewa dla nas Garu oraz The Boo Radleys.

0: Tu Radio Warszawa, za 20 minut godzina 20.
1: FASD. Rozmowy o odpowiedzialności.
2: Nazywam się Małgorzata Szylka-Turowska, jestem rodziną zastępczą zawodową od 13 lat. Mam pod opieką Adasia, pięknego chłopca, czarnookiego, który ma FAS. I właśnie jesteśmy w przychodni, gdzie Adaś ma psychoterapię. Jedną z zajęć dodatkowych, które jest mu potrzebne do prawidłowego rozwoju przy FAS. Dzień dobry.
3: Witam was serdecznie. Dobrze, Adaś, to my będziemy pracować, a mama poczeka na ciebie.
2: No mama czeka, jak
3: czeka. Dobra?
2: Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
2: Dobra. Choroba FAS jest to płodowy zespół alkoholowy, czyli mama w trakcie ciąży spożywała alkohol i dziecko w łonie mamy ma dostarczany do swojego organizmu alkohol poprzez krew mamy. Wątroba małego dziecka, płodu, który jest w środku, nie jest w stanie przetworzyć alkoholu i te wszystkie toksyny, które są związane z alkoholem, zostają po prostu w organizmie dziecka i upośledzają tkanki, no, przede wszystkim mózgowe, tak? Też tkanki odpowiadające za budowę twarzy, bo też FAS nie tylko jest chorobą, która ujawnia się poprzez naukę, poprzez zachowanie, ale również nieraz przez po prostu wyraz twarzy, układu twarzy, tak? Który możemy zobaczyć, że dziecko ma FAS, rzucając okiem po prostu już na twarz, bo tak duże są zmiany.
4: Ja się nazywam Zuzanna Turowska, bo Adam teraz jest u psychologa, no to ja siedzę teraz w samochodzie. No bo o to chodzi, że on czasami nie panuje nad swoimi emocjami, bo czasami od razu się obraża, jak coś się stanie i potem nie przychodzi przez chwilę, a potem przychodzi. Czasami, no to na przykład w szkole, to on się, no, bardzo fajny jest chłopak, no, tylko że czasami to jest bardzo złe, że ja muszę co chwilę o nim wszystko pamiętać i ja muszę, o to chodzi, że muszę pamiętać, żeby on to odrobił, żeby on wziął te książki, wszystko.
2: To są właśnie prace, które Adaś prowadził na zajęciach z panem Marcinem. Dzisiaj omawiali emocje, nazywali emocje po imieniu, jakie emocje nimi kierują, co powoduje, że jest zły, że jest radosny, że kiedy się boi, kiedy się złości, kiedy jest mu przykro, kiedy mu jest żal, czy jest szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Jest pokazywane, jak ludzie sobie z tym radzą, co mogą zrobić, jeżeli czują się smutni, to co można zrobić wtedy dobrego. Zapraszamy do naszego domu, do Adasia.
4: Teraz będziemy wchodzić do domu. Zapraszamy.
2: Wchodzimy do domu. Po terapii.
4: Idę na górę.
2: Zapraszamy. To jest moja mama.
4: Idę się napić kołta.
5: Dzień dobry, Jarosław Turowski.
4: Ja jestem bez wody.
6: Proszę siadać sobie tam w kąciku.
7: Adaś z wszystkich dzieci to jest najszczersze dziecko. Dostanie coś, czy cukierka, czy coś, to pierwsze, babciu, proszę się poczęstować. Tak, on taki szczery, taki dobry dzieciak dla mnie. Ale jak się gotuje, czy coś robi, i on je pomagać. Taki dzieciak kochany, że naprawdę. No ale jest nerwowy. Po takich przeżyciach, jak on miał, to nic dziwnego, że on nerwowy.
5: No przeżycia i chorobę, no to ma ten zespół FAS. tego fazu i to wszystko, no, na psychice siedzi. No.
2: Ja
8: uważam, że FAS nie odbiera szczęścia. To są bardzo szczęśliwe dzieci i wszystko ma dwie strony. Bo te dzieci są bardzo ufne, bardzo chętnie wchodzą w relacje. Natomiast no, bardzo często przez ten nasz świat mogą być oszukiwane, mogą być na drugą stronę przekręcane. Dziecko z FAS zostaje i nie potrafi po prostu skutecznie się obronić samo, więc zostaje na niego wszystko złożone, tak, no bo on jest nie taki jak wszyscy, tak?
5: Adaś u nas już jest 10 lat. Traktujemy go jako własne dziecko już, no. Tak jak wszystkie dzieci traktujemy go. Junia u nas jest ile? Ile ona już u nas jest? No, z pół roku już jest.
9: Cześć, królewna. Cześć. Jeszcze byś pozwała?
8: Śliczna to nasza Julka. Juleczka. Zakończą się sprawy, prawdopodobnie może znajdzie szczęśliwą rodzinę, która po prostu ją przyjmie i da tyle miłości, ile potrzeba, prawda, Julcia? Nie chciałabyś, chciałabyś. Chciałabyś, kochana. Także czekamy tutaj na rozwój spraw jak gdyby prawnych. Juleczka przebywa u mnie od drugiego miesiąca życia. Nie ma jak gdyby takich nadziei, żeby trafiła z powrotem do rodziców biologicznych, bo rodzice nie interesują się w ogóle Julcią. A szkoda, bo mogłaby dać wiele szczęścia. Jakby ktoś ją chciał pokochać, prawda, Julcia? Tak? Śmieszka jest. Szeroki rozstaw oczu, czyli ten gruby tutaj nos u nasady. To są takie pierwsze znamiona fasu. Brak tej prawidłowej rynienki nad ustami, to też jak gdyby wskazuje, że możemy mieć do czynienia. To trzeba przebadać specjalistycznie i to robi kilka punktów u nas w Polsce, gdzie można tak profesjonalnie zdiagnozować FAS.
5: A jak to się zaczęło, że zostaliśmy rodziną zastępczą? Że tak powiem, własnych dzieci biologicznych nie mamy, nie? I żona mówi, to może byśmy adoptowali jakieś dziecko. Staś jest pierwszy. Już 23 lata będzie miał, tak? W tym roku? No. O, babcia będzie karmić. O, już zobaczyła mleko. O, i jak wstała sama?
9: Co powiesz, Lunia?
5: Tata powiedz. Bo mieliśmy parę maluszków. Z pięcioro takich właśnie niemowlaczków. Też mają swoje przeżycia na pewno, ale jakieś takie są pogodne.
10: Tak, śmieją się.
7: Julcia na przykład bardzo uwielbia Adasia. Ada. Ona pójdzie do szkoły, to Ada. Ja mówię, że nie ma Adasia, poszedł do szkoły. Adaś tu się bawił z nią i tak specjalnie.
5: Ada!
7: Śmiejesz się, uśmiechasz się.
10: Ada.
5: Znaczy Adaś bardzo taki opiekuńczy. On ma te takie swoje napady takiego, no jakby agresji, ale mu szybko przechodzi. To jest takie...
8: I on jest taki, że pomyśli, że faktycznie źle zrobił i potrafi przepraszać na przykład, tak? Wiem, mamusiu, ja cię przepraszam, bo podniosłem głos, krzyknąłem na ciebie, a nie powinienem wtedy krzyknąć, tak? Czyli on po prostu jest świadomy tego, co robi złego, nie?
11: To się rzadko zdarza przy fasie, żeby być tak empatycznym dzieckiem, co jest rzadkie, no
5: tak,
11: właśnie
5: no,
11: w przy
5: fasie. Ma problemy z koncentracją, ma problemy właśnie z tymi emocjami swoimi, ale no... Daje sobie radę jakoś tak w szkole podstawowej, chodzi do normalnej szkoły podstawowej z normalnymi dziećmi, ze zdrowymi dziećmi. Na razie sobie daje radę, tam nie wiem, pani wychowawczyni.
8: Nauczyciela wspomagającego teraz na ten etap drugi, kolejny, tak? Czyli 4-8 będzie miał nauczyciela wspomagającego.
5: No przychodzi dziecko, no rozpoznajemy, prawda, co mu dolega, co ten, ale jakoś nie panikujemy, nie szalejemy. No staramy się być normalną rodziną dla tych dzieci, wszystkich traktujemy, że tak powiem, jednakowo. Myślę, że się chyba u nas dobrze czują. No.
8: A czy Adaś trafił do nas, przywieziony był z interwencji policyjnej. Interwencja ta była w Monarze, bo mama przebywała w Monarze. Był zabrany właśnie z ośrodka z Monaru. Mama była pod wpływem alkoholu i pod wpływem narkotyków. Odrzucenia, bo najpierw starała się tata z mamą. Rozeszli się i już nie startowali. To zaczęła babcia. Już jak gdyby w sądzie była sprawa, że będzie rodziną zastępczą. Zachorowała na nowotwór, więc zrezygnowała, więc Adaś znowuż odrzucony. Zaczęła się znowuż mama starać sama, samodzielnie.
5: Prawie mama by dostała Adasia. Adaś do niej jeździł na weekendy, na święta, żeśmy go zawozili. I my żeśmy też no, wyrazili zgodę, że Adaś może do niej wrócić. Mamusia znalazła sobie innego partnera i dziecko już nie było potrzebne. No.
8: Bo on się pytał, dlaczego? Dlaczego ja nie mogę jechać do mamy, bo mama momentalnie urwała cały kontakt. I on się czuł, że to przez niego, że on jest taki troszeczkę inny, to mama go nie chce, tak? Adaś był przedstawiony do adopcji. Była rodzina adopcyjna, no, która już była, już też były nocowanki. Nagle rodzina mówi, że nie. I też urywa nagle kontakt. I on znowu jak gdyby dostaje komunikat, że on jest inny, tak? I że go nikt nie chce, nie? Więc dlatego my żeśmy nie pozwolili już mu tego odczuwać dalej. Po tej sytuacji przestaliśmy być pogotowiem, a zaczęliśmy być rodziną zastępczą, po to tylko, żeby Adaś został z nami już do końca.
1: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.

0: tu Radio Warszawa, za niecałe 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosław Wydra, zapraszam.
3: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Czy świętość może być związana z miejscem? Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo? Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11.30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
6: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
5: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
6: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
5: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
6: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
5: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: W najnowszym wydaniu tygodnika sieci Kogo

0: jeszcze będzie padał co najmniej do godziny 3-4 nad ranem, no może z przerwami. Temperatura spadnie do 14 stopni, jutro w ciągu dnia tak gorąco nie będzie, bo tylko 19-20, ale słońce także się pojawi. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach widzimy już niecałe 22 stopnie Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym programie w Radiu Warszawa. Program Poznacie Prawdę. Tak jak już zapowiadaliśmy na naszej antenie wielokrotnie, w tej audycji chcemy rozmawiać o Kościele, o Bogu, o człowieku we współczesnym świecie, poznawać dobrze tą rzeczywistość, w której żyjemy, także tą rzeczywistość związaną z wiarą. Chcemy poznawać także prawdę o Kościele, a żeby dobrze poznać prawdę o Kościele, dobrze jest dowiedzieć się, kim jest głowa Kościoła i trochę też zrozumieć pewien kontekst, z jakiego się wywodzi, w jakim żyje. Myślę, że pomocą bardzo mocną w tym będzie nasz dzisiejszy gość, ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin, a więc współbrat ojca świętego Leona XIV, ale także doktor teologii fundamentalnej, publicysta, rektor anglojęzycznego duszpasterstwa w Warszawie, krajowy dyrektor duszpasterstwa migrantów, były prowincja augustianów i jeszcze długo mógłbym wymieniać. Witam ojcze.
4: Kłaniam się pięknie, szczęść Boże.
3: Właśnie, jest ojciec współbratem ojca świętego Leona XIV, tak można powiedzieć. Wiemy, że papież jest augustianinem. Jak wyglądały i wyglądają te wasze relacje? Często zdarzyło wam się spotykać w ramach tego życia zakonnego przed wyborem i czy to zdarza się teraz, kiedy Leon XIV już częściej niż mówi się o nim, że jest augustianinem, mówi się, że jest papieżem?
4: Najpierw taka może korekta. Papież nie jest głową Kościoła, bo głową Kościoła jest Chrystus.
3: Jasne.
4: Natomiast można powiedzieć, że jest widzialną głową Kościoła. Tak naprawdę to jest sługa sług Bożych, tak jest jego tytuł.
3: Dobrze mieć doktora teologii w studiu.
4: Tak, no i też trzeba pamiętać o tym, że powiedzmy, że jest liderem, tak, Kościoła, no głową kolegium biskupów, tak by to poprawnie teologicznie można nazwać, ale nie głową Kościoła, bo głową jest Chrystus. Więc pytając o to, kim jest głowa Kościoła, no to wtedy odchodzimy już w stronę metafizyki i właściwie doświadczenia wiary. Natomiast pytając o papieża Leona XIV, no to też taka zagwostka, no bo powiedział kiedyś taką rzecz nam, braciom augustianom, to znaczy mnie wtedy przy tym nie było, ale zostało to powiedziane w publicznej formie na spotkaniu z braćmi przy okazji kapituły generalnej i wcześniej jeszcze przy okazji chyba urodzin naszego przeora generalnego. Powiedział wtedy coś takiego: zmieniły się moje horyzonty, zmieniła się misja, zmieniła się rola i posługa w Kościele, ale zawsze w sercu pozostanę augustianinem. Także to piękne określenie własnej tożsamości, bo tak, każdy z nas jakoś jednak ma świadomość, że jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu w życiu, to też dlatego, że Pan Bóg pokierował nasze drogi do tego, a nie innego zakonu. Takie było doświadczenie papieża Franciszka. Takie jest doświadczenie papieża Leona. Właściwie wszystko, to taka troszeczkę autoreklama, wszystko, co mogłem powiedzieć na początku tego pontyfikatu o papieże Leonie, to właściwie już powiedzieliśmy razem z redaktorem Damianem Jankowskim w książce Leon XIV, papież na niespokojne czasy, wydaną na początku pontyfikatu, właściwie w ekspresowym tempie. Właściwie ciągle jedna rzecz, która powraca jak bumerang, i to wszyscy, którzy się spotkali z papieżem Leonem, zwracają na to uwagę, że to jest papież, który ma niebywałą zdolność do słuchania ludzi. Więc po papieżu Franciszku, który był dosyć takim ekspresyjnym i właściwie szybkim w ripostach i w ocenie rzeczywistości, mamy papieża, który no właśnie słucha. Państwo macie w Radio Warszawa takie motto: dobrze słuchać. Więc ono idealnie chyba...

0: Współgra, współgra z taką postawą Leona XIV, słuchać. Tylko to jego słuchanie też jest słuchaniem docelowym, bo on ma świadomość swojej misji. I gdy był przeorem generalnym naszego zakonu, wielokrotnie się z nim spotykałem wtedy i to tak, no powiedzmy, na płaszczyźnie takiej profesjonalnej, tak, ale też prywatnej. I miałem wrażenie, że za każdym razem to był taki bardzo poważny nasłuch. Mhm. Bardzo poważny nasłuch i to był taki nasłuch empatyczny, ale on miał zawsze na celu dobro wspólne. To przebijało się przez całą jego posługę. Dobro wspólne, czyli nie tyle co rozwiązywanie, doraźne rozwiązywanie jakichś problemów, to wiadomo, że w życiu zakonnym zawsze są jakieś, powiedzmy, sytuacje pewnych napięć, jesteśmy tylko ludźmi, więc tak jak w kościele, no tak, są pewne czasami niezgody, różne sposoby, punkty widzenia świata, tak samo tutaj. Natomiast celem nadrzędnym jest to, co jest dobrem wspólnym i to wypływa też z reguły świętego Augustyna. Augustyn to bardzo mocno podkreślał, że zgromadziliście się w klasztorze po to, żebyście mieli jedno serce, jednego ducha skierowane ku Bogu i żebyście mieli wszystko wspólne. No, to, czy to dobro wspólne, ono najłatwiej myśleć o wspólnej ekonomii i wspólnych pieniądzach, tak? Ale trudniej myśleć o na przykład wspólnych ideach, wspólnej misji, posłannictwie, które nas powinno łączyć, no i tym, co wypływa z działań konkretnej jednostki, konkretnej osoby dla dobra tej wspólnoty, co nie jest dyskontowane tylko dla jednej osoby, ale rzeczywiście wpływa na jakość życia całej wspólnoty. Więc myślę, że to tak w fotograficznym skrócie, ale pewnie jeszcze dojdziemy, to jest to, co przyświeca papieżowi Leonowi. Gdybym miał się jeszcze pokusić o taką jego charakterystykę, to to jest człowiek, no to wszyscy o tym wiedzą, bo był przecież misjonarzem i to jest to wiedza publiczna, ale to jest człowiek bardzo szeroko rozumianej misji. Znaczy jego ideą jest ewangelizacja. On kocha Chrystusa, kocha Boga, kocha Kościół i przede wszystkim kocha ubogich. To jest takie nadrzędne w jego działaniu. Mhm.
1: Zostawił nam ojciec taki pierwszy, myślę, że ważny i znaczący klucz do interpretacji tego pierwszego roku pontyfikatu Leona XIV, trochę roku z kawałkiem, czyli ta zdolność słuchania, z tą myślą o dobru wspólnym. I wspomniał trochę ojciec o tej misji, ale także o takim szerokim doświadczeniu Leona XIV, bo to nie tylko życie zakonne, ale także posługa jako kardynał, bardzo ważna misja stania na czele dykasterii do spraw biskupów, ale doświadczenie także stawania na czele zakonu, czy wcześniej na czele konkretnej prowincji w Stanach Zjednoczonych. No posługa biskupia w Peru, naprawdę takie szerokie, bogate doświadczenie kościoła, jeżeli chodzi o Leona XIV. Więc ja chciałbym zapytać o taki jeszcze trochę może nasz lokalny, zapytam o to nasze polskie podwórko. Czy kiedy Leon XIV, wcześniej Robert Prewost, stał na czele zgromadzenia, stał na czele augustianów, odwiedzał Polskę? Jak wiele tych wizyt było? Jak ojciec je wspomina?
0: Ja znam ojca Roberta, papieża Leona, od 1999 roku, a więc dosyć długo, szmat czasu. Poznaliśmy się w Rzymie, w naszym kolegium świętej Moniki. Przedstawił mnie jemu jego przyjaciel i współbrat z nowicjatu, ojciec Robert Dodaro. Więc tak się, profesor, znakomity patrolog, tak się poznaliśmy. No i jakoś tak chyba się polubiliśmy, nie? No natomiast nie będę ukrywał, że papież był w Polsce kilkakrotnie jako przełożony generalny w sprawach naszej prowincji. I to w takich momentach, bym powiedział, dosyć przełomowych dla naszego życia, też w pewnym momencie takich krytycznych. I wiem, że miał wtedy... Przyświecała mu taka idea, że bracia muszą się między sobą dogadywać. Musi istnieć jakaś nić porozumienia. I jego naczelną ideą jest nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. I za wszelką cenę chyba ratować, dzisiaj tak z perspektywy wielu, wielu lat, prawda? Patrzę na to troszeczkę inaczej niż wtedy. Ratować ludzi, którzy są w kryzysie. Chociażby ten ratunek mógłby być czasami niezrozumiały. Mhm. A więc tych kilka pobytów ojca Roberta Prevosta, wtedy przełożonego generalnego w Polsce, rzeczywiście dało nam, polskim augustianom, takie poczucie, że jesteśmy dla niego ważni, że ten projekt o nazwie Augustianie w Polsce dla niego samego jest ważny. Chyba jeżeli sięgnę pamięcią, to był to przeor generalny, który najczęściej odwiedzał Polskę. Naprawdę. Ze wszystkich generałów, tak? Mhm. I był obecny właściwie na każdej naszej kapitule prowincjalnej, co też jest nie bez znaczenia, bo mamy kapituły prowincjalne zwyczajne i nadzwyczajne, tak zwane intermedium. To jest taka pośrednia, okres między kapitułami to jest 4 lata, więc co 2 lata też spotykamy się na takiej kapitule pośredniej, która ma podsumować pewne nasze dokonania i nasze życie. I nie tyle co określić nowe perspektywy, ale jakby korygować to, co może zostało źle zrobione, albo co zostało pominięte. Więc na tych wszystkich kapitułach od 2004 roku ojciec Prevost był obecny osobiście. Mhm. I powiem, że tak, że bardzo mocno uważał na to, co chcemy zaproponować. Był krytyczny, a jednocześnie bardzo taki zachęcający, tak? Mhm. Na zasadzie też takiej trochę, no po owocach się pozna, tak? Jak są pewne projekty, które podejmujemy, które proponujemy, on tego wysłuchiwał, ale też wysłuchiwał tak dosyć, bym powiedział, z uwagą, życzliwie i na zasadzie takiej próbujcie, no co z tego wyjdzie, tak? To od was zależy. On ma taką naczelną zasadę, jeżeli gdzieś ludzie chcą żyć w ramach zakonu, reguły Augustyna, to trzeba stworzyć takie możliwości, aby w tym się czuli dobrze i bezpiecznie. Mhm.
1: To jest drugi ciekawy klucz, który nam ojciec tutaj otwiera, pokazuje, jeżeli chodzi o rozumienie Leona XIV, jego działalności. Mówi ojciec o tej ważnej obecności, że on czuł, że ta obecność jest ważna, przyjeżdżał na te kapituły, słuchał, jak trzeba było to krytykował, jak trzeba było to zachęcał, otwierał jakieś perspektywy. Dużo się mówi w Polsce o tej potencjalnej wizycie Leona XIV, że może nas odwiedzić, mówi się o tym w 2028 roku. Wiemy, że są już jakieś pierwsze spotkania, rozmowy na szczeblu episkopatu, rządu. Czy taka potencjalna obecność Leona XIV w Polsce, powinniśmy ją odczytywać w podobnym kluczu, że papież wie, że kościół w danym miejscu, kościół lokalny potrzebuje jego obecności, może przywiezie nam jakieś właśnie ważne wskazówki co do przyszłości polskiego kościoła, a może ojciec coś wie, że tak powiem, augustyńskimi drogami na temat tej wizyty, może papież pytał, czy warto tam was w tej Polsce odwiedzić.
0: To nie tak funkcjonuje.
1: Ja natomiast, oczywiście żartuję.
0: Natomiast mogę powiedzieć tak, no rola papieża to jest umacnianie braci w wierze. Każdy papież jest Piotrem naszych czasów, tak? I to bardzo trzeba o tym pamiętać, bo my może w Polsce mamy w tyle głowy, no Jana Pawła II to był Piotr naszych czasów. Każdy papież jest Piotrem naszych czasów, dlatego że na tym polega urząd piotrowy. I ten urząd to jest urząd To podstawowa katecheza. To jest urząd, w którym jest uwieczniona misja Piotra, którą otrzymał bezpośrednio od Pana Jezusa. Ty ze swej strony, nawróciwszy się, utwierdzaj wierze swoich braci. Więc to też jest ciekawe, że papież Pan Jezus mówi do Piotra, nawrócisz się, utwierdzaj braci. Myślę, że też każdy papież ma takie w sercu pytanie, jak każdy człowiek, tak? Czy ja już jestem nawrócony, tak? Nie powrócony, ale nawrócony, czyli przemieniony. To jest takie ważne, chyba najważniejsze. A teraz, jeżeli papież ma przyjechać do Polski, myślę, że 28 rok to jest taki dobra data, bo to jest 50 lat od powołania na stolicę Piotrową Jana Pawła II,
1: więc ważna rocznica.
0: To jest też niemal 50 lat od śmierci błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, tak? Bo on umiera w 1980 roku. Więc to... 81. Więc to są takie daty dla nas pamiętne. 78 rok to za chwilę będzie Solidarność, tak? Mhm. 1980 rok i wielkie przemiany społeczne. Więc chodziło też na pewno o to, żeby ta data nie była, ten rok wizyty papieża w Polsce nie był wiązany w jakikolwiek sposób z takim nurtem politycznych wydarzeń.
1: Bo mówiło się na początku o tej rocznicy objawień Gierszwałckich, ale to zbiega się właśnie z rokiem wyborczym w Polsce.
0: No raczej to chyba nierealne.
1: To jest dużo przeszkodą tutaj.
0: No, więc ja bym nie chciał tego komentować, natomiast no, papież też ma swój kalendarz, tak?
1: I on bardzo napięty, o czym mówi.
0: Też mówi, no muszę zobaczyć mój kalendarz, tak? Mhm. Ale no, to zaproszenie na pewno jest i ze strony konferencji episkopatu, było ze strony premiera i prezydenta, więc dwóch prezydentów nawet. Więc na pewno jest na tej wishing list, tak to można powiedzieć. Nie? A co, jak to będzie wyglądało, no to już należy do konferencji episkopatu.
2: No tak. Rozmawiamy w programie Poznacie Prawdę. Moim gościem jest ojciec Wiesław Dawidowski. Po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy.
3: Poznacie Prawdę.

0: Poznacie prawdę.
1: Rozmawiamy w programie Poznacie Prawdę na antenie Radia Warszawa. Moim dzisiejszym gościem jest ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin. Ojciec wspomniał o tych 50 latach od wyboru Jana Pawła II, ale także tej bliskiej, okrągłej rocznicy ruchu związanego z Solidarnością, 80. rokiem. Tak sobie pomyślałem, że może ta wizyta to będzie też taka okazja do tego, żeby coś zweryfikować, jak zmienia się ta Polska, jak wygląda ten polski kościół, to nasze społeczeństwo, nasze przeżywanie też tej wolności, demokracji. Może usłyszeć jakąś zachętę od Leona XIV, jak dalej żyć, jak być człowiekiem wiary w tych współczesnych warunkach, w jakich żyjemy w Polsce.
2: No ja nie siedzę w głowie papieża.
1: No oczywiście, prawda? To jest takie gdybanie.
2: Nie jestem jego współpracownikiem, więc trudno mi jakoś tutaj odpowiedzieć, no a też wiadomo, że papież zanim jedzie do jakiegoś kraju, to konsultuje się z biskupami tego kraju, więc raczej tutaj pytanie bym skierował w tamtym kierunku. Ja absolutnie nie czuję się uprawomocniony i uprawniony do tego, żeby zabierać głos w tej sprawie. Tym bardziej nie chciałbym mieć takiego wishful thinking. Natomiast na pewno jest wiele tematów, które nas niepokoją, a które dla papieża są bliskie. Jeden to jest chociażby zagadnienie takiej gwałtownej, no wręcz powiedziałbym wybuchowej rewolucji technologicznej, której doświadczamy i za którą nie nadążamy. To są te kwestie AI i co papież podkreślał w swojej ostatniej encyklice, pierwszej właściwie takiej niemal programowej, bo ona zawsze będzie określana jako programowa. Świetna zresztą encyklika. Dalej kwestie przemian demograficznych. Polska jest krajem, który stoi w obliczu totalnej zapaści demograficznej. Gdy studiujemy, i to nie są moje wymysły, tak? Wystarczy otworzyć roczniki statystyczne. Wszystkie są alarmujące. Za 20 lat będzie nas 34 miliony, tak? I społeczeństwa, które będzie, w którym gro, to będą ludzie, no w moim już wieku, ja mam 62 lata, więc za 20 lat, jeśli dożyję, będę miał 82. I to będzie 50, jeśli nie 60% tego społeczeństwa, które nie będzie w wieku produkcyjnym. Więc to też jest temat, którym na pewno z tym tematem związany jest problem migracji. A więc asymilacji, asymilowania i budowania projektów asymilacyjnych dla tych wszystkich, którzy nie są autochtonami, a chcieliby wiążą z Polską swoją przyszłość, jakieś swoje nadzieje na własny rozwój i własne życie tutaj w naszej ojczyźnie. Więc jest gro tych tematów. Na pewno temat pokoju, tak? I my jesteśmy krajem przyfrontowym. Dzisiaj za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jedna z najdziwniejszych wojen, tak? Bo ona paradoksalnie jest bardzo odległa, ale toczy się już czwarty rok, tak? Ona jest odległa od naszych granic o jakieś 500 kilometrów, a jednocześnie jest bardzo bliska. Więc tych tematów, które się wiążą z ewentualną wizytą które mógłby, powiedzmy, adresować Ojciec Święty, jest cała masa. Laicyzacja naszego społeczeństwa. I to też nie myślę o takiej laicyzacji powierzchownej, tak? Ale myślę rzeczywiście o tym procesie odchodzenia od Kościoła i pokolenie Pana, nie? I które właściwie jest pokoleniem od Kościoła odwracającym się. Z tych tematów na pewno jest dużo, a jedna wizyta Ojca Świętego nie załatwi tego wszystkiego. To też musimy być realistami. No tak, my musimy wykonać tę pracę.
1: Tak, papież za nas jej nie wykona, ale mamy te stałe wskazówki od Leona XIV, na które nie musimy czekać 2 lata, tylko które mamy na co dzień. Mamy jego nauczanie jako Piotra naszych czasów, o czym ojciec wspominał. I tu chciałbym poszukać jeszcze jednego klucza do rozumienia tego pontyfikatu. Wiemy, że Leon XIV bardzo często cytuje świętego Augustyna, bardzo często się do niego odnosi, że odwiedza miejsca z nim związane i widzimy tak po ludzku, że bardzo to przeżywa i że te wizyty są dla niego ważne. Ile jest, można powiedzieć, świętego Augustyna w Leonie XIV? Dlaczego on tak często odnosi się do tego nauczania? To jest tylko jakaś potrzeba, jakaś taka naturalna ciągłość bycia wcześniej Augustynem, znaczy obecności cały czas, tak, bycia Augustyninem, ale wcześniej tych posług, które pełnił. Czy to jest może właśnie ta nieprzemijalność, to stała aktualność nauczania świętego Augustyna?
2: Myślę, że bardzo dużo jest Augustyna w myśli papieża Leona i ten Augustyn już był obecny wcześniej, zanim został papieżem. Na to się składa kilka czynników. Po pierwsze, jego wykształcenie i wychowanie w duchu patrystycznym. Tak? Jego największymi profesorami, najważniejszymi profesorami, wykładowcami w czasach jego kleryckich, gdy był studentem w Rzymie na podstawowej teologii, to byli ojcowie Vittorino Grossi, Angelo di Berardino, kardynał Prosper Grek, no to wielkie nazwiska naprawdę ze świata augustiańskiego. I oni go jakoś ukształtowali właśnie w duchu ukochania świętego Augustyna. To jedno. Druga rzecz, że jego najwięksi przyjaciele z tamtych czasów i późniejszych to są wybitni znawcy Augustyna i patrolodzy. Ale też jest tutaj trop ciekawy papież Leon XIII. Dla Leona XIV jest taką podwaliną. Zresztą jego sobie wybrał jako kontynuatora, patrona i zarazem chce być kontynuatorem jego myśli. Otóż w życiu Leona XIII jest wiele elementów augustiańskich, o których nie wiem. On się urodził w Carpineto, w małej wiosce, w której była parafia augustiańska.
1: No proszę, o tym nie słyszałem.
2: Tak. Papież Leon XIII bardzo mocno kibicował augustianom pod koniec XIX wieku. To on był współtwórcą wielu takich projektów i błogosławił pewnym dziełom augustiańskim w świecie, kiedy my byliśmy malutkim zakonem. Nas może wtedy było 150 w świecie, dzisiaj nas jest 2500 z okładem, więc Leon XIII jest dla augustianów też takim ważnym punktem odniesienia i chyba nie przez przypadek właśnie nie tylko z powodu mierzenia się z wyzwaniami nauki społecznej i wyzwań społecznych w Kościele, ale również z tego względu imię Leon stało się imieniem patronalnym dla papieża Leona. Tak myślę, ale musiałbym to zweryfikować osobiście u źródła. Więc to jest kilka takich wskazówek. Rzeczywiście, ale Augustyn jest kimś, kto nieprawdopodobnie rozbudza naszą wyobraźnię. To jest człowiek, który żyje u kresu pewnej cywilizacji. I papież Leon powtarza to za papieżem Franciszkiem. Nie żyjemy w okresie
1: w epoce zmian, tylko zmiana epoki. Doświadczamy zmiany epoki.
2: Tak, doświadczamy zmiany epoki. Dokładnie to pan cytuje. Więc tak dokładnie jest. My żyjemy w okresie zmian epoki. Tak? I to, co to znaczy? Augustyn, który umiera w 430 roku, w 410 roku doświadcza, widzi zburzenie Rzymu przez Wandalów, doświadcza wielkich wędrówek ludów, doświadcza kresu pewnej cywilizacji, ma świadomość, że umiera ten model edukacyjny i model kultury starożytnej, jaką była grecka paideia, która odcisnęła się piętnem na kulturze chrześcijańskiej dopiero się rodzącej. Tak? To są dopiero 4 wieki chrześcijaństwa. I ma świadomość, że żyje w epoce właśnie w dobie zmiany epoki. Zresztą historycy są w zasadzie zgodni co do tego, że wraz ze świętym Augustynem określa się koniec starożytności. Niektórzy przesuwają to troszeczkę do 530 roku, do papieża Leona Wielkiego, potem do Benedykta, ale generalnie to jest, tutaj jest ta cezura i ja sądzę, że papież Leon też ma tę świadomość, że żyjemy w dobie zmiany epoki i nie wiemy jeszcze, jaka będzie ta nowa epoka, niemniej jednak my mamy trwać, zachowując to, co jest chrześcijańskim dziedzictwem. To chrześcijańskie dziedzictwo jest zapisane u świętego Augustyna w wielkich dziełach, jak chociażby De Civitate Dei, De Trinitate, no, wyznania oczywiście też, ale potem De Doctrina Christiana i wiele innych. A w wypadku Leona XIV ono jest zapisane w tym wielkim podsumowaniu doktryny chrześcijańskiej, jaką są dokumenty Soboru Watykańskiego II.
1: Mhm. Ojciec nakreślił taki trochę szerszy obraz świętego Augustyna, bo mam wrażenie, że my w takim potocznym myśleniu o świętym Augustynie, w takim naszym kościelnym myśleniu, trochę go ograniczamy do tego brzegu morza, do tego przelewania morza, trochę go ograniczamy do nawrócenia, które wymodliła jego matka święta Monika, a nie zdajemy sobie sprawy, że święty Augustyn to jest właśnie tak ogromny dorobek, jeżeli chodzi o nauczanie i to nie tylko wyznania, ale wiele tych innych dzieł, które ojciec wymienił.
2: No to jest potężny umysł, absolutny geniusz, człowiek obdarzony nieprawdopodobną wręcz pamięcią, tak, który chyba znał całe Pismo Święte na pamięć, bo potrafił je cytować na wyrywki i właściwie na każdy problem znajdował odpowiedź w Piśmie Świętym. Genialny egzegeta, który w przeciwieństwie do Hieronima nie znał języka hebrajskiego, ale znał Grekę, znał Septuagintę, znał Pismo Święte na wylot, jak nikt inny, ale też znał filozofię platońską, którą właściwie ochrzcił dla chrześcijaństwa. Więc my rzeczywiście, dobrze pan mówi, ograniczamy tego Augustyna do jego skromnego wycinka, a to jest ktoś, kto został biskupem zupełnie z przypadku, bo to nie było jego planem życiowym. W przeciwieństwie do świętego Hieronima, który marzył na pewnym etapie o tym, że zostanie następcą papieża Damazego, bo był jego sekretarzem. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który przypadkiem został biskupem i nagle zostaje wrzucony w konfrontację z 4 wielkimi herezjami tamtych czasów. I on z drugorzędnej diecezji, bo to Hippona nie była metropolią, tak? Ale z drugorzędnej diecezji położonej na brzegu Morza Śródziemnego nagle rozwiązuje problemy i nagle staje się kimś, kto swoje dziedzictwo zostawia dla całej Europy. To znaczy nie ma myśliciela w Europie, nie ma współczesnego myśliciela, który nie znałby świętego Augustyna. Ba, nie chrześcijanie cytują świętego Augustyna. Więc to świadczy o geniuszu tego człowieka i o dziedzictwie, które zostawił dla potomności. Sam święty Tomasz z Akwinu, który jest kolejnym wybitnym myślicielem końca średniowiecza, albo się pełni średniowiecza, tak? Jest czerpię pełnymi garściami z dorobku Augustyna. No może nie pełnymi garściami, ale chętnie się na autorytet Augustyna powoła. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z kimś, kto chyba pasuje też do tej naszej rzeczywistości współczesnej, bo to Augustyn nie jest systematycznym teologiem. I ta nasza dzisiejsza współczesna rzeczywistość i współczesne filozofie, one nie są systematyczne. One są bardzo zatomizowane i odpowiadają na przypadkowe problemy i stawiają przypadkowe problemy. I chyba dlatego Augustyn jest taki atrakcyjny i dlatego ten jego autorytet będzie, po jego autorytet chętnie będzie sięgał Leon XIV i wielu z nas.
1: Ojciec wspomniał, że ta teologia świętego Augustyna jest taka, że odpowiada na te konkretne problemy, konkretne wyzwania. Trochę mówiliśmy już o tych wyzwaniach współczesności, chociażby w Polsce. Gdyby ojciec miał powiedzieć o takiej najważniejszej lekcji, jaką dzisiaj może dać nam święty Augustyn. Ma ojciec coś takiego? Pewnie ciężko wybrać z tak bogatego nauczania, ale jest coś takiego?
2: To jest bardzo trudne, bo Augustyn jest... skonfrontował się z czterema herezjami. Przede wszystkim manicheizmem, potem arianizmem, potem donatyzmem, no i wreszcie pelagianizmem. I każda z tych herezji, albo właściwie schizm, ma swoją kontynuację we współczesności. Nie chciałbym wyłącznie Augustyna sprowadzić do jakiegoś jednego wątku, tak? Bo powiedzieć, że wątek polityczny dominuje w życiu Augustyna, no to też jest uprościć, tak? Są elementy, które z życia Augustyna i jego konfrontacji z polityką są bardzo obecne i dzisiaj myślę, że czytelne. Kwestia na przykład wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. To po pierwsze, to Augustyn właśnie to adresuje. Więc no to jest tak, jakbyśmy mieli przed sobą, gdy patrzymy na Augustyna, to mamy przed sobą encyklopedię kultury starożytnej kultury chrześcijańskiej, ale też antycznej kultury pogańskiej, bo on się tym zajmuje i sięgnąć po cokolwiek u Augustyna, no to jest właśnie od razu trzeba by powiedzieć, no, zrobić taką trampolinę do współczesności, nie? Więc raczej chyba trzeba bardzo uważać, żeby nie popełnić takiego błędu myślenia ahistorycznego, że wszystkiego Augustynem się nie da wyjaśnić. Zresztą sam Augustyn chyba nie chciałby, żebyśmy wszystko nim wyjaśniali.
1: To jest moment, w którym musimy zakończyć naszą rozmowę na 106,2 FM, ale tych wszystkich z Państwa, którzy są spragnieni dalszego słuchania ojca Wiesława Dawidowskiego, zapraszamy na nasz radiowy kanał na YouTubie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ojciec Wiesław Dawidowski był moim i Państwa gościem.
0: Poznacie prawdę.

0: Za 14 minut do 21. Przystanek Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Dzięki czemu wy, bohaterowie tej audycji, zauważacie obecność Pana Boga w swoim życiu?
3: Ja myślę, że
2: Pani Dominika, tak,
3: że dużo tutaj mimo wszystko jest w drugim człowieku. My jakby nawzajem tak też się motywujemy tutaj, każdy z nas niesie tego Pana Boga w sercu i na ustach, tak? Czy przez śpiew, czy przez modlitwę, czy przez nawet prace fizyczne, które się dzieją i przez te nasze spotkania, tak? Może nie, one nie są bardzo często, że rozmawiamy i w ogóle, ale nawzajem się wspieramy swoim właśnie przykładem, zachowaniem i takim obserwacją świata dookoła nas, tak?
4: Patrzymy na ludzi i tak jak nasz proboszcz mówi, nie jesteśmy bezludnymi wyspami, tak? To jest jego takie powiedzenie, które zapamiętałam. Odkąd jakby tutaj przyszedł, to wspomina kilkanaście razy, więc ja jakby patrzę na tego drugiego człowieka, że jestem dla niego, tak? Że razem coś zrobimy dobrego, też jeszcze dla innych, więc ja w ten sposób, no i mówię, wspominam te słowa proboszcza, że nie jestem bezludną wyspą.
2: Kogo dziś pozdrawiamy na antenie Radia Warszawa?
4: Parafian.
5: Może jeszcze siostry i braci z pielgrzymek, bo tutaj bardzo dużo osób z naszej parafii właśnie pielgrzymuje na Jasną Górę i w sierpniu rzeczywiście był taki czas, że po pielgrzymce, jak się spotkaliśmy pod kościołem, to każdy właśnie gdzieś w grupie te emocje pielgrzymkowe były nie do zatrzymania, więc może właśnie my pozdrowimy tutaj z Marcinem warszawsko-praską pielgrzymkę pieszą wszystkich pielgrzymów z grupy zielonej, która jest nam bliska, ale też i niebieskiej, i czerwonej.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski zapraszam. 19 września w diecezji warszawsko-praskiej będziemy obchodzili Dzień Seniora i Chorego w sanktuarium świętego Ojca Pio na Gocławiu. Tego dnia będzie można skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych. O wydarzeniu mówi Radio Warszawa krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Zaczynamy od godziny 10:30. Zawsze jest Eucharystia z sakramenta namaszczenia chorych, a następnie posiłek dla naszych drogich seniorów i chorych. Później po posiłku będą różne porady pielęgniarskie, medyczne, będą diagności laboratoryjni, ale też będzie osteobus. Ale też będzie można nabyć produkty bonifraterskie, bo sobie bardzo seniorzy to chwalą.
0: Tegoroczny Dzień Seniora i Chorego diecezji warszawsko-praskiej będzie odbywał się pod hasłem Ja nie zapomnę o Tobie. To temat 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych wybrany przez papieża Leona XIV.
2: To się dzieje w parafiach.
0: Kościół świętego Wacława na warszawskim Gocławku będzie poświęcony. Uroczystość pod przewodnictwem biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego zaplanowano na najbliższą sobotę. Kościół budowany był od 2004 roku, przypominał w poranku z Radiem Warszawa wikariusz ksiądz Robert Chodyna.
3: Tak troszkę na uboczu jesteśmy położeni, natomiast mamy wyposażenie świątyni Trzynawowa, prezbiterium wyłożone marmurem. W centrum wisi obraz świętego Wacława, pędzla pani Zofii Grabskiej. Za obrazem umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, wykonana przez pana Stanisława Wolnowskiego w 1954 roku. I w ołtarzach bocznych spotykamy figury Matki Bożej z Dzieciątkiem.
0: Przygotowania do uroczystości są już na ostatniej prostej. Zaangażowane są wszystkie grupy parafialne.
3: Są takie osoby, których nie trzeba prosić. One nawet też pomagają, tak jak teraz to się dzieje, że przy porządkowaniu kościoła, przy takim przygotowaniu pięknym, żeby ta uroczystość wyglądała jak najfajniej. Na pewno możemy się pochwalić, że na zbiórkę ostatnio przyszło bardzo dużo ministrantów właśnie przed tą uroczystością.
0: Poświęcenie kościoła to ceremonia liturgiczna, podczas której oddaje się budynek świątyni do wyłącznego użytku w celach kultu Bożego. Ołtarz i ściany namaszczane są olejami krzyżma. Zapala się także 12 świec na ścianach kościoła. W poświęconej świątyni sprawowana jest także msza święta. Wystartował przyspieszony kurs języka włoskiego dla kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Alumni biorący udział w szkoleniu mają okazję uczyć się od najlepszych, czyli od osób naturalnie posługujących się językiem włoskim. W kursie udział biorą również klerycy z innych miast, m.in. Wrocławia czy Radomia. O przebiegu nauki opowiadają biorący udział w programie klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.
4: Rano na naszym kursie odbywają się zajęcia językowe, to jest 5 godzin z lektorami z zaprzyjaźnionej szkoły językowej, a wieczorem mamy możliwość rozmawiania ze świeckim panem i z siostrą zakonną, którzy pochodzą z południowych Włoch.
5: Nasze zajęcia są podzielone tak naprawdę na dwa bloki. Mamy dwóch lektorów. Jeden to jest pan Giuseppe, który jest oryginalnie z Włoch. Drugi lektor to jest pani Elina, która tutaj nas uczy w trakcie roku akademickiego. Ćwiczymy wszystkie umiejętności językowe, czyli czytamy, poznajemy nowe słowa.
0: Jednym z nauczycieli języka włoskiego jest siostra Urszulanka, pochodząca z południowych Włoch. Teraz ma okazję uczyć alumnów ojczystego języka.
6: Widzę, że mają chęć naprawdę, aby ćwiczyć i mówić w tym języku włoskim. Wczoraj oni chcieli dowiedzieć, jak się nazywają różne rzeczy w zakrystii. Nie, patena, kielich, ornat, wszystko po włosku. A dzisiaj będę sprawdzić. Nasza misja, wychowanie, miecz pieczem nad tobą. Jutro mogą być księdzmi i mogą dać mi zbawienie.
0: Kurs potrwa do 15 września.

Maryjo, która jesteś błogosławiona. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, jak Jezus, zanim zaczął przemawiać i głosić błogosławieństwa, zatrzymał się i spojrzał na uczniów. Nie patrzył na bezimienny tłum. Jezus patrzy bezpośrednio w serce każdego człowieka. Zanim wypowie słowa błogosławieństw, najpierw obdarowuje każdego spojrzeniem Boga, który jest miłością. Święty Augustyn interpretował to spojrzenie Jezusa jako gest łaski, ponieważ Jezus nie patrzy na to, kim uczniowie są w danym momencie, czyli słabymi ludźmi, ale na to, kim mogą się stać dzięki Jego nauce. Jego wzrok umacnia i uzdalnia do przyjęcia słów Ewangelii. Zatem błogosławieństwa nie są abstrakcyjną teorią, lecz opisem tego, co Chrystus dokonuje w człowieku poddającym się Jego działaniu. Naszym zadaniem jest to spojrzenie i tę łaskę przyjąć. Maryjo, nasza Matko, każdego dnia w godzinie apelu zapraszasz nas, abyśmy przyjmowali Twoje matczyne spojrzenie. Spojrzenie pełne mocy, miłości i obecności Boga. Wobec codziennych modlitw, rozważań, każdy pragnie przede wszystkim spotkać się głęboko w swoim sercu z Tobą. Spotkać się z Tobą w spojrzeniu. To pragnienie otrzymaliśmy od Boga, który pragnie nas obdarowywać łaską.

0: Jako pierwsza spojrzeniem Jezusa zostałaś obdarowana Ty, Maryjo. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae pisze: oczy jej serca skupiły się w jakiś sposób na Nim już w chwili zwiastowania, gdy Go poczęła za sprawą Ducha Świętego. Kiedy wreszcie wydała Go na świat w Betlejem, również jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze Syna. Odtąd spojrzenie Maryi już nigdy się od Jezusa nie odwróci. Czasem będzie spojrzeniem pytającym, jak po Jego zaginięciu w świątyni. Kiedy indziej, podczas wesela w Kanie, czytając w głębi duszy Syna, będzie spojrzeniem przenikliwym. Na Kalwarii spojrzeniem pełnym bólu. A w poranek zmartwychwstania rozpromienionym spojrzeniem radości. Matko, Ty również nas codziennie zapraszasz tutaj w godzinę apelu, aby popatrzeć nam w oczy, przenikając nasze serca, zawsze z miłością, nierzadko łącząc się z nami w bólu, zawsze Twój wzrok jest przynoszący odpowiedź, bo to spojrzenie zawsze nadaje sens. Pokornie prosimy, abyśmy nigdy nie odwracali wzroku od Twoich oczu i oczu Jezusa, szczególnie wtedy, gdy znajdujemy się w sytuacjach trudnych, nieoczekiwanych i dalekich od tego, co ludzkim myśleniem nazwalibyśmy błogosławieństwem. Albo wtedy, gdy ze wstydu po prostu trudno nam popatrzeć Ci w oczy. Czas cierpienia, smutku, łez, odrzucenia jest nie do uniesienia o własnych siłach. Bez Twego spojrzenia, Maryjo, często stajemy się bezradni i przytłoczeni, pełni lęku. Tymczasem dzisiaj Chrystus mówi: błogosławieni jesteście, ubodzy, którzy teraz głodujecie, którzy teraz płaczecie. O kim mówi Chrystus? Kto jest tym błogosławionym, ubogim, płaczącym i głodującym? Jak odkryć sens w prześladowaniach, w niezrozumieniu, w niepewności jutra? Jak odkryć światło, gdy przebywa się w ciemności? Dlatego przychodzimy do Ciebie, Maryjo, ponieważ Ty przynosisz Jezusa, światło dla całej ludzkości, sens wszystkiego. Zbawiciela, który nawet na krzyżu zapalił światło życia, nawet w śmierci zwyciężył, nawet ciemny grób uczynił miejscem najbardziej oświetlonym. To, co stare, stało się nowe. To, co było przegraną, stało się zwycięstwem. Ostatni stali się pierwszymi, męczennicy świętymi. Ten, kto oddał życie, ten je ocalił. Do takich ubogich, płaczących, głodujących należałaś Ty, Maryjo. Ty jesteś pierwszą błogosławioną, ubogą, płaczącą i głodującą. Dlatego Twój hymn Magnificat nazywany jest pieśnią ubogich. Wywraca on bowiem ziemskie hierarchie wartości. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Wreszcie, Matko, wyznajesz w nim z wdzięcznością: wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Maryjo, prosimy Cię, pomóż nam w naszym ubóstwie, w naszych ciemnościach, cierpieniu, bezradności, ogołoceniu i upadkach, odnajdywać Boga. Pomóż nam otwierać oczy serca na Twoje spojrzenie, które prowadzi do Jezusa. Pomóż nam w ciemnościach dostrzegać Jego światło błogosławieństw. Prosimy, abyśmy potrafili zobaczyć Jezusa we wszystkich błogosławionych, błogosławionych potrzebujących, ubogich, błogosławionych głodujących i płaczących, których Bóg stawia na naszej drodze. Prosimy, abyśmy mieli światłe oczy serca, abyśmy patrzyli Twoimi oczami na nasze życie oraz na naszych braci i siostry. Abyśmy nie patrzyli tylko po ludzku, według kalkulacji ziemskich sukcesów i porażek. Prosimy o Twoje spojrzenie z perspektywy nieba. Maryjo, polecamy w tej modlitwie pielgrzymów dnia dzisiejszego pielgrzymkę klubu seniora ze Wschowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, pielgrzymkę z parafii świętego Jerzego w Budapeszcie, pielgrzymkę seniorów z Fundacji Sióstr świętego Dominika z Broniszewic, z Kazanowa i Urzeckiego diecezji radomskiej, z parafii świętego Stanisława z Marklowic diecezji katowickiej, pielgrzymkę uczniów z wychowawcami ze szkoły podstawowej Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny z Białegostoku. Polecamy pielgrzymów z parafii Trójcy Świętej z Wieszowy, pielgrzymkę szafarzy nadzwyczajnych z proboszczem księdzem Henrykiem. Polecamy pielgrzymkę z Juncewa z parafii Świętej Małgorzaty diecezji gnieźnieńskiej. Polecamy wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Polecamy Kościół Powszechny Ojca Świętego Leona XIV, polski episkopat, z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. W sposób szczególny dziękujemy Bogu za osobę księdza arcybiskupa Wacława Depo i polecamy go w modlitwie z okazji 20. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej, którą otrzymał 9 września 2006 roku w katedrze zamojskiej. Polecamy nasz zakon Paulinów z ojcem generałem Beniaminem oraz wszystkich ojców, braci i konfratrów naszego zakonu. Prosimy o nowe powołania do służby w Kościele. Polecamy chorych, cierpiących oraz osoby samotne oraz przebywających w szpitalach, służbę zdrowia. Polecamy parafię w Długopolu Górnym w diecezji świdnickiej, w której przebywasz w świętym wizerunku nawiedzenia. Będziemy rozważać tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
6: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
6: uciekamy się, święta Boże Wielkiego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale przyjdzie nam z Jezusem, aż na

0: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
1: Na wszystkie drogi naszych powołań i naszej służby przyjmiemy słowa świętego Pawła, apostoła z listu do Efezjan, że Bogu, który mocą działającą w nas może nieskończenie uczynić więcej, niż prosimy, czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Kończymy teraz misję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. Już za niecałe 10 minut modlitwa Różańcem Świętym. Zapraszam naszych słuchaczy. 512-700-444, 512-700-555. A już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Paweł Szmytkowski.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
1: Każdego człowieka należy traktować adekwatnie do jego stanu. Dziecko jak dziecko, chorego jak chorego, trzeźwego jak trzeźwego, psychopatę jak psychopatę, a męża lub żonę jak męża lub żonę. Niestety rolę i stan często pomijamy i traktujemy dziecko jak męża, chorego jak zdrowego, trzeźwego jak nietrzeźwego, psychopatę jak wrażliwca, a żonę jak dziecko. Traktować adekwatnie oznacza właśnie traktować z miłością. Co zaś adekwatnego jest w nadstawianiu drugiego policzka lub w odstąpieniu szaty? Postępując tak, dajemy szansę drugiemu, aby się zawstydził i sam zreflektował. Gdy traktujemy osobę inteligentną jako taką właśnie, zamiast traktować ją jak palanta, wypełniamy przykazanie, aby nie osądzać. I już zawczasu, okazując miłość innym, sobie okazujemy miłosierdzie, bo chronimy się przed większym jeszcze wstydem na sądzie ostatecznym.

0: Warszawa, 106,2 FM, jest godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. Razem z nami w studio dziś parafianie z parafii świętego Jana Chrzciciela, świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Poświętnem, a dokładnie Bielanki z tejże parafii. Zapraszam do wspólnej modlitwy, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska, módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz, i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Modlimy się, aby nieustający różaniec święty płynący z Gittschwaldu okazał się wyczekiwaną iskrą dla Polski. O to prosi Sławomir. Modlimy się o zdrowie dla Poli, dziewczynki po napadzie, która jest teraz na SOR-ze. O zdrowie dla Haliny, Janiny, Kingi, Ewy, Karola, Gosi, Adama, rodziny Sławka. O dary Ducha Świętego dla Maksia, Laury, Ewy, Marka i Grzesia. O dobrą pracę dla Ewy, siły dla Moniki, chorej na depresję. O niebo dla świętej pamięci Mariana i Stanisława. O powrót do sprawności Martynki. Modlimy się o radość nieba dla Bolesława Jakubika, Zygmunta Jóźwiaka, o potrzebne łaski na nowy rok szkolny dla całej rodziny. Modli się Katarzyna z rodziną. Modlimy się o wszelkie łaski Boże, pomoc Matki Bożej dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza i Beaty z rodzinami. Modlimy się o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o łaski dla nich, o mądrość i miłość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Matki Bożej dla jej córek, dla jej męża. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, radość życia małżeńskiego dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, o wszelkie łaski potrzebne dla księdza Piotra i księdza Mateusza, o siłę i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa, o łaskę zbawienia dla Czesława Zyglińskiego. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z córką Glorią oraz Pawła i Marceliny z córką Stefcią. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra, o wyjście z nałogu Emilii. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Poświętnym, za wszystkich kapłanów tam posługujących, za grupy parafialne, grupy modlitewne. Modlimy się także, jak zwykle, za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy różańcowej. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: O przymnożenie wiary, nadziei i miłości.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
3: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy,
3: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezus trzeciego dnia powstał z grobu, aby nam pokazać, że jest On w stanie zwyciężyć wszystko, nawet śmierć. Prosimy Cię, Jezu, abyśmy zawsze mieli pragnienie bycia Twoimi uczniami i kroczenia tą drogą przez życie.
0: A modlą się z nami Adrianna, Magdalena, Zofia i Małgorzata. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
3: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Adrianna, Magdaleno, Małgorzato i Zofio, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
5: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555.
2: W niebowstąpienie Pana Jezusa. Jezus po swoim zmartwychwstaniu przebywał jeszcze na ziemi, ukazywał się uczniom i dawał im ostatnie wskazówki. Po 40 dniach wstąpił do nieba i tam przygotował dla nas miejsce. Chcemy prosić Cię, Jezu, o łaskę dobrego życia, abyśmy po śmierci spotkali się z Tobą w niebie.
0: A razem z nami jest Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Grażyno, za obecność.
5: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555, zapraszam do modlitwy.
2: Zesłanie Ducha Świętego. Pan Jezus nie chciał, abyśmy byli sami na ziemi. Dlatego posłał Ducha Świętego, aby pomagał nam w drodze do nieba. Chcemy prosić siebie, Jezu, abyśmy potrafili przyjmować dary Ducha Świętego i z Jego pomocą przeszli przez życie na ziemi.
0: Modli się z nami Pani Małgorzata. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Małgorzato za modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
4: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555.
2: W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Pan Jezus tak ukochał swoją Matkę, że zabrał ją z ciałem i z duszą do nieba. Każdy człowiek jest powołany do tego, aby po życiu na ziemi znaleźć się w niebie, razem z Jezusem i Maryją. Chcemy prosić Cię, Jezu, abyśmy nie zapominali, że śmierć to koniec naszego ziemskiego życia, ale początek życia wiecznego.
0: A modli się z nami Weronika. Szczęść Boże, witam.
8: Szczęść Boże.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: naszego potrzebnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Weroniko, za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555.
2: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Pan Jezus ustanowił swoją Mamę, Maryję, Królową Nieba i Ziemi, abyśmy do niej zwracali się w naszych prośbach i potrzebach. Prosimy Cię, Jezu, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że Maryja jest również naszą Mamą.
0: Jest z nami Pani Renata. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
9: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
9: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Bóg zapłać Panie Renato za słoną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
6: Pozdrawiam.
0: I dziękuję także gościom zgromadzonym w studiu. A dziś przypominam, były z nami Bielanki z parafii świętego Jana Chrzciciela, świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Poświętnym. Bóg zapłać za obecność, za modlitwę. Oczywiście zapraszam już jutro na godzinę 21:30 do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym, a za kilka minut na naszej antenie audycja Anny Murawskiej i Pawła Zuchniewicza. Ślubuję Ci miłość, radiowy kurs małżeński, a za wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
1: Witam Państwa serdecznie w programie Radiowy Kurs Małżeński. Jak zawsze zachęcam do współtworzenia Radia Warszawa poprzez modlitwę za naszą stację, a także poprzez finansowanie. Jeśli Państwo chcielibyście, to na stronie www.radiowarszawa.com.pl można znaleźć sposób, w jaki można nas wesprzeć. Wszystkim tym, którzy nas wspierają, serdecznie dziękujemy, bo to właśnie Państwo współtworzycie razem z nami Radio Warszawa. I takie audycje jak ta dzisiaj. A dzisiaj w studiu

0: niespełna 18 lat, także 18 mamy przed sobą.
1: No, no,
0: ale małżeństwem jesteśmy tak 2 lata po poznaniu, pobraliśmy się.
1: Skoro mówisz, Olu, znamy się, no to powiedzcie, jak się poznaliście? Bo to bardzo ciekawe.
2: Poznaliśmy się na wycieczce rowerowej. To jest dosyć ciekawe, bo można powiedzieć przypadkiem, ale myślę, że to nie był przypadek, bo na tą wycieczkę mieliśmy oboje nie jechać. Ja pojechałem na tą wycieczkę rowerową, ponieważ mnie kolega o to poprosił, bo on organizował takie wycieczki rowerowe i zadzwonił do mnie kilka dni wcześniej, że to było tak, że zadzwonił do mnie Krzysiek Wistom. Ja organizuję takie wycieczki, ale na ostatnim wycieczce to były same dziewczyny, więc potrzebowałbym jakiegoś męskiego wsparcia, żeby tak pewnie się czuć na tej wycieczce. Więc zgodziłem się, bo wcześniej nie planowałem, żeby pojechać na tą wycieczkę.
1: Ale pojechałeś, żeby wesprzeć kolegę, czy żeby zobaczyć te dziewczyny?
2: Nie.
0: Oczywiście, żeby wesprzeć kolegę.
2: Żeby wesprzeć kolegę.
1: No to bardzo ładnie z twojej strony.
2: I tak.
0: Krzyś lubi długie, ja tu dopowiem, że Krzyś lubi długie, w sensie długodystansowe wyjazdy rowerowe i taka wycieczka później okazało się, że jednak jest dla niego po prostu nie najciekawsza.
1: Bo
0: jest
1: krótka.
0: W wolnym tempie, jest krócej, jest z przerwami.
2: Tak.
0: Natomiast ja też miałam taki moment, że pisałam pracę magisterską w danym czasie i oczywiście byłam skupiona bardzo na tym, żeby ją napisać. Moja przyjaciółka poprosiła mnie, żebym pojechała z nią, żeby właśnie ją wesprzeć, żeby z nią też być na tej wycieczce. Ja powiedziałam, nie ma opcji, ja piszę pracę magisterską, nigdzie nie jadę. Jestem skupiona i nie jadę. Natomiast wycieczka była w niedzielę. W sobotę wieczór dałam Adze znać, że pojadę z tobą wszędzie, już po prostu nie mogę patrzeć w komputer, więc chętnie z tobą pojadę. I tak się poznaliśmy.
1: Czyli po prostu powodem waszego poznania było wsparcie waszych przyjaciół.
0: Tak. Ja myślę, że nieraz sobie zastanawiając się nad tym, rozważaliśmy, że naprawdę to jest niesamowite, że my poznaliśmy się na tej ziemi. Że naprawdę, tak po ludzku, naprawdę mogło nas nie być w tym miejscu, nie być w tym czasie. Nie planowaliśmy tego, tak? Więc Pan Bóg naprawdę ma niezwykły plan dla nas po prostu.
1: No i co dalej?
0: No, bardzo szybko się polubiliśmy. Dosyć szybko się polubiliśmy.
1: Były kolejne wycieczki?
0: Były wycieczki, była pielgrzymka na Jasną Górę. Natomiast my chodziliśmy w pielgrzymkach wcześniej i w danym roku też poznaliśmy się w czerwcu. W danym roku też planowaliśmy iść na Jasną Górę. Natomiast poszliśmy w swoich grupach.
2: W
0: sensie nawet, bo zaczęliśmy się już spotykać z Krzysiem, ale poszliśmy na Jasną Górę w swoich, że tak, no w swoich grupach.
1: W których chodziliście wcześniej?
0: W których chodziliśmy wcześniej. Nie poszliśmy w sensie ja nie poszłam ani w grupie Krzysia, ani Krzyś nie poszedł w mojej grupie. Nie dołączył.
2: To też ciekawa była sytuacja, dlatego że to była pielgrzymka akademicka i tam są grupy podzielone na legiony. I my byliśmy w innych legionach. Więc mogliśmy, niektóre legiony się spotykały co parę dni, a na tej pielgrzymce tak też wyszło, że prawie codziennie,
0: prawie na każdym postoju.
2: Tak.
0: Także to było niesamowite, że się tak mijaliśmy i po prostu trafiały te nasze grupy na siebie.
2: Że nawet pamiętam, że były takie sytuacje, że po postoju się żegnaliśmy, o, do zobaczenia być może za 2-3 dni, a tu widzieliśmy się na następnym postoju.
0: Albo następnego, no naprawdę
2: albo
0: to było bardzo dla nas też, no takie radosne,
1: ktoś,
0: tak?
1: Ktoś kierował tą pielgrzymką.
2: Tak.
1: No i pielgrzymka się zakończyła w Częstochowie?
0: Tak, w Częstochowie doszliśmy.
1: Doszliście?
0: No, dofrunęliśmy, bo to wtedy byliśmy jakby oboje zakochani bardzo mocno, tak? No, później zaczęliśmy się spotykać jak najbardziej, no już oboje pracowaliśmy. Nie pracowaliśmy. Ty pracowałeś.
2: Ja pracowałem.

0: Ja studiowałam. Nie, to trzeba wyciągnąć.
1: Pisałaś pracę magisterską,
0: narobiłam
1: tak?
0: Pracę.
1: Pisałaś pracę magisterską.
0: A tak, ja pisałam pracę magisterską, tak, i później obroniłam. I żeśmy tak poznawaliśmy się.
2: Wspólne teze potem było, pojechaliśmy.
0: No, byliśmy też na teze, byliśmy w ogóle we wspólnocie, także...
1: Pamiętacie może ten moment, kiedy któryś z was tak, czy może od początku myśleliście o sobie jako przyszłym małżonku, małżonce? Taka cisza?
2: Nie, mogę powiedzieć, że jak już byliśmy razem, to ja sobie tak pomyślałem, chciałem dać naszej relacji próbę takiej czasu. Takie trochę założenie miałem, żeby dać taką próbę roku, jak będziemy razem, to po roku, żeby tak bardziej się decydować.
1: Mhm. A ty, Olu?
0: Tak, znaczy, żeby nie czekać dłużej, tak?
2: Tak, żeby nie czekać dłużej.
0: Ja bardzo polubiłam Krzysia w zasadzie dosyć szybko. I to, co mnie tak do niego jakby zachęcało, to, że dobrze mi się z nim rozmawiało. W sensie to było ciekawe, bo jak się poznaliśmy na tej wycieczce, no to jak się dowiedziałam, w jakich studiach jest Krzyś, to jakoś tak nie sądziłam, że możemy złapać wspólne tematy.
1: A co to były tak odległe od twoich zainteresowania?
0: No, Krzyś skończył filozofię i ja miałam swoje wyobrażenie na temat filozofów. I wydawało mi się, że pewnie to nie jest taki...
1: No, że to jest coś... Że filozof nie jest dla ciebie.
0: Tak, dokładnie.
2: To jest oderwane od rzeczywistości.
0: O, na przykład. Takie stereotypy, ale bardzo szybko jakoś przekonałam się, że z Krzysiem się bardzo dobrze rozmawia.
1: Z tym filozofem jest inaczej.
0: Tak, ten filozof jest bardzo, bardzo dla mnie. I jak my... poszliśmy w następnym jakby roku na kurs. Więc jakoś też kurs taki przedmałżeński. Nasz kurs przedmałżeński był jakby stosunkowo długim kursem, ponieważ trwał 10 spotkań. Także to na każdym spotkaniu, i te spotkania myślę, że były gdzieś po półtorej, po dwie godziny, były przerabiane tematy, takie dla narzeczonych. Jakby nie, no właśnie, w zasadzie zanim, no tak, w sumie jak poszliśmy na ten kurs, to już byliśmy zaręczeni? Tak.
2: Tak.
0: Tak, Krzyś mi się oświadczył rok później, tak? Jak się poznaliśmy, więc po prostu przygotowywaliśmy się do sakramentu małżeństwa.
1: I coś pamiętacie szczególnego z tego kursu? Co wam utkwiło w pamięci?
0: Ja pamiętam na pewno... że były te, no właśnie było pytanie, ile chcielibyśmy mieć dzieci na tym kursie, tak? Mm-hmm. I my żeśmy zupełnie odłącznie od siebie podali taką samą liczbę dzieci, konkretną liczbę dzieci, że chcielibyśmy mieć czwórkę dzieci. I tutaj nie mieliśmy żadnej niezgody, tylko właśnie taką jedność, nawet chyba nie rozmawiając o tym jakoś wcześniej. Ale właśnie potem były te spotkania, żeby sobie też pewne rzeczy jakoś zastanowić się w ogóle nad tym. Także na pewno to, co pamiętam, to, że chcieliśmy być taką rodziną, no dużą, tak? Dużo dzieci.
2: Znaczy to z innych tematów, to na przykład było takie podjęcie tematu, żeby wymienić swoje pragnienia, potrzeby, nie używając słów miłość i...
0: bezpieczeństwo.
2: I bezpieczeństwo, tak. Że bez tych używania tych słów, żeby powiedzieć o swoich jakby potrzebach i oczekiwaniach.
0: Albo może, żeby zastąpić te słowa konkretami jakimiś.
2: Tak.
0: Co to znaczy dla kobiety czuć się, że jest bezpieczna, tak? Czuję się bezpiecznie.
1: I pamiętacie? Coś was zaskoczyło w sobie nawzajem?
2: Nie pamiętacie. Nie pamiętam. Ale pamiętam, że było takie zagadnienie, ale po konkretnych odpowiedzi to nie pamiętam.
1: Ale powiedzcie, czy pamiętacie ten moment, kiedy zauważyliście, że właśnie oboje macie tą samą liczbę dzieci, jakby w odpowiedzi na pytanie o liczbę dzieci?
0: To było od razu, bo
2: trzeba było wypisać odpowiedzi, a potem wymienić się kartkami. Więc to w zasadzie
0: to na tym danym spotkaniu było,
2: na tym spotkaniu od razu.
1: I to było radość?
0: Tak. Znaczy to było zaskoczenie dla mnie, że Krzysiek, było taka radość, że fajnie, to jakby, że Krzysiek też tak myśli, tak? Że też chciałby być właśnie takim tatą kilkorga dzieci.
1: Czyli radość, że macie tutaj w tym temacie taką zgodność. Proszę Państwa, rozmawiamy z Aleksandrą i Krzysztofem Czyńskimi. Jesteśmy na razie 18 lat temu, właściwie 17 lat temu na kursie przedmałżeńskim. Dowiedzieliśmy się, ile chcieli mieć dzieci. A po chwili muzyki wrócimy do naszej rozmowy. Koniecznie zostańcie z nami.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Aleksandra i Krzysztof Krzyńscy są z nami, małżonkowie z 16-letnim stażem. Próbowaliśmy tutaj wrócić pamięcią do kursu przedmałżeńskiego. I zatrzymaliśmy się na tym, że oboje w odpowiedziach na pytanie, ile chcielibyście mieć dzieci, powiedzieliście, że czworo. A ja mam takie pytanie, czy pamiętacie może jeszcze czasy wcześniejsze, etap może licealny, szkoły średniej, czy wtedy myśleliście o przyszłej rodzinie, o małżeństwie, o dzieciach? Pamiętacie?
2: Pamiętamy i szczerze mówiąc doszliśmy do wniosku, że nie bardzo pamiętamy. W sensie, że to nie były, że gdzieś mieliśmy takie gdzieś pragnienia, żeby założyć rodzinę, żeby mieć dobrą żonę, tak dobrego męża, bo modliliśmy się też o współmałżonków. Też właśnie chodziliśmy na pielgrzymki w tej intencji. Natomiast wtedy ja jakoś użyłam gdzieś. Znaczy, no, nie było to tak, że już marzyłam, że już tu chcę wychodzić za mąż, tak, rodzinę zakładać. Czekałam, tak, sobie uczyłam się, chodziłam do szkoły, czekałam, tak, przeżywałam różne inne relacje. Po prostu...
1: Okej, okay. A Krzysztof? Pamiętasz coś z tych czasów? Czy chłopcy w ogóle myślą
3: myślę, że
1: w szkole średniej o rodzinie?
3: Myślę, że była tam tęsknota za tym, żeby za przyszłą żoną i rodziną, ale tak, takie skonkretyzowane to nie. To nie pamiętam takich konkretów.
1: Czyli dopiero jak się poznaliście, jak się zaręczyliście, to mogła przyjść ta odpowiedź, że chcielibyśmy mieć czworo dzieci. Tak?
3: Tak.
1: A z jakich rodzin pochodzicie? Ile macie rodzeństwa? Czy mieliście w sąsiedztwie dużo dzieci? Czy skąd się to cztery wzięło?
3: Ja mam brata starszego.
2: Ja nie mam rodzeństwa. Mhm. Nie miałam, no mamy takie cioteczne rodzeństwo młodsze, sporo. Natomiast... Rzeczywiście było tak, że z tego co wiem, jakby to było dla mnie zawsze, znaczy to było dla mnie trudne, że nie mam rodzeństwa, że jednak przez w zasadzie...
1: Odczuwałaś taki brak?
2: Odczuwałam brak. Tylko, że u nas sytuacja też była taka, że moja mama wiele lat chorowała i rzeczywiście... Był taki moment nawet, że w momencie, kiedy zmarła moja mama, po jakimś czasie mój tata zaczął spotykać się z obecną żoną, babcią teraz naszych dzieci. I to się tak zbiegło trochę w czasie z tym, że moja przyjaciółka też zaczęła spotykać się z swoją sympatią. Więc ja jak wracałam do domu, wtedy studiowałam, wracałam, przyjeżdżałam do domu na drugi koniec miasta i... Wracałam do pustego domu. I pamiętam jak gdzieś taką myśl, że Panie Boże, tu jest tak cicho. Proszę Cię, jak kiedyś będę miała rodzinę, znaczy, żeby w moim domu, jaki kiedyś założę, było bardzo głośno, żeby nie było takiej ciszy. I Pan Bóg spełnił moją prośbę.
1: To zaraz do tego dojdziemy, ale to bardzo ciekawe, że właśnie z takiej potrzeby hałasu, można powiedzieć.
2: Myślę, że takiej samotności też, tak, jakby takiego doświadczenia, no, jakby z niczyjej winy po prostu taka sytuacja była, to w ciszy mogłam dojść do takich przemyśleń, także to jednak jest, to jest trudne bycie samemu, tak? I rzeczywiście w ciszy, tak? Teraz mam nadmiar hałasu.
1: A znaliście takie rodziny w waszym sąsiedztwie, które miały więcej dzieci? Bo młodzi ludzie, no tak mówiąc szczerze, młodzi ludzie, którzy mówią, że chcą mieć czworo dzieci, to nie jest częste zjawisko.
2: To znaczy, my nie bardzo mieliśmy wokół siebie wielodzietne rodziny. Nie. Znaczy, no zależy. No, ja miałam przyjaciółkę, no miałam dwójkę rodzeństwa, tak? to jeżeli uznamy to już teraz za wielodzietność, no to wielodzietna, tak? Natomiast tak, i moja ciocia, zresztą też moje rodzeństwo cioteczne, też ich jest trójka. Więc, ale tak, żeby jeszcze więcej, to nie.
1: Mhm. A Krzysztof, ty miałeś wokół siebie takie rodziny?
3: Nie. Znaczy jedynie to, co teraz tak pamiętam, to, że kolega w klasie na przykład miał dwójkę rodzeństwa. Ale tak to... Nie znam.
1: A czy mieliście taką możliwość, żeby mieć na ręczach małe dziecko, będąc studentami?
2: Tak. To tak. W sensie to nie było opcja, tak? Że to może nie było właśnie tak, że nie wiem, pewnie w rodzinie, no to po prostu to jest, przychodzi samo, tak? Bo się ma kolejne rodzeństwo. Nasze maluchy, no to jakby za każdym razem, jak się rodziły kolejne dzieci, to brały je na ręce, mamy zdjęcia, jak te maluchy, tam nie wiem, jakieś tak, 4-latka bierze tego maluszka. Natomiast no ja jakby stricte nie mieliśmy tak na co dzień, tak? Ale mieliśmy, nie wiem jak mąż. Nie, ja tak.
3: Nie, ja chyba nie. Przynajmniej nie kojarzę. Nie pamiętam.
1: A na pielgrzymce bywały rodziny z dziećmi?
2: Oj tak, zawsze budziło mój podziw. I rzeczywiście z wózkami chodziły. Ja byłam wtedy no, nastolatką, tak jak poszłam, no, 17 lat. I po prostu byłam pod wrażeniem. I po prostu tych rodziców też, tak, którzy te wózki ciągną, znaczy pchają. I to na pewno, oczywiście z boku patrząc, no to budziło dużo radości. I taką radość sprawiało.
1: Ostatnio opowiadała mi pewna młoda mama, która jako dziewczyna nastoletnia obserwowała podczas mszy świętej jedną rodzinę z kilkorgiem dzieci. Nawet zaczęła chodzić specjalnie na tą rodzinę, na którą chodzi ta rodzina. I potem śledziła ich, bo chciała wiedzieć, gdzie mieszkają. W ogóle jak ogarniają ten wózek i tą gromadę wokół. Teraz już ma troje i planuje więcej. Ale no takie ciekawe zainteresowanie. Było w was coś takiego?
2: To znaczy ja na pewno w parafii to widziałam osobę, tak? I budziło to oczywiście na pewno zainteresowanie, na pewno ciekawość, i radość mi się wydaje, że oczywiście no to jest tak, że te dzieci mają w sobie dużo życia, tak? I one to po prostu przekazują, tak?
1: I wy też chcieliście właśnie mieć taką gromadę.
2: Tak, chcieliśmy, żeby było radośnie i wesoło.
1: No właśnie. I teraz przyszedł moment ślubu. Tak?
2: Tak.
1: Piękny ślub był, pamiętacie?
3: Tak.
2: Piękny był. Nasi znajomi posługiwali też śpiewem. No tak, nie tylko śpiewem. Bardzo, myślę, że bardzo mile wspominamy i...
1: I rozpoczęliście małżeńskie życie.
2: Tak, rozpoczęliśmy małżeńskie życie.
1: Jakie mieliście plany? Skończyć pracę magisterską, czy nie wiem, jakie zawodowe? Czy
2: jak
1: jakie...
2: się już pobieraliśmy, to już oboje pracowaliśmy. No i chcieliśmy tak po prostu żyć powolutku, tak?
1: Ale planowaliście, że będziecie mieli dzieci od początku małżeństwa? Takie było od razu założenie? Czy tak czekaliście, aż się, nie wiem, przeprowadzicie? No czasami są takie różne plany.
2: Znaczy czekaliśmy przez moment na... Bo ja miałam trochę kłopotów zdrowotnych i przez jakiś czas to było zamierzone i planowane. Ale to nie był długi czas. I od początku gdzieś... Na pewno mieliśmy to pragnienie, tak? Nie zakładaliśmy zupełnie, że może coś nie iść. No ja nawet powiem szczerze, że taki nawet był... Tak bardzo planowaliśmy, że nawet zrobiliśmy tabelkę w Excelu. Kiedy, które dziecko się urodzi, kiedy minie 9 miesięcy, to później troszkę trzeba, żeby podrosło, żeby dojść do siebie. No to teraz następne i nawet mieliśmy tabelkę w Excelu przygotowaną.
1: Konkretne plany, daty urodzenia.
3: Tak, dokładnie miesięczne, tak, w którym miesiącu, które się urodzi, tak. rozpisane do 2018 roku.
1: Ale dla tej czwórki, którą planowaliśmy.
2: Tak, dla tej czwórki, planowaliśmy, tak. Której pragnęliśmy i właśnie, aż tak.
1: No właśnie, i co? Co było dalej? Tabelka była, ale...
2: I nic.
1: Dzieci nie było.
3: Tak.
2: I nic. Rzeczywiście... No, nie wiem, jakoś wydawało nam się, że to po prostu będzie... W momencie otwierania na życie to będzie oczywiste, że to albo już, albo no, po miesiącu, po dwóch, tak? No ewentualnie tam, nie wiem, pół roku.
1: Było to dla was zaskoczeniem?
2: Tak, myślę, że dużym zaskoczeniem to było dla nas.
3: Tak, pomału myślę, że skrzydła opadały. Tak jakby to w przemyśle powiedzieć.
2: Tak, bo po prostu mieliśmy też grono znajomych, którzy też się pobierali, rodziły im się dzieci i jakby to tak szło po prostu...
1: Po kolei.
2: Tak jakby tak, po kolei i w zasadzie...
3: Znaczy tak pomału... wiadomości o tym, że kto u kogoś się pojawia dziecko, a na przykład jakby z mniejszym stażem małżeńskim, a my dalej czekamy i tak z miesiąca na miesiąc, to te takie wiadomości stawały się coraz bardziej bolesne.
1: I byliście przygnębieni?
2: Tak. Myślę, że byliśmy... Smutek był dużo w nas.
1: A jeszcze pewnie ludzie dopytywali?
2: Tak, chociaż rzeczywiście nasi najbliżsi akurat nie doświadczyliśmy jakichś pytań, tak jak to się czasem mówi, że kiedy będzie i tak dalej ze strony najbliższych. Natomiast no, gdzieś w jakimś dalszym gronie, może kogoś, kto mniej nas znał, kto... No to taki jakieś żarty, jakieś pytania były... Dopytywania też.
1: Tak, musimy w tym momencie przerwać i za chwilę wrócimy do tej rozmowy i dowiemy się, co było dalej. A teraz muzyka.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Aleksandra i Krzysztof Krzyńscy są ze mną tutaj w studiu. Małżonkowie z 16-letnim stażem. Jesteśmy w momencie, kiedy po ślubie, otwarci na potomstwo, byliście bardzo zaskoczeni, bo potomstwo się nie pojawiało. Znajomi byli życzliwi, ale u nich się pojawiały dzieci, a u was nie. Jak sobie z tym radziliście?
2: No, tak powiedziałbym różnie. Czasami sobie radziliśmy, czasami nie radziliśmy.
1: Ale mieliście taki żal?
2: Znaczy, bo żal trochę oznacza obwinianie kogoś, bardziej smutek. Z tego powodu
3: No i chyba, to znaczy tak, na pewno było nam źle, tak? Czuliśmy, że jakby z czasem po pierwsze na pewno, żeśmy dosyć szybko zaczęli się zastanawiać, co robić, tak? No bo to już minął jakiś tam czas, który wydawałoby nam się, że powinniśmy sobie dać. Więc być może jest coś na rzeczy, trzeba się udać do lekarza, trzeba się zdecydować na jakąś pomoc z zewnątrz, tak? Przyjrzenie. I to było takie coś, co nam dawało nadzieję. No dobrze, no to spróbujemy, zobaczymy i pewnie się uda. Natomiast to nie trwało krótko. Zanim tak jakby trafiliśmy w dobre ręce, tak? Czy w takie ręce, które jakby sami obdarzyliśmy zaufaniem, to troszkę czasu minęło. I też było tak, że jak już wiedzieliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach, i to też to nie przyszło od razu. Doświadczyliśmy pomocy i diagnostyki takiej całościowej na protechnologii. Więc i mąż, i ja byliśmy, śmiejemy się, zeskanowani.
2: Oboje w tym uczestniczyliśmy.
1: Pod opieką specjalistów.
3: No. Tak, tak, mieliśmy panią doktor i rzeczywiście jakby to było dobre, że mieliśmy poczucie, że pani doktor robi wszystko, żeby nam pomóc, tak? I to nigdy nie było na zasadzie, że jakieś tam nadziei, tak? W sensie pamiętam jak dziś, że usłyszałam takie słowa, że oczywiście zrobimy, co możemy. A jakie Pan Bóg ma plany, to już jest nie wiadomo. Że będziemy tak z ludzkiego punktu widzenia robić wszystko. No i czekaliśmy i szczerze mówiąc to trwało kilka lat. Nadal.
1: A mieliście wtedy jakiś plan B? Jak będzie wyglądała wasze małżeństwo, jak nie będzie dzieci? Zastanawialiście się nad tym?
3: Oczywiście, tak. Oczywiście ogólnie myślę, oczywiście tak, bo to, co chyba nam towarzyszyło w tym czasie, to ta niepewność. Mhm. Tak, bo to jakby to nigdy nie otrzymaliśmy informacji. Proszę Państwa, Państwo nie mogą mieć dzieci, tak? Z czystych takich fizycznych aspektów. Więc ta nadzieja gdzieś tam cały czas się tkliła. Natomiast była duża niepewność i to chyba było też takie, jak znaleźć gdzieś rozwiązanie w tej niepewności, tak? Ale na przykład to był czas, kiedy mój mąż podjął się nowych studiów, kiedy zaczął szukać swojej ścieżki takiej zawodowej, innej.
2: Tak, żeby się przekwalifikować.
3: Mhm. I bardzo polubiłeś to. Tak. Też zobaczyłeś, że... No i na to potrzeba było czasu, więc tak akurat czas w ciszy był bardzo potrzebny na studiowanie.
1: A ile mieliście wtedy lat? W momencie ślubu, bo jeszcze nie mówiliśmy o tym.
3: Koło 30, to już było 26-28, jak się pobieraliśmy, więc to musiało być gdzieś już po 30.
2: Tak. Mhm. Tak, wtedy podjąłem studia drugie i podjąłem je w kierunku, żeby utrzymać naszą rodzinę, ale też wybrałem ją tak, żeby dać radę i pracować i studiować. Mhm. Żeby plan studiów, grafik przebiegał w ten sposób, żeby te dwie rzeczy pogodzić.
3: Żebyśmy się nie mijali, o może tak, tak. Bo był taki moment w naszym życiu, gdzie się troszkę mijaliśmy w tym byciu w domu.
1: Czasowo. A zapytałam o ten plan B i mówiłaś, Ola, że był jakiś plan. Wyobrażaliście sobie, mieliście jakiś pomysł na siebie?
3: To znaczy, nigdy nam do głowy nie przyszło, żebyśmy mieli na przykład się rozstać. Żeby... no, jakby byliśmy w tym jednością i no, po prostu mieliśmy plan, że będziemy żyć tu i teraz razem. I... No i poniekąd realizować to macierzyństwo i ojcostwo w swoim środowisku, jakie mamy. Mhm. Ale... nie było tak, że no dobrze, to jak nie będziemy mieli dzieci, to na przykład...
1: Wyjedziemy do około świata.
3: Pojedziemy w podróż balonem, tak? No, około świata. Chyba nie. Myślę, że cały czas... No,
1: a może
3: nadzieja,
1: na misję?
3: Na misję. Myślę, że nie mieliśmy takich planów i że w nas po prostu była ogromna nadzieja, być może troszkę zakopana czasami momentami... po prostu taka już ledwo trąca się, ale no też my bardzo też prosiliśmy o pomoc modlitewną.
1: No właśnie, modliliście się.
3: Tak, oprócz pomocy takiej stricte lekarskiej, no to też robiliśmy, prosiliśmy po prostu bliskich o modlitwę. Sami jeździliśmy też, o właśnie, no to jeździliśmy w różne miejsca, tak, prosząc o dar macierzyństwa, o dar ojcostwa. Nawet zawędrowaliśmy do Włoch.
2: Do Włoch, do Sieny i Bolonii. Do Sieny.
1: Do Katarzyny. Prosząc,
2: do Katarzyny ze Sieny i akurat byliśmy 29 kwietnia. Mhm. Wtedy byliśmy w Sienie. Słuchaliśmy wtedy,
3: do dzisiaj
2: pamiętam, jak tam przyjechaliśmy i wstajemy rano 29 kwietnia i budzą nas bębny, bo u nich jest taka tradycja, że bardzo uroczyście obchodzą
3: i hucznie
2: obchodzą uroczystość
3: patronki miasta,
2: tak? I chodzą z bębnami i flagami przez miasto, panowie z bębnami i flagami i machają od 7 rano już chodząc po mieście, potem spotykają się tam na głównym placu i tam są różne takie obchody.
3: I do Świętego Dominika.
2: I do Świętego Dominika. Potem pojechaliśmy do Bolonii. Tam w katedrze Świętego Dominika też daliśmy intencję. Na mszę w intencji naszych dzieci.
1: O potomstwo.
2: I taka ciekawa też sytuacja, bo jak chcieliśmy zamówić tam mszę, to ojciec dominikanin tam mówi, że ma wolne miejsce o godzinie 22 tam w niedzielę. Tak myślimy, no okej, niech będzie 22, a potem ojciec mówi, że to jest w zasadzie główna msza dnia, bo o tej 22 najwięcej ludzi przychodzi.
3: Mhm. Bo studenci wracają z domów i wracają studiować i idą na mszę na 22.
1: Czyli wiele ludzi modliło się w waszej intencji.
3: Tak.
1: Na świecie i w Polsce i wśród znajomych. Tak. A wy sami mieliście jakąś modlitwę taką ulubioną, czy szczególną, czy regularną?
3: Tak, mieliśmy nowennę do świętego ojca Stanisława Popczyńskiego. Mhm. To był też nasz taki orędownik.
1: A dlaczego akurat to?
3: On jest opiekunem małżeństw, które nie mogą mieć dzieci. I też dusz czyśćcowych, ale to właśnie, ponieważ jest dosyć blisko nas w Górze Kalwarii, jego grób, to też było łatwo podjechać. Tak, jego bardzo też prosiliśmy o wstawiennictwo i nam pomógł. I nam pomógł i tak naprawdę w przeddzień kanonizacji ojca Stanisława, dowiedzieliśmy się, że mamy dziecko pod sercem.
1: Pamiętacie dokładnie ten dzień?
3: Tak, to był 4 czerwca 2016 roku.
2: Ja wtedy
3: zjazdałem. A 5, tak, Krzyś był na studiach. Ja no właśnie następnego dnia była kanonizacja ojca Papczyńskiego i już tak po prostu z taką radością, tak byliśmy ogromnie wdzięczni.
1: I jak to wyglądała ta radość?
3: Znaczy, było to,
2: Niedowierzanie.
3: To jest takie niedowierzanie. To w ogóle było tak, że jak wrócimy już do pani doktor, też to po prostu to było jak, nie wiem, tak jak pani doktor wypisywała książeczkę ciąży, to ja tak siedziałam i tak, ale to już, tak? Już tą książeczkę się wpisuje?
2: Tak, to było niesamowite, bo my tak po prostu nie dowierzaliśmy, że tyle lat i poszliśmy właśnie na wizytę do pani doktor i w trakcie, jak czekaliśmy na wizytę, to już w zasadzie w recepcji dostaliśmy, że ciążę.
3: Tak, że w sensie rzeczywiście te jakby te formalne rzeczy po prostu były takie dla nas, aha, czyli to na pewno już, tak? Że cud się zdarzył.
2: Tak.
1: Cud się zdarzył, proszę państwa, dobieramy do końca naszego programu. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Aleksandra i Krzysztof Kreńscy. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
1: Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą waszą opowieść, bo jesteśmy bardzo ciekawi, co było dalej. W momencie, kiedy dowiedzieliście się, że tu, Olu, jesteś w ciąży, po kilku latach od małżeństwa, po długim czasie oczekiwania. Proszę państwa, zapraszamy na następne spotkanie z Olą i Krzysztofem Kryńskimi, a państwu już dzisiaj bardzo dziękuję i jak zawsze serdecznie zachęcam do tego, żeby wspierać Radio Warszawa. Można poprzez wejście na stronie w zakładce Wspieraj, strona radiowarszawa.com.pl. A dziś już dziękuję państwu. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Kogo zatopi zonda krypto? Prawdziwa afera, straszna zbrodnia, wielkie pieniądze, ale także cyniczna polityczna gra. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się.

0: się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.
1: Każdego człowieka należy traktować adekwatnie do jego stanu. Dziecko jak dziecko, chorego jak chorego.

odstąpieniu szaty? Postępując tak, dajemy szansę drugiemu, aby się zawstydził i sam zreflektował. Gdy traktujemy osobę inteligentną jako taką właśnie, zamiast traktować ją jak palanta, wypełniamy przykazanie, aby nie osądzać. I już zawczasu, okazując miłość innym, sobie okazujemy miłosierdzie, bo chronimy się przed większym jeszcze wstydem na sądzie ostatecznym.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Dziś spotykamy się z księdzem Piotrem Marchelewskim. Szczęść Boże.
4: Kłaniam się, szczęść Boże.
3: A spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o rzeczach ważnych i bardzo istotnych, ponieważ jest to bardzo duża część Kościoła. A myślę tutaj o wszystkich tych, którzy są w związkach sakramentalnych małżeńskich. Chciałbym zacząć od takiej refleksji, którą podsunęła mi moja redakcyjna koleżanka Weronika Ostrowska, która niejako dotyka tego tematu. I myślę, że bardzo dobrze aktualizuje to, o czym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Popularna influencerka, pani Chodakowska, oznajmiła, że po 17 latach małżeństwa sakramentalnego ze swoim mężem zdecydowali w miłości i szacunku, jak to określa, zakończyć ten związek małżeński i rozstać się w pokoju. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do całej problematyki związanej z tym, czym jest małżeństwo jako sakrament, czy jest ono rozwiązywalne. I wpierw nie chciałbym, żeby księdza zmuszać do komentowania tej sytuacji, ale trochę odnieśmy się do niej. I właśnie w tym kontekście chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Czy małżeństwo jest czymś, o czym dwoje ludzi może zdecydować, że już się skończyło?
4: Dziękuję za zaproszenie panu redaktorowi Grzegorzowi. Jestem drugi raz. Też troszkę odsyłam słuchaczy do naszej pierwszego spotkania w Szkole RUT, bo tam też mówiliśmy o małżeństwie dużo. I tam też mówiliśmy o tym, że małżeństwo jest nierozerwalne. To znaczy, to nie jest tak sakramentalne. Nie jest tak, że polega to na wzajemnej zgodzie, że będziemy małżonkami, a za jakiś czas na wzajemnej znowu zgodzie, że nie będziemy. Ponieważ w małżeństwo sakramentalne włączony jest jeszcze trzecia osoba, czyli Pan Bóg. I On tutaj, jak to można powiedzieć krótko, najwięcej decyduje. To znaczy małżeństwo sakramentalne jest pobłogosławione i Bóg sam zobowiązuje się, że będzie z nami, ze mną jako mężem i ze mną jako żoną. I w tym znaczeniu, najkrócej mówiąc, jest to największa różnica do małżeństw cywilnych, gdzie przychodzą nawet i po 30 latach do sądu cywilnego i oznajmiają przed sędzią jednym tylko, o kościelnym może powiemy za chwilę, że jest trzecharz, przed jednym sędzią, że pożycie się skończyło i w 12 minut, a może nawet krócej, sędzia orzeka, że w takim razie już nie jesteście małżeństwem. I dlatego tutaj, kiedy mówimy o Panu Bogu i łasce Bożej, mamy pamiętać o tym, że małżeństwo cieszy się nierozerwalnością. Jest to jedna z dwóch zasadniczych cech małżeństwa. Nierozerwalność, czyli ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość aż do śmierci. I druga cecha to jest właśnie jedność. Nie mogę być w małżeństwie z więcej niż jedną osobą. Nie mogę zostawić żony, męża i związać się z kimś innym. Nie mogę, bo cały jestem dla tej osoby, która mnie przyjmuje, a ja przyjmuję tą osobę w całości. Z jej wadami, z jej zaletami, z całą. I dlatego tutaj ta nasza zgoda tak stanowi i rodzi małżeństwo, powstaje węzeł małżeński, natomiast żadna władza na kuli ziemskiej, nawet papież, nie jest w stanie powiedzieć, że od dzisiaj nie jesteście małżeństwem. Prawda? No, wiadomo, poza przypadkami jakichś, powiedzmy, ogólnie mówiąc, niedogodności, o których może jeszcze powiemy. Ale kiedy małżeństwo wyraża, narzeczony i narzeczona wyrażają zgodę, wtedy powstaje węzeł. I kiedyś się mówiło, że ksiądz udziela ślubu. Dzisiaj cieszę się z tego, że jakaś jest większa też świadomość, że właśnie mówi się, że właśnie nie, to my sobie ślubujemy. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską, a kapłan błogosławi. Zresztą nawet tak jest w tekstach liturgii, prawda, że ja w imieniu Kościoła małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię. Także tutaj jak najbardziej nie ma żadnej władzy na świecie, która by sprawiła, że mężczyzna i kobieta są małżeństwem i tak samo nie ma żadnej władzy na świecie, żeby sprawiła, że nie są.
3: Czyli na dobrą sprawę można to by było podsumować, że nawet sami małżonkowie nie mają tej władzy, aby ten węzeł rozwiązać.
4: Tak, dokładnie tak, dlatego tutaj to, co powiedziałem, bo jest tutaj również Pan Bóg. Oni przychodzą, można by tak troszkę uprościć, przychodzą do świątyni prosić Pana Boga, by był z nimi na dobre i na złe. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I dlatego, że tutaj Pan Bóg sam zobowiązuje się być z nimi. I innymi słowy, człowiek, który nie chce być w małżeństwie, tak powiedzmy krótko, wypisuje się jakby z tego planu Bożego, łaski Bożej. Mówiąc innymi słowy, że Pan Bóg nie jest tak mocny, żeby pomóc mi. Krótko mówiąc, tak? Bo oczywiście w małżeństwie są trudności. Nie ma takich małżeństw bez trudności. Nawet Święta Rodzina miała trudności, Maryja z Józefem. W kapłaństwie są trudności, ale chodzi o to, że Bóg zobowiązał się, że będzie pomagał i nie pozwoli nadwyrężyć człowieka i jakby stworzyć sytuacje, z których nie da się wyjść. O. Dlatego tutaj sakramentalne małżeństwo cieszy się tą właśnie szczególną, można powiedzieć, ingerencją czy inicjatywą Pana Boga. Inaczej niż właśnie w małżeństwach cywilnych, gdzie to po prostu jest jakaś umowa, czy coś więcej między tymi ludźmi, to też można się pytać. Natomiast w sakramentalnym mamy pewność, że Bóg rzeczywiście powiedział tak. Nie tylko narzeczonej narzeczona sobie, ale również Pan Bóg powiedział tak, będę z wami i będę was wspierał na dobre i na złe.
3: To odnieśmy się może jeszcze trochę do tej sytuacji, bo wydaje mi się, że ona jest jakoś ogniskująca wiele problemów. Jak zrozumieć w takim razie tę zaistniałą sytuację, o której wspomniałem na początku, tej pani Ewy Chodakowskiej, gdzie ona w pewnym sensie jakoś kreowana jest, czy kreuje się na osobę, która związana jest ze środowiskiem katolickim, też jakby te wartości przyświecają jej życiu. Czy jaki wpływ może mieć tego typu postawa na wszystkich tych, którzy takie osoby śledzą? Myślę tutaj o tym autorytecie, który buduje taka osoba będąca rozpoznawalną i jakoś w ten sposób kreująca rzeczywistość, gdzie w końcu ona, składając taką deklarację, tak naprawdę może poddać wątpliwość istotę małżeństwa tak wielu małżeństwom, które na przykład ją obserwują.
4: Na pewno osoby ze środowiska medialnego, aktorzy, artyści, piosenkarze, mają wpływ. To, co pan redaktor mówi, rzeczywiście oddziałują bardziej, prawda? I jakby wielu też jest naśladowców, którzy po prostu są fanami tych osób i ich styl życia po prostu chcą, może nawet nie tyle kopiować, co naśladować. I w ten sposób rzeczywiście takie osoby mogą dawać świadectwo, jak i również antyświadectwo. Ja mówię, nie chcę komentować tej pani, natomiast to, co mi się nasuwa na myśl, jest to, że po prostu o małżeństwo należy zawalczyć. Dlatego, że kiedyś usłyszałem takie stwierdzenia, że w życiu człowieka mniej więcej przychodzą, powiedzmy, 3 poważne kryzysy odnośnie życia, czy w ogóle powołania, małżeństwo, kapłaństwo. 3 poważne. I wydaje mi się, że jednym miejscem takiego poważnego kryzysu małżeńskiego to jest właśnie około 18 lat po ślubie. I kiedy patrzymy na te związki pary, to rzeczywiście bardzo dużo takich małżeństw niestety się rozpada, rozchodzi. Właśnie mniej więcej około 16-18 lat po ślubie. Jest to czas, kiedy ich dziecko najczęściej kończy liceum, wchodzi w pełnoletność, 18 lat życia kończy i często nawet można by powiedzieć więcej, że małżeństwa wcześniej przeżywają taki kryzys i gdzieś tam są razem, czekając, jak będzie dziecko pełnoletnie. Nie mówię, że to jest zasada, ale daje się obserwować taki trend. I być może w przypadku tej pani mamy do czynienia z czymś takim. Być może. Natomiast trzeba o to zawalczyć i trzeba przejść ten kryzys, kiedy my, księża, spotykamy się po kolędzie z wieloma małżeństwami, które mają 50 parę lat, 60. One zawsze mówią, że rzeczywiście nie było łatwo. Wychowały się często w biedzie, ale to, co podkreślają i to, dlaczego są razem, to mówią właśnie o miłości, że te nasze życie minęło jak jeden dzień. To jest wspólny mianownik tych pięknych małżeństw, które są ze sobą 60 parę lat. Jak jeden dzień. I widać w ich oczach tą iskrę, widać w ich oczach ten błysk i to fascynację sobą. Ale na pewno przeszli wiele walki o swoje małżeństwo. Dzisiejsze czasy, to co odsyłam jeszcze raz do rozmowy naszej pierwszej szkole RUT, dzisiejsze czasy uważam nie są też takie łatwe dla małżeństw, dlatego że sposób życia wygodny sprawia, że komfortowy, sprawia, że również ja chcę swoje życie również ze współmałżonkiem, żeby było wygodne. Jak nie jest, no to mówimy sobie do widzenia i łączymy się z kimś innym. I tutaj można powiedzieć, krótko mówiąc, dla takich osób z taką mentalnością sakrament małżeństwa, który Kościół mówi jest nierozerwalny, jest czymś po prostu przeszkodą. I ja muszę, łącząc się, krótko mówiąc, z kimś innym, kto nie jest moją żoną, mężem, muszę sobie jakoś to wytłumaczyć. Nie mogę, uważam, żyć na zasadzie, że jest źle, bo jestem niewierna, niewierny współmałżonkowi, tylko muszę powiedzieć, coś tam się stało i teraz to jest dopiero dobre życie, prawda? Albo pogodziliśmy się, rozstaliśmy się jak przyjaciele z moim mężem czy żoną. I, jakoś te osoby muszą sobie to wyjaśnić. Pamiętam tutaj księdza Piotra Pawlukiewicza, świętej pamięci, który mówił na kazaniu właśnie o takim panu, którego spotkał po kolędzie, który zostawił swoją żonę i związał się z inną kobietą. I powiedział właśnie to, jak sobie to tłumaczył. Tłumaczył sobie na takiej zasadzie, że wie ksiądz, mówił do księdza Pawlukiewicza, ja nacierpiałem się wiele, napatrzyłem się wiele na cierpienie mojej żony, prawda, że odchodziłem, ona płakała, i teraz nie pozwolę, żeby to spotkało kogoś, drugą osobę, prawda? To znaczy on taką niby szlachetność swoją pokazywał, że teraz o tą drugą osobę zadba. I tak to sobie wytłumaczył. Dlatego tutaj kwestia nierozerwalności jest kluczową, o której mówiliśmy. I oczywiście to nie można też tak sprowadzać, że Kościół kogoś wyklucza. Też wiele razy to słyszałem zresztą, że wyklucza czy stawia gdzieś na margines. To nie chodzi o to. To słyszałem znowu do audycji naszej RUT pierwszej, że konsekwencją nierozerwalności małżeństwa jest to, że kolejny związek nie jest już sakramentem.

0: Szkoła Ród.
1: Jak ważna jest wspólnota w takim właśnie trwaniu małżonków albo we wspieraniu ich w tych kryzysach? Gdzie w tym wszystkim rola wspólnoty takiej parafialnej, tych mniejszych wspólnot czy kościołów domowych? Jak to powinno wyglądać albo jak wygląda z księdza perspektywy?
2: Na pewno to, co też podkreślam małżonkom, że nie wystarczy, że jesteście na mszy świętej niedzielnej raz w tygodniu. Wydaje mi się, że to jest za mało. Dlatego, że budowanie jedności małżeńskiej polega na tych trzech płaszczyznach, w których każdy człowiek funkcjonuje. Czyli na płaszczyźnie cielesnej, na płaszczyźnie emocjonalno-psychicznej i także na płaszczyźnie duchowej. I tutaj jest pytanie do współmałżonków, jak właśnie realizują tą jedność na płaszczyźnie duchowej. Dlatego wspólnoty są potrzebne dla małżeństw z tego względu właśnie, żeby się wspierać na płaszczyźnie duchowej i wymieniać także doświadczenia. Bo wspólnota, każda zresztą wspólnota daje takie dwie wartości, można by powiedzieć. Pierwsza jest to, że oni w ogóle mogą się wypowiedzieć. Ona jako żona, on jako mąż mówią o sobie. Mówią, co przeżywają nieraz w małżeństwie, co im się nie podoba. Oni to artykułują, oni to wyrażają i to słyszą. I to jest bardzo ważne. Natomiast, a druga wartość dodana do wspólnoty jest to, że inni to słyszą. I także te małżeństwo słyszy świadectwo innych małżeństw, że być może ktoś też ma problemy podobne jak ja, być może ktoś też przeżywał czy przeżywa kryzysy jak ja, jak to przechodzi i to po prostu umacnia. To znaczy człowiek w takiej wspólnocie widzi, że nie jestem sam ze swoim problemem, że inni też tak mają, że to nie jest coś, co spadło tylko na mnie. I dlatego tutaj właśnie wspólnoty bardzo tutaj dla małżeństw po prostu są, nie chcę powiedzieć konieczne, ale dużą wartością, że skoro chcemy się wspierać ku zbawieniu, bo taki jest cel małżeństwa, ślubujemy sobie miłość, wierność, uczciwość, po co? Po to, że ja biorę odpowiedzialność za ciebie, troszcząc się nie tylko, żebyś miała co zjeść, czy gdzie mieszkać, czy w co się ubrać, ale również o twoją duszę, czy o zbawienie. Dlatego te wspólnoty przy różnych parafiach i różne wspólnoty, czy kościół domowy, one właśnie mają na celu przede wszystkim troskę o zbawienie, ale przecież nie tylko, bo człowiek, to co powiedziałem, to nie tylko moja przestrzeń duszy, ale również moja cały świat emocjonalny, psychiczny, ale również i moja fizyka, moja cielesność.
1: Czy większość problemów, z którymi zmagają się małżonkowie z księdza perspektywy, to w takim razie kryzysy duchowe, które mają ostatecznie wpływ na to, że małżeństwo przeżywa takie kryzysy w tej szerokim spojrzeniu, czyli właśnie na tych wszystkich płaszczyznach związanych z życiem rodzinnym, wspólnotowym i tak dalej. Czy to zaczyna się właśnie od kryzysu duchowego?
2: No tutaj małżonkowie by powiedzieli, że wszystko może być początkiem kryzysu, nie? Wszystko może być początkiem kryzysu, nawet błahe sprawy, to co z domu wiemy, czy mąż, żona wie, że o byle co można zacząć kłótnię olbrzymią i aż do słów, że cię nienawidzę i byłam głupia, że z ciebie wyszłam. Natomiast to, co bym podkreślił, jest najważniejsze, to rzeczywiście płaszczyzna duchowa. Dlatego, że jest to najsilniejszy fundament. Fundament, ponieważ to, co mówiliśmy na początku, jest to zaangażowany Pan Bóg. Ja nie jestem sam, nie jestem sama, jesteśmy we dwoje, ale budujemy na Chrystusie, właśnie jako na skalę. I to jest właśnie ten piękny obraz. Ktoś pięknie powiedział, że im jesteśmy bliżej Pana Jezusa, tym jesteśmy bliżej siebie. I to jest coś, co sprawia, że małżonkowie potrafią przejść wiele trudnych sytuacji, wiele kryzysów. Ponieważ nam zależy na jedności z Panem Jezusem. Nie jesteśmy wpatrzeni w siebie, ale jesteśmy wpatrzeni w Pana Boga razem. To znaczy, małżeństwo nie jest patrzeniem i staniem naprzeciwko siebie twarzą w twarz, ale jest patrzeniem w jednym kierunku ku Chrystusowi. I myślę, wydaje, że to jest właśnie coś, co w ogóle diametralnie zmienia przeżywanie małżeństwa, że, nie, że my właśnie mamy konkretny kierunek ku Chrystusowi, ku zbawieniu. Razem, we dwoje, obok siebie, idziemy ramię w ramię. Im bliżej jesteśmy Pana Jezusa, tym jesteśmy bliżej siebie. I dlatego ten fundament duchowy jest z jednej strony najtrudniej budować, bo to jest wielki wysiłek duchowy, natomiast jest najskuteczniejszy. Jeżeli sięgniemy sobie do drugiej płaszczyzny emocjonalno-psychicznej, no to też jest oczywiście ważna. Też jest ważne. Czy powiedzmy ta pierwsza cielesna. Pierwsza czy ostatnia, można by tak powiedzieć, dopełnienie. Jeżeli dzisiaj patrzymy na wiele różnych związków, to wydaje się, że właśnie młodzi ludzie często pomijają aspekt duchowy, to nas w ogóle nie interesuje, mówią, ja w ogóle mnie interesuje kwestia wiary. Nieraz się pytam, jakiego jesteś wyznania? Żadnego. Żadnego. Nawet nie jestem ateistą, tylko co żadnego. To mnie nie interesuje. I dlatego młodzi ludzie no, po prostu często budują na płaszczyźnie cielesnej. I to jest, są emocje, współżycie seksualne podbija emocje bardzo i nie ma nic więcej. I jeżeli też powiedzmy no, takie historie, że ktoś w takim stanie idzie do ołtarza, jak to się mówi, do ślubu kościelnego, no to co więcej jest? Za pół roku, za rok emocje opadają. I jakby okazuje się, że my właściwie nic nas nie łączy. Jakby nie, w ogóle nie znamy siebie. Nie znamy drugiej strony, nie znam w ogóle siebie też. I dlatego tutaj no, cielesność, tak, oczywiście Kościół mówi tutaj, bardzo kładzie też nacisk na to, że małżeństwo ma być skonsumowane, ale przede wszystkim no, płaszczyzna psychiczna, ale i duchowa, która jest fundamentem. Dlatego tutaj Kościół mówi o małżeństwach katolików, to co święty Paweł w listach zresztą mówi, żeby nie łączyć się z innymi osobami innej wiary, bo to będzie trudniejsze. Skoro ja kocham Jezusa i chcę i dążę do zbawienia, no to po to wstępuję w małżeństwo, by było mi łatwiej z kimś. Dlatego chcę, by ta osoba również mnie wspierała w tej drodze ku zbawieniu. Dlatego tutaj no, są, wiadomo, małżeństwa, jak to się mówi, mieszane. Natomiast też trzeba powiedzieć, będzie to trudniejsze, tak? Bo pojawią się kwestie chrztu dziecka, czy chrzcimy, czy nie. Później komunia, wigilia, święta, niedziela. No, tych problemów będzie co niemiara. I teraz dziecko no, będzie patrzyło na mamę, będzie patrzyło na tatę. I pytanie, no, w jakiej wierze w ogóle będzie wychowane też. Dlatego tutaj właśnie ta kwestia katolickiego podejścia i wspierania siebie, bo po to jest małżeństwo. Jeszcze właśnie raz powiem, że naszym celem jest zbawienie. We dwoje, bo we dwoje jest po prostu łatwiej. Tak jak ksiądz nie jest sam, tylko z parafią i jeśli osiągnie zbawienie, to osiągnie zbawienie we wspólnocie parafialnej.
1: To teraz chciałbym księża zapytać, przejść już do tych kwestii związanych z prawem, a konkretnie do tego, jak rozmawiamy o małżeństwie, no to możemy stwierdzić nieważność, że małżeństwo nie zaistniało. Czyli mamy sytuację pary osób, która przeżyła ze sobą kilkanaście lat i po tych kilkunastu latach dowiadują się o sobie, że tak naprawdę nie żyli w związku małżeńskim. Wpierw, jak poradzić sobie z tą informacją, z tym kryzysem duchowym, który też na pewno wtedy następuje? A druga sprawa, już ta bardziej formalna, to jakie są właśnie warunki do stwierdzenia nieważności małżeństwa?
2: Tak, to jest rzeczywiście, są osoby, bo też trzeba pamiętać, że mamy swoją wrażliwość religijną. I są tacy, dla których właśnie stwierdzenie, że Kościół nie będzie mi się wypowiadał odnośnie mojego małżeństwa, naprawdę jest trudne do przyjęcia. To, co pan redaktor mówi. Dokładnie tak. Oni ślubowali raz, na zawsze i koniec. I tutaj nie ma żadnej dyskusji, tak? I naprawdę, no, tak mówię na początku, że trzeba z taką trochę, no, delikatnością i wyrozumiałością podejść do tych osób, że no po prostu to jest ich wrażliwość i trzeba uszanować. Natomiast niezależnie od tego, rzeczywiście jest tak, że sądy kościelne w Polsce, na świecie w ogóle, orzekają, to co mówiliśmy właśnie, znowu odsyłam do audycji naszej pierwszej RUT, orzekają, że po prostu małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Z tego względu, że po prostu przysięgę, był jakiś problem w przysiędze. Jeżeli, ja taki podawałem przykład wtedy w tej audycji, jeżeli bym komuś obiecał gwiazdkę z nieba, no to wiadomo, że ludzie by się uśmiechnęli i nikt by nie potraktował mojej obietnicy za wiążącą, dlatego że ja nie mogę jej spełnić. I krótko mówiąc, procesy małżeńskie, jeżeli opierają się właśnie na tym, na badaniu, czy ja byłem zdolny wypełnić to, co ślubowałem. Bo jeżeli ktoś obiecuje ci miłość, wierność, uczciwość i że cię nie opuszczę, a ma w głowie no, coś innego, czy w ogóle nie wie, co mówi, czy w ogóle wydaje mu się, że wie, na czym polega małżeństwo i tak dalej, no jego przysięga jest nieważna. Albo ktoś mnie na przykład oszukał. Prawda? To może za chwilę o tych przyczynach. Natomiast i dlatego tutaj Kościół bada ten moment, ten dzień przysięgi, bo to co mówiliśmy, to narzeczeni przez ich przysięgę sprawiają, że powstaje węzeł, a kapłan błogosławi w imieniu Kościoła. Natomiast dlatego małżeństwo albo może być ważne, albo po prostu może go w ogóle nie być. Natomiast też trzeba pamiętać, że prawo kościelne stoi tutaj po stronie obrony węzła małżeńskiego i to nie jest tak, że znowu to, co pan redaktor pytał na początku, że ktoś sobie pomyśli, a ja nieważnie zawarłem, tak? I jego subiektywne przekonanie ma się stać rzekomo obiektywnym. Nie ma czegoś takiego. Prawo tutaj broni małżeństwa i mówi, że była ceremonia, złożyliście przysięgę, uważamy was za ważne małżeństwo.

0: Szkoła Ród.
1: Co w takiej sytuacji, kiedy małżonkowie po tych nastu latach, kilkudziesięciu latach dowiadują się, czy któryś z małżonków ubiega się o właśnie stwierdzenie nieważności aktu małżeństwa? Okazuje się, że tak rzeczywiście było. Stwierdza się, że ten węzeł nie powstał. Co z ich życiem sakramentalnym?
2: Tak, no prawo nie działa wstecz i dlatego nie można też stwierdzić, że na przykład żyliśmy 20 lat, no sąd stwierdził, że małżeństwo sakramentalne nie powstało i w takim razie w ogóle żyliśmy w grzechu 20 lat. Tak nie można powiedzieć. Po prostu to, co powiedziałam w poprzedniej odpowiedzi, że Kościół stoi i broni małżeństwa. To znaczy uważaliśmy was za małżeństwo sakramentalne. Przyjmowaliście komunię świętą, spowiadaliście się, dzieci do komunii i tak dalej, świętej doprowadziliście i to jest dobre. Natomiast udowodniono, że z jakiegoś tam powodu ten węzeł nie powstał, bo ktoś, prawda, no tutaj sprawił jakiś, wprowadził defekt w tą zgodę małżeńską. I kiedy sąd orzeka, no jest wyrok pozytywny, wtedy no, ten mężczyzna staje się stanu wolnego, a kobieta staje się, no też stanu wolnego. Jest właściwie panną i kawalerem. On jest kawalerem, a ona jest panną. I no, taka można powiedzieć duża zmiana i takie trochę szokujące, ale no to jest właśnie, mówię, konsekwencja, że nasz węzeł nie powstał. Chociaż żyliśmy ze sobą długo, wychowaliśmy dzieci. Ktoś wniósł sprawę, no to co już też mówiliśmy, z jakiegoś tam powodu, to znaczy najczęściej, że już się rozpadliśmy, tak. Nikt nie wnosi sprawy, jak żyje, ktoś żyje ze sobą i chce żyć dalej, tak. No to jest niepotrzebne i niepoważne by było. Natomiast jeżeli tak, rzeczywiście udowodniono, jest stanu wolnego kawaler panna i często te osoby gdzieś, no to co powiedziałem, mają już ułożone zresztą często życie swoje, to drugie z kimś innym, dzieci i często właśnie czynią przygotowania do ślubu kościelnego, czy właściwie drugiego. I można by życzyć, że ważnego, tak, no ale to tak. Tak, często rzeczywiście osoby wnoszą i czynią przygotowania do nowego ślubu.
1: To księże Piotrze, może teraz porozmawiajmy właśnie o tych problemach, o tych sytuacjach, które powodują, że rzeczywiście ten węzeł nie zaistniał. Jakie są przyczyny, które stoją u początku, które mają konsekwencje w dniu zawierania przysięgi małżeńskiej, że to małżeństwo jednak nie powstaje? Co może być tą przyczyną, dla której ktoś może sądzić, że jego małżeństwo rzeczywiście nie jest ważne?
2: Tutaj można by, tak już wiadomo, kanoniści to szczegółowo wszystko omawiają, natomiast można by powiedzieć, że są takie dwie grupy takich tych problemów, ogólnie mówiąc. Jedna to są takie troszkę formalno-zewnętrzne i one raczej tutaj no rzadko kiedy występują, trzeba by powiedzieć, bo jakie to są problemy? Na przykład, że ksiądz, który błogosławił związek, nie miał do tego władzy. No rzadko, to naprawdę rzadko się zdarza. Czy na przykład to, co mówiliśmy w kwestii różnicy religii, że katoliczka, powiedzmy, poślubia kogoś niewierzącego i że proboszcz nie wystąpił o zgodę do biskupa, nie? No to takie sprawy naprawdę są rzadko, to takie formalno-zewnętrzne. Natomiast dużą grupą, i to trochę najwięcej jest z tych właśnie przyczyn, no stoi po stronie tych osób. To znaczy to, co już mówiliśmy, że kiedy ja nie jestem w stanie spełnić przysięgi, którą składam, moja przysięga jest nieważna. To jest ogólna zasada. No i teraz, z jakich powodów ja mogę nie umieć spełnić tej przysięgi? No tych powodów jest bardzo dużo, zdaje się, że kilkanaście aż. Takim najczęstszym, który jest wnoszony do sądów, to jest właśnie ogólnie pojęta niedojrzałość. Niedojrzałość. Po prostu mężczyzna, czy też kobieta, kawaler, panna, którzy przed ołtarzem ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość, po prostu nie osiągnęli minimalnego poziomu do wejścia, do bycia mężem, żoną. Tak to można by najogólniej powiedzieć. To jest szerokie stwierdzenie i pod nim mieści się naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych zachowań. Czyli ta niedojrzałość ogólnie pojęta. No, dajmy przykład, niech będzie ten kawaler zły, prawda? Że przed ślubem, nie wiem, z chłopakami imprezował, jeździł po dyskotekach, tak? Wziął ślub, bo nie wiem, na przykład ciąża z dziewczyną i po ślubie właściwie żyje tak samo. Żyje, już będąc mężem, ojcem, żyje jako kawaler. I można by powiedzieć, że jest po prostu niedojrzały. To nie jest kwestia tylko, żebym też był dobrze zrozumiał, że ktoś tam jeździł po dyskotekach. To nie chodzi o to, tylko jakby ta jego niedojrzałość przejawia się na taki i taki, taki sposób. Spędza czas poza domem, nie z żoną, nie opiekuje się dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to jest jeden z przykładów oczywiście, ale pokazujący to właśnie jego niedojrzałość. Innym powodem, to co też mówiliśmy na początku i w tej audycji Rut, jest właśnie, jeżeli ktoś wstępuje w małżeństwo, wykluczając istotę małżeństwa, czyli jedność i nierozerwalność. Czyli wstępuje w małżeństwo i niestety uważam, że dzisiaj we współczesnym świecie, kiedy ode mnie ma zależeć dużo rzeczy, są osoby, myślę, że jest niemało ich, które wstępują w małżeństwo z przekonaniem, że to jest na jakiś czas. Jak będzie dobrze? Do kiedy będziemy zgodnie żyć? Do kiedy będziemy podróżować? Do kiedy będziemy opiekować się pieskiem? I tak dalej, i tak dalej. I jakby przekonanie jednej osoby, czy dwóch nawet może być, że na jakiś czas. Czyli wykluczają nierozerwalność. Do jakiegoś czasu. Albo po prostu wykluczają jedność, czyli że będę miał kogoś jeszcze innego jednocześnie. W punkcie wyjścia, startu, mam takie po prostu przekonanie. I to sprawia, jeżeli to się udowodni, to co mówiliśmy, że ktoś w ten sposób wykluczał, nie mógł złożyć przysięgi ważnie i w ten sposób małżeństwo nie powstało. Jednym też z przyczyn tej nieważności jest symulacja. To chyba wszyscy wiemy, co to jest symulacja, że ktoś po prostu mówi, ślubuje ci miłość, wierność, ale tak naprawdę nie. Ma przekonanie, że nie. Ma jakieś inne interesy, albo po prostu coś tam chce ugrać, że tak powiem, na boku i symuluje. Nie chce. I innym powodem, może to się dzisiaj wydawać dziwne, ale jest to, że ktoś nie chce mieć dzieci, potomstwa. Dzisiaj, kiedy patrzymy, jest, ile psów jest, prawda, ile osób po prostu nie chce dzieci, bo dziecko jest problemem, czy przeszkadza w wygodnym życiu. Ktoś, jeżeli z takim przekonaniem wstępuje w małżeństwo, czyli wyklucza potomstwo, nie chce dziecka nigdy. Bo to też musi być mocne przekonanie, że nie chcę potomstwa w ogóle z nikim i nigdy. No to tak, to jest rzeczywiście powód do tego, by stwierdzić nieważność. Bo to, co mówiliśmy, znowu odsyłam do audycji naszej pierwszej Rut, że małżeństwo ma być otwarte na potomstwo. My nie obiecujemy, że będziemy mieli dzieci, ale chcemy. Czy biologiczne nasze, czy z adopcji chcemy. Także to też jest powód. Innym też powodem jest zatajenie, czy wprowadzenie w błąd, może lepiej powiedzieć, wprowadzenie w błąd drugiej osoby. To znaczy, ja ukrywam coś istotnego przed drugą osobą i chcę małżeństwa. Czyli wprowadzam w błąd drugą osobę. To oczywiście nie chodzi o to, że jakieś tam błahe sprawy, że nie wiem, ktoś lubi, nie wiem, schabowe, a ktoś lubi mielone. To nie o to chodzi, ale jakieś poważne, czy z mojej przeszłości, jakieś sytuacje. Gdybym wiedziała na przykład, taki, że on, nie wiem, był w mafii, albo gdybym wiedziała, że to i to robił, nie wyszłabym za niego. Bo dla mnie to jest istotne. I to jest właśnie zatajenie jakiegoś faktu istotnego z mojego życia. Czy na przykład kwestia niepłodności dzisiaj, bardzo też powszechna. Niepłodność sama w sobie nie jest problemem, to co powiedzieliśmy. Ale zatajenie jej tak. Bo gdybym ja wiedział, że ty nie możesz mieć dzieci, to ja bym nie chciała, tak, z tobą brać ślubu. Dlatego, że to, co mówimy, przysięga jest taka, że ja cały się oddaję tobie i również oddaję się ze swoją niepłodnością. A jeżeli jestem wprowadzany w błąd, oszukany co do istotnego przymiotu, no to przysięga moja nie jest ważna. I tutaj warto o tym pamiętać, że niepłodność nie jest problemem. Nie jest problemem w znaczeniu ważności małżeństwa, jeżeli nie jest zatajona. Dlatego natomiast problemem i przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest impotencja. Jeżeli ktoś nie jest w stanie, Kościół właśnie znowu wracam do tego, że kładzie wielki nacisk na jedność również cielesną małżonków, impotencja to znaczy niemożność odbycia stosunku pełnego, seksualnego. I impotencja nie tylko ta fizyczna, bo to najczęściej właśnie po stronie męża może być, ale również jest impotencja, warto na to zwrócić uwagę, psychiczna. Często właśnie u kobiet. Z różnych powodów i no tutaj, jeżeli rzeczywiście te sprawy zostaną udowodnione, no co prawda rzadko z tego, co tak wiem, ale jest impotencja psychiczna, że po prostu mam pewne blokady, opory przed pełnym aktem seksualnym. No tutaj w punkcie startu jest to rzeczywiście powód do nieważności, ponieważ związek małżeński ma być skonsumowany. Czyli to, co mówi Pan Jezus, że od teraz są jednym ciałem, jednym sercem, jedną duszą. Czyli to właśnie ta jedność duchowo-psychiczna ma się dopełnić przez akt seksualny cielesny.
1: Dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był ksiądz Piotr Marchelewski. Szczęść Boże.
2: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
2: Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Chrystusa, czczona w licznych sanktuariach tej ziemi. Za chwilę włożę korony na wizerunki Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk, Wielkich Oczu. Niech będzie to wyrazem naszej czci dla Maryi oraz nadziei, że swoim wstawiennictwem dopomoże nam wypełniać wolę Bożą do końca. Nauczyliśmy się w okresie tysiąclecia chrztu śpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Radujemy się, że wespół z nami czuwają wszyscy święci patronowie polscy. Radujemy się i prosimy za naród polski i Kościół na naszej ziemi. Tercio milenio adveniente. Z dawna Polski tyś Królową Maryjo, weź opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały. Amen.

0: na Dobrą Noc. Radio Warszawa.
1: Udajemy, że znamy się.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 157 i 158. Ekonomia dowartościowująca godność człowieka. Rynek pracy jest jedną z tych dziedzin, w których ryzyka związane z nowymi technologiami ujawniają się z największą wyrazistością. Dlatego trzeba przypomnieć, że wolność gospodarcza nie jest absolutna i zawsze musi być mierzona dobrem wspólnym oraz godnością każdej osoby. Przedsiębiorczość może być prawdziwym powołaniem, zdolnym rodzić bogactwo i poprawiać warunki życia wszystkich, pod warunkiem jednak, że uzna tworzenie pracy godnej i wartościowej za istotną część swojej służby społeczeństwu, a nie za zmienną, zależną wyłącznie od zysku. W duchu profetycznym papież Franciszek przestrzegał przed wolnością gospodarczą głoszoną jedynie słowami, podczas gdy rzeczywiste warunki nie pozwalają wielu ludziom naprawdę z niej korzystać. Modele ekonomiczne, które wywyższają wydajność i indywidualny sukces, mają tendencję do uznawania za bezużyteczne albo mało opłacalne inwestowanie w osoby wychodzące z sytuacji niekorzystnych lub rozwijające się wolniej, jakby ich los miał zależeć wyłącznie od zdolności dotrzymywania kroku zwycięzcom. Tymczasem społeczeństwo sprawiedliwe wymaga obecności państwa i instytucji obywatelskich zdolnych wyjść poza samą logikę wydajności, kierując zasoby, twórczość i normy wyraźnie na korzyść osób najbardziej wrażliwych. Zamiast oczekiwać na korzyści ze wzrostu, który w końcu miałby dotrzeć także do ubogich, potrzebne są decyzje, dzięki którym wzrost od początku będzie miał charakter inkluzywny. Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci pokazują, że w kryzysach gospodarczych i finansowych to biedni zawsze płacą najwyższą cenę, podczas gdy teorie obiecujące automatyczny dobrobyt powszechny okazują się często iluzoryczne.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Kiedy człowiek tym wszystkim, co posiada, rękoma, możliwościami ciała, myślą, mądrością, miłością, posługuje innym, obdarza ich. A co jest zaprzeczeniem? Postawienie siebie w centrum i uczynienie z siebie grabieżcy. Takie dwa obrazy miejmy zawsze przed sobą. Jeden ku przestrodze, drugi ku zachęci. Zacznijmy od tego z przestrogą. Człowiek, który staje się centrum swego życia, jest podobny do grabieżcy. Wszystko zagarnia ku sobie. I nawet obserwator, który nie wszystko rozumie, powie: brzydki jest ten obraz. Człowiek o zaciśniętej pięści, surowy na twarzy, żadnego blasku piękna oczu. Natomiast ta druga odsłona, człowieka służącego, dającego, spieszącego z pomocą, gest otwarty, piękny, twarz pogodna, serdeczna, głos miękki, zachęcający, zapraszający. No właśnie, to jest praktyczne widzenie tego fragmentu listu do Rzymian.
1: Dobre słowo pasterzy.